Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. Jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić albo

0: 别出去
1: 前一件事那是你也能喝到这对
0: 这里放的对方呢这里放的帮大呢
2: SK Siedlce

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem.

tutaj czy to na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

0: Reklama.
1: Poszukujesz sprawdzonego dystrybutora płyt warstwowych? Płyty warstwowe w Siedlcach oferują panele do bram segmentowych, płyty ścienne oraz dachowe w pierwszym i drugim gatunku, akcesoria montażowe, obróbki blacharskie. Kompleksowo wykonujemy kontenery usługowo-handlowe. Świadczymy usługi montażu oraz cięcia pod wymiar. Płyty warstwowe Siedlce. U nas płyty są zawsze dostępne od ręki. Zadzwoń 507 788 771. Siedlce. Janowska 109.
2: Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia? Jedno jest pewne. Na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił. Zapisz się i rozpocznij swoją przygodę z Akademią Nauk Stosowanych Mazowia.
3: Oferujemy szeroki wybór kierunków, takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz psychologia.
2: Rekrutacja wciąż trwa, więc teraz jest idealny czas, aby dołączyć do naszej społeczności akademickiej. Nie zwlekaj dłużej. Akademia Nauk Stosowanych Mazowia prowadzi rekrutację na studia. Szczegóły na www.mazowia.edu.pl.
4: Te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
5: Strus Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2-, 3- i 4-pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wiemy, za co kochasz Sushi Park. Za nasze znakomite sushi przyrządzone według orientalnych receptur. Ale to nie wszystko, za co możesz nas kochać. W naszym menu jest zaskakująco znakomity ramen. Esencjonalny i pożywny w kilku odsłonach smakowych. Ramen miso, tantanmen i koreański. Polecamy każdą wersję. Zjedz go w klimatycznym letnim ogródku. Restauracja Sushi Park, Siedlce Starowiejska 21, www.sushipark.pl.
8: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Trwa super start tygodnia. Tylko do środy. Mortadela sokołów aż 50% taniej. Tylko 99 groszy za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki złoty 99. Sprawdź więcej hitów w gazetce i w aplikacji.
2: Topas. Takie zakupy polubisz.
3: Poszukujesz sprawdzonego dystrybutora płyt warstwowych? Płyty warstwowe w Siedlcach oferują panele do bram segmentowych, płyty ścienne oraz dachowe w pierwszym i drugim gatunku. Akcesoria montażowe, obróbki blacharskie. Kompleksowo wykonujemy kontenery usługowo-handlowe. Świadczymy usługi montażu oraz cięcia pod wymiar. Płyty warstwowe Siedlce. U nas płyty są zawsze dostępne od ręki. Zadzwoń 507 788 771. Siedlce. Janowska 109.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia? Jedno jest pewne. Na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił. Zapisz się i rozpocznij swoją przygodę z Akademią Nauk Stosowanych Mazowia.
6: Oferujemy szeroki wybór kierunków, takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz psychologia.
5: Rekrutacja wciąż trwa, więc teraz jest idealny czas, aby dołączyć do naszej społeczności akademickiej. Nie zwlekaj dłużej. Akademia Nauk Stosowanych Mazowia prowadzi rekrutację na studia. Szczegóły na www.mazowiaedu.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
10: Magda Szewczuk, dziś na siedleckich termometrach nawet 27 stopni, będą chwile ze słońcem, ale może zdarzyć się też przelotny deszcz, a nawet burze. Ciśnienie atmosferyczne jest wysokie. W korku postoicie na wojewódzkiej 698, trwa jeszcze remont mostu w Mordach.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21, www.sushipark.pl.
8: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
11: Dokładnie 6 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Tragedia w Tatrach. Polski turysta zginął po upadku z czarnego szczytu. Mężczyzna spadł z wysokości 200 metrów. Z pomocą ruszyli mu Słowaccy ratownicy, z którymi skontaktowała się jego partnerka. Para nie miała niezbędnego sprzętu do wspinaczki. Po eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie, giełdy w dół, a ropa w górę. Benzyna za ponad 7 zł za litr. Tak już w tym tygodniu może być na większości stacji paliw w Polsce. Na Bliskim Wschodzie wrze, wojska USA i Iranu prowadzą wzajemne ataki. Ostrzelane zostały m.in. dwa tankowce. Tym wydarzeniom przygląda się dokładnie rynek paliw.
12: I te ceny niestety w tym tygodniu mogą wrócić już na większości stacji do poziomu powyżej 7 zł za litr. My prognozujemy, że może być to nawet blisko 7 zł 20 groszy.
11: Mówi nam Urszula Cieślak z biura Reflex. Cena baryłki ropy to prawie 80 dolarów. Jeszcze na początku lipca kosztowała około 70. Agresywne reklamy i wywieranie presji na najmłodszych. Takie zarzuty prezes Łokik postawił youtuberom Wojanowi i Palionowi. Obaj prowadzą kanały gamingowe skierowane głównie do dzieci. W czasie transmisji namawiali do zakupu swoich produktów.
13: Tego typu presja jest właśnie formą takiej manipulacji, która ma przynieść dla osoby oferującej, prawda, daną rzecz, ma przynieść korzyść, a jest stratą na pewno psychiczną dla dziecka.
11: Wyjaśnia psycholog Ewa Winnicka. Jeśli zarzuty się potwierdzą, youtuberom grożą wysokie kary finansowe.
14: Jankes,
15: Kama,
14: Kama
15: i Wiktor.
16: Zaczynamy wtorek, to jest trzeci tydzień wakacji. Halo, centralo, dzień dobry, wstajemy!
17: Dzień dobry, jak jest pięknie, wspaniale!
16: Ciekawe, kto jeszcze oprócz nas nie śpi o tej porze? Ty, może zrobimy taką mapę porannego wstawania Polski?
18: Dobrze, my no? Na pewno już nie śpimy, jesteśmy gotowi do boju.
16: To wpisujcie miasta, miasteczka, wioski, wioseczki, które już są na nogach.
18: Albo Messenger, oczywiście głośniczek, nagrywajcie się, mówcie, trąbcie.
16: Z tej strony Warszawa, ulica Jubilerska.
19: Grzegorz Brzęczyszczykiewicz, chrząszczy Rzewoszyce, powiat Łękołody.

0: dzisiaj mi się będzie łatwiej biec przez program i przyjemniej. Mam nowe kapcie.
1: O, takie cichobiegi fajne, no.
0: Nowe trampki. Bardzo lepiej się robi.
1: Czekaj, 14 lipca, czyli cała wypłata poszła na kapcie, okej.
0: A nie, była promocja. To się dam o połowę taniej, dlatego. Jeszcze mam połowę.
1: Wpisujcie miasta, miasteczka i wsie. Kto już wstał? Słuchaj, dostałem prywatną wiadomość.
0: Prywatną, prywaciarza.
1: Ojciec,
0: ode mnie?
1: Ojciec pisze.
0: Ojciec prawdziwy twój?
1: Przytok, ulica Kąpielowa, jesteśmy obudzeni od 4:15. Mój tata już jest w tym wieku, że po prostu kładzie się o 19, ale wstaje o 3:30.
0: Po co ma spać, jak można nie spać i pilnować domu, prawda?
1: Tak jest,
0: oczywiście. Synka nie ma, nie wiadomo, co się tam może dziać, no.
1: No.
0: A tata jak ma na imię?
1: No Piotruś.
0: Panie Piotrze.
1: Wszystkiego najlepszego.
0: Synek wspaniały, naprawdę super.
1: Kogo dokładamy jeszcze? Z jakiego miejsca na świecie nas słuchacie? Robimy poranną mapę Polski, a może i świata. Dzień dobry.
2: Wiejska, Poznań nie śpi. Sklep mięsny budzi się do życia, czekając na wszystkich cudownych klientów.
0: No, wchodzisz z takiego mięsnego, a tam rzucają, prawda? No,
1: co tam, panie Pawle?
3: Kolejne dźwięki tutaj dorzucam.
0: Kolejne słuchacze. Kolejne miasta, aha, bardzo dobrze, mapa
3: Bolków
0: się powiększa.
3: Pozdrawia też.
0: Tak?
4: Hejka, są z wami Czechowice Dziedzice, które zmierzają na dyżur do Bielska Białej. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
1: Kłaniamy się, proszę
0: Bielsku,
1: bardzo.
0: Oj, tam w komunikacji miejskiej to trzeba, no, tam się jeździ, oj.
1: I jeszcze pan
0: Czarek. Mięsne jeżdżą w tych, no.
1: Pan Czarek jest z nami, ale pan Czarek bardzo krótko.
5: Łódź, góra. Jankes,
0: i Wiktor. Żeby nie było, ja kocham Łódź, uwielbiam, naprawdę, to jest moje drugie, nawet trzecie miasto już, no.
1: Bardzo się cieszę, no.
0: Proszę.

0: to ranne prasowanie.
1: No i jest nasza zguba. Gdzie ty?
2: Dzień dobry, ile można pić kawę?
1: Jadziola, cały czas po tych korytarzach kręcisz, no.
3: Dzień dobry, fajnie, że z nami jesteś, Basiu, Jadziu.
1: Dzień dobry.
0: Krzysztof Rutkowski.
1: Tak, Krzysztof Rutkowski, słuchajcie, obronił licencjat. Aha. Także to już jest...
3: Dobra, prawdziwy?
1: Człowiek wykształcony, oczywiście.
0: Ale na co ten licencjat, przepraszam?
1: No, po to, prezydenta. Żeby pracować dla prezydenta.
0: Aha.
1: Wyszedł i powiedział, że kraj wymaga fachowców i on bardzo chętnie będzie służył Karolowi Nawrockiemu, wyraził chęć służenia całemu narodowi polskiemu i to, uwaga, powiedział, że będzie pracował bez wynagrodzenia.
0: Wow! O, no. I co on by tam miał robić?
1: No, chyba to samo pamiętacie, co Stańczyk robił na dworze króla. Rozśmieszał gości.
3: Słuchajcie, to jest też dobre. Robert Biedroń, jak się okazuje, czyli polityka, na chwilkę tylko oczywiście, aha, wziął udział w festiwalu techno. Porządna impreza była. Rzucił relację na Instagrama, na której nienaturalnie, no jak ludzie stwierdzili, ta szczęka coś tak mu się jakby nienaturalnie działa.
1: No w końcu festiwal techno. No,
3: no i część internautów uważa, że europoseł był pod wpływem jakichś różnych środków zakazanych. Tak piszą w internecie.
1: Złe języki ludzkie, złe podszepty.
0: Tam czepiają się. Patrzą na to, co wrzucił i widzą, że bije od niego jakieś ciepło.
4: Poranne prasowanie. No, tak. Tylko w Radiu SK.
1: Teraz będzie ciepło. Patrzcie, jak zagramy. Gorąco wręcz.

0: odpalili syntezator z samego rana. Tu, tu, tu, tu. 25 minut po szóstej.
1: No dobrze, pytamy was, skąd jesteście, gdzie nas słuchacie, gdzie jesteście, halo, halo?
0: Janki, chyba twoi się kłaniają.
2: O. No hejka, pozdrawiam Mateusz, jadący do pracy z pięknego Gorzowa Wielkopolskiego.
1: A, w skrócie pięknego.
0: No, Racusza nie macie, ale to ładne miasto. Piękne.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
1: Za chwilę newsy, Marcin Procki, bądźcie z nami.

0: Reklama.
1: Jesteś super.
2: Tak super, super?
1: Najbardziej super.
2: Ale tak super jak ceny Suzuki?
1: No, aż tak to nie.
3: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
4: Salon Suzuki Pielech, Siedlce Brzeska 161. Zapraszamy.
5: Zapraszamy na koncert, którego nie można przegapić. 24 lipca o godzinie 18 w Dworze Mości Brody wystąpi Wiktor Dyduła. Letni wieczór pełen emocji, pięknych melodii i niezwykłej atmosfery. Bilety dostępne na biletyna.pl oraz pod numerem telefonu 25 641 70 30. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Zaprasza Dwór Mości Brody.
6: Córeczko, a ty jesz tam coś normalnego?
7: Mamo, w Student Space mam prywatny pokój z własną kuchnią i łazienką.
6: A pranie?
7: Pralnię też mam.
6: A bezpiecznie tam?
7: Jest ochrona całą dobę. Możesz spać spokojnie.
6: To czego ty nie masz w tym Student Space?
7: Tylko was. Tęsknię.
8: Pamiętasz swój start na studiach? Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Komfort dla studenta, spokój dla rodzica. Sprawdź na studentspace.pl.

0: takie zakupy polubisz. To będzie ostatnia reklama.
1: Akademia Bialska w Białej Podlaskiej to najlepsze miejsce do rozpoczęcia studiów. Nasza oferta zapewnia zdobycie wszechstronnego wykształcenia. A co nas wyróżnia? Ponad 20 kierunków studiów, elastyczne plany zajęć dostosowane do potrzeb studenta, wysokie stypendia, atrakcyjne praktyki w renomowanych firmach oraz komfortowe pokoje w nowoczesnych domach studenta. Z nami zdobędziesz wiedzę, która otworzy przed Tobą drogę do kariery. Zainwestuj w swoją przyszłość. Dołącz do nas już dziś. www.akademiabialska.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: Wczoraj po południu zamknięty został jeden pas ruchu pod wiaduktem garwolińskim w Siedlcach. Nie przejedziecie w kierunku centrum. Na siedleckich termometrach dziś do 27 stopni może zdarzyć się przelotny deszcz i burze. Ciśnienie atmosferyczne jest wysokie.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: Jest 6.30, to jest SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Nie ma europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku prokuratury o jego wydanie. Orzeczenie to jest niezaskarżalne. A przypomnę, były minister sprawiedliwości jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Burze i silny deszcz przechodzą aktualnie przez Świętokrzyskie i Małopolskę. Obowiązują tam alerty drugiego stopnia. Miejscami spadło do 80 litrów deszczu na metr kwadratowy, a możliwy jest też grad.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
6: SK Sport News.
5: Robert Lewandowski po raz pierwszy zaprezentuje się dziś jako zawodnik Chicago Fire. Na razie podczas klubowego treningu. Wystąpi też na konferencji prasowej wraz z trenerem zespołu Gregiem Berhalterem. A Tomasz Kwiatkowski będzie sędzią VAR półfinałowego meczu Mundialu Francja-Hiszpania. Ten dziś odbędzie się we wtorek na stadionie Warlington. Nadal nie wiadomo, czy okazję do posędziowania dostanie jeszcze Szymon Marciniak. Polski arbiter może jeszcze zostać sędzią półfinału Anglia-Argentyna meczu o trzecie miejsce albo finału.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
7: Kama i Wiktor.
8: Dzień dobry, nadajemy do Was z centrali. To jest wtorek, 14 dzień lipca i 31 minut po szóstej.
9: Dzień dobry, kto z nami jest? Halo, halo miasta, halo miasteczka, halo wioski.
10: Cześć SK, Paulina, w drodze do pracy. Krzyszkowo, Rokietnica, Kieksz, no i Poznań, witają.
8: To jest ten sławny wielkopolski trójkąt bermudzki.

0: Radio SK. No dobrze, no tak samo jak Trójmiasto, prawda? Trójkąt. No.
1: Teraz uwaga, cofamy się do czasów tej bardzo wczesnej młodości. Powtarzaj za mną. Gu, gu, ga, ga.
0: Lady Gaga.
2: The good girl in your dreams.

0: Ty, gdzie jest lato? No na balkonie stygnie, Kuba i Kuba śpiewają, przecież mówią, no. 38 po 6.
1: Ale idzie, idzie, idzie, będzie ciepło, już coraz cieplej. Wczoraj tak w ogóle taka duchota była tak zwana, jak to moja mama mówi zawsze.
0: Dziwna akcja, bo z samego rana jak jedziemy do radia, to jest taka jesień, a potem po południu się już robią takie tropiki jakieś, no takie,
1: To jest lipcopad.
0: Aby mamy ogólnopolską mapę porannego wstawania, kto dołącza, wbijamy kolejną szpilkę na mapę.
2: Dzień dobry, tutaj Gutno się kłania, Piotrek, pozdrawiam.
0: Proszę bardzo.
1: To jeszcze teraz... jest Robert z Chicago.
0: Tak jest, od wczoraj Robert Lewandowski już w Chicago, dzisiaj w nocy chyba tam lądował, ale powiem ci, że są plotki, to w ogóle ludzie to są okropni, że tak plotkują, bo pojawił się filmik z Robertem z ambasady Stanów Zjednoczonych. Włącz sobie tutaj na dole play, patrz.
1: Pokaż, no.
0: Mam na komórczaczo.
1: Pokaż, no.
0: Zobacz na jego buzię.
1: Aha.
0: I ludzie twierdzą, że ta buzia to jest buzia z botoksem, że podobno Robert sobie przed wylotem do Stanów Zjednoczonych, żeby się upodobnić do gwiazd Hollywood...
1: Że trochę botoksu, myślicie?
0: Że niby się wspomagał.
1: Ale no. nie, czy ja tak patrzę, to nie jest botoks, to pewnie wyciąg z młodego jarmużu, tak na niego działa. Naprawdę.
0: Albo przecież on był ostatnio na urlopie, odpoczywał sobie chwilkę.
1: No i organizm zwariował.
0: Człowiek trochę zje, popije, buzia mu spuchnie, a ci, że botoks.
3: Kama i Wiktor.
0: Ja tak normalnie wyglądam po dwóch dniach grilla.
4: Reklama.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
3: Topaz! Hity na lato!
4: Trwa super start tygodnia. Do środy pomidory aż 60% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99. Sprawdź więcej hitów w gazetce i w aplikacji.
5: Topaz! Takie zakupy polubisz! To będzie ostatnia reklama.
6: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
7: Zapraszamy do salonu BYD Carset Emotion, Siedlce Brzeska 169.
6: BYD. Build your dreams.
8: I po reklamie.

0: 12 minut do 7, to teraz, teraz, teraz.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Urodziny.
0: Kama, wracaj do nas. Martyna jest mistrzem ogarniania, która jest z nami. Halo, dzień dobry, witamy.
2: Cześć.
0: Jest. Co dzisiaj fajnego już ogarnęłaś?
2: Wstałam, jadę do pracy, wiozę kolegów i koleżanek.
3: O,
0: żyjesz w wiecznym pędzie. Mamy taką informację od donosicieli, sygnalistów.
2: Tak. Teraz.
3: Bo my jesteśmy mistrzami nieogarniania z Jankesem. Gdybyś miała komuś dać jakąś złotą radę, jak ogarnąć swoje życie, jak się zebrać do kupy, żeby było troszkę lepiej, to co by to było takiego na początku? Kupić sobie kalendarz, czy co?
2: Mhm. Nie, zdradzę tajemnicę. Nikt nie ogarnia.
0: A, o, to ładnie.
2: To się martwują.
0: Dziękuję, to jest bardzo ładne rzeczywiście. No dobrze, okej. Okay. Czego to by życzyć, Martynka, z okazji urodzin, przy okazji?
2: Pozdrowia tylko.
0: Zdrowe. A co brakuje?
2: Zdrowie najważniejsze. Jak jest zdrowie, to już wszystko jest.
0: No dobrze.
3: To zdrówka, no jednak trochę tych pieniążków. Stuwa od nas, a do tego zapas oryginalnego soku.
2: Dziękuję bardzo.
0: Od kogo dostaliśmy zlecenie na Martynkę? Do końca nie wiemy. Jak myślisz, kto mógł ciebie zgłosić?
2: Nie mam pojęcia.
3: To my też nie wiemy, bo wiesz co? Bo my nie ogarniamy tego. No.
0: Martynka, wszystkiego najcudowniejszego dla ciebie. Uśmiechaj się tak za każdym razem, jak teraz, w tym momencie. A co chciałabyś jeszcze przekazać innym słuchaczom, którzy teraz są podłączeni?
2: Życzę wszystkim miłego dnia.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.
0: No i co, ładnie to ogarnęła.
3: Każdy znajomy Martyny będzie mógł powiedzieć: ej, to ja, nie, to ja, nie, to ja, ja, nie, to ja cię zgłosiłem.

0: Hencio Mama. Za 5 minut siódma, no taka mama z Jennifer Lopez. Tam, mam wrażenie, że tam im starzej, tym lepiej.
1: No, no to jest.
2: Ona bierze przykład z Krzyśka i Misza.
0: Tak jest, to jest zagraniczny Krzysiek i Misz. Czyli Jennifer Lopez, za chwilę nasz Krzychu, czyli Marcin Procki wpadnie. Zapytaj się mnie, co w newsach?
2: A, jakoś nie mam ochoty.
0: Zapytaj!
2: Ciekawe, coś w newsach.
0: O dwóch zbiegach będzie.
2: O tak?
0: Tak.
2: Nie, że o jednym, tylko o dwóch.
0: Jeden jest wciąż niezłapany, to jest Zbigniew Ziobro.
2: Okej.
0: Okay. A drugiego już złapali, bo to jest Puma.
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok, a ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: odwiedzić jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na vilaro.pl.
1: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurczełydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: Biedronka.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, Qnet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
5: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
1: Magda Szewczuk, przypominam, że od wczoraj zamknięty jest jeden pas ruchu pod wiaduktem garwolińskim w Siedlcach. Mamy objazdy. Na siedleckich termometrach dziś nawet 27 stopni. W ciągu dnia spodziewajcie się jednak przelotnego deszczu, a lokalnie również burz.
0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Starowiejska 21. www.sushipark.pl. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Jest 7, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Prokuratura nie wyklucza kolejnego wniosku. Sąd odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry, który przebywa w USA. Reporter SK Michał Sklimowski z tym tematem. Michale, skąd taka decyzja?
3: Zdaniem sądu nie wykazano, że Zbigniew Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej lub będzie podróżował na jej teren. Drugi wniosek dotyczył Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i też nie został uwzględniony.
4: To są niezaskarżalne postanowienia. One mogą być zmienione w każdej chwili w zależności od zmiany okoliczności.
3: Mówi sędzia Anna Ptaszek z Sądu Okręgowego w Warszawie, a minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek nie wyklucza kolejnego wniosku o ENA.
2: Puma schwytana w województwie zachodniopomorskim trafiła do zoo w Poznaniu. To jednak tylko na pewien czas, mówi Remigiusz Koziński, rzecznik ogrodu.
5: My nie mamy odpowiednich warunków do tego, żeby tutaj pumy mogły przebywać. Natomiast mamy odpowiednie warunki, żeby pumy mogły być na takim okresie kwarantanny i poczekać najpierw przejść kwarantannę, badania weterynaryjne i to wszystko u nas przejdzie.
2: Ja przypomnę, że puma wymykała się służbom przez tydzień i wiek jest szacowany na około 6 miesięcy. Koniec z jednorazowym sprzętem. Lada chwila wejdą w życie przepisy, które mają ułatwić naprawę zepsutego sprzętu. A przepisy obejmą m.in. telefony komórkowe, pralki, zmywarki, odkurzacze i lodówki. Producenci będą zobowiązani do zapewnienia na przykład części zamiennych.
6: Klient będzie mógł w sposób prosty i klarowny domagać się tego, żeby produkt nie był jednorazowy, żeby móc go naprawić.
2: A mówi Magdalena Zając z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. Przepisy wejdą w życie 31 lipca.
7: Kama i Wiktor. W Radiu SK.
8: My mówimy Chicago, wy mówicie...
9: Serdecznie pozdrawiam z podwarszawskich marek. Dziękuję Kogutowi, sąsiada, który mnie obudził o 3.30.
8: Końcówki jest, że co?
10: Kogutowi sąsiada pani dziękuję. Normalnie w markach żyją koguty i budzą ludzi.
8: A jaka marka koguta?
10: Aż mi się przypomniała od razu ta najgorsza marka koguta.
8: No.

0: Cześć, czy jeśli chodzi o waszą mapę, Wołomin już nie śpi, zbliża się w kierunku Warszawy.
1: Wracamy z pracy, tylko Mieleszno, pozdrawiam.
2: Tu Łódź, choć zachmurzona i jeszcze chłodna, melduje się do wykonania zadania.
3: No, bardzo dobrze. Stany Zjednoczone też są z nami. Oczywiście, no tak, no odzywają się ludzie, między innymi z Chicago. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana. A gdzie mieszkał Michael Jackson?
4: Wszędzie.
3: Bardziej chyba Los Angeles, okolice, prawda?
4: W każdym hotelu, jaki tylko sobie zażyczył.
3: Słuchajcie, film o Michaelu Jacksonie, film Michael, taki jest tytuł, Michael, po prostu.
4: Widziałem zajawki jakiś czas temu i to już jest w kinach? To już
3: tak,
4: grają to?
3: Opowiadający o życiu Michaela Jacksona stał się pierwszym biograficznym obrazem, który przekroczył granicę $1 miliarda przychodów z biletów na całym świecie. Miliard dolców, niesamowita historia, tak to właśnie wygląda. Szok. Wiecie,
4: no, Michael Jackson, postać co najmniej kontrowersyjna, jedni go uwielbiają, można go kochać, można go lubić, no, ale na pewno warto zapamiętać jego słowa.
5: Jankes i Wiktor.
4: No co, no trudno się nie zgodzić. No. Mm-hmm.

0: Szkoda, że wy tak ładnie śpiewacie na antenie. Tak jesteśmy. No właśnie.
1: No chcemy jeszcze troszkę popracować.
0: No. Ach, tak się męczę.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Słuchajcie, naprawdę nikt was nie weźmie. Chodźcie do chórków, może kiedyś gdzieś tak, do jakiś festiwal.
1: Koszuleczka, koszulinka do wzięcia. Piękna, wakacyjna, eskowana. Oprócz swego jeszcze dorzucimy wam magazyn SK Story, aktualne wydanie. To jest zestaw nagród, jeżeli chodzi o siódemkę.
0: Zapraszam oczywiście. Najpierw trzeba się dodzwonić. 664-402-302.
1: A potem trzeba dobrze odpowiadać.
0: Proste?
1: Proste.
0: Bardzo proste. Zapraszamy. To dzisiaj pierwszy. Dzień dobry.
1: Czyli sprawdzam. Działa. Dobra, jeszcze.
3: Halo, witam.
1: Działa. Dobra,
0: działa
1: dźwięki
0: wszystko?
1: Działają.
0: Działa.
1: Kim ty... jesteś?
3: Łukasz.
0: Witamy. Łukasz pierwszy. Się potrafi uśmiechać?
3: Jeszcze raz.
0: Czy potrafisz się uśmiechać? Pierwsze pytanie.
3: Tak.
1: Zaliczone.
0: Bardzo dobrze.
1: To było pytanie zerowe. Tak. W jakim państwie, słuchaj, mówi się bonsoir, a na przykład jada się też croissanty i mówi się, że vous trouvez un chambre pour quatre personnes?
3: Francja.
0: Bonjour. Bardzo
1: elegancko.
0: Dobrze.
1: Tak
0: okay. Jest. No dobra, okej, lecimy dalej. Co robiła czarna krowa w kropki Bordo?
3: Gryzła trawę kręcąc mordą.
1: Dobrze!
0: Ja bym tego nie pamiętał. Ja miałem z tym problem, ale gratulujemy oczywiście. Główka pracuje, super.
1: Jesteśmy mocni, jesteśmy przy trzecim. Do czego służy kindziuk? Uwaga, są odpowiedzi.
0: Są? Dajemy?
1: No.
0: To nie dawajmy.
1: Nie? Dobra, wersja trudna. Bez odpowiedzi.
0: Słuchacz wie.
1: Kindziuk.
3: Z odpowiedziami.
0: Ale już za późno.
4: Chcesz A, B czy C podpowiedź?
3: A
1: jest napisane do picia.
3: Napój do picia.
1: No nie, bo to nie jest A, to jest B, do jedzenia.
0: Ale była odpowiedź, bardzo dobrze. No kindziuk, do jedzenia.
1: To jest takie no takie może coś... nie nasze, bo litewskie właściwie, ale taka podsuszana wędlinka.
0: Tak, no, tak zwany kindziuk. Widziałem to gdzieś tam. No dobra, dziękujemy oczywiście. Byłeś bardzo blisko, byłeś bardzo dzielny, możesz siebie teraz przeprosić.
3: Przepraszam, pozdrawiam.
0: Proszę bardzo, dziękujemy oczywiście.
1: Tak jest.
0: To jest. Ale grzeczni słuchacze zadzwonią, przeproszą siebie, żeby nie było później jakichś... Nie?
1: W wyścigach kolarskich albo w biegach długodystansowych jest tak, że zawsze ktoś wyrywa do przodu, on robi czarną robotę i wchodzą następni. No i to jest to samo.
5: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
5: Grysia.
1: Piąte.
0: Grysia.
4: Grysia.
1: Grysia.
0: Grysia. Jedziemy. Grysia. Uwaga, wymień dwóch znanych Andrzejów.
5: Andrzej Seweryn i Andrzej Gołota.
1: Bardzo dobrze.
6: Andrzeju, chętnie byśmy pogadali, ale nie z tobą.
1: Piąte. Piąte. Jakiego koloru rybka obiecała rybakowi spełnić jego trzy życzenia?
5: Złota.
1: No dobrze, gra zespołowa, ja tam słyszę, ktoś pomaga.
0: Uwaga, teraz się skupiamy. Kto to powiedział?
1: No, a? To jest najsławniejszy cytat
0: nawet
1: z tej osoby.
0: Śpiewał.
4: Nie ma jak powiedzieć.
5: Nie mam zielonego pojęcia.
0: To jest dobra odpowiedź. W sensie takim, że jak nie masz zielonego pojęcia, to jest dobra odpowiedź, że jest źle.
1: To jest Michael Jackson.
0: Kojarzysz takiego artystę, Michaela Jacksona?
5: No tak. A
1: właśnie.
0: Przed sekundką o nim mówiliśmy.
1: Tak. To była jego złota myśl. On wtedy przekazywał wszystkim, że należy kochać życie i się nie poddawać.
0: Szybko przeproś siebie i zmykamy.
5: Okej, miłego.
0: Dokładnie. Słuchaczka, no była cała. Ona miała swój taki, wiecie, no.
1: Kto
0: swój
1: następny? Świat. Halo, halo, halo, halo. Oj, nie, następni. Dzień dobry.
7: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, jak masz na imię?
7: Marcin.
1: Siódme.
0: Marcin, uwaga, siódmy, podaj jakiś najlepszy sposób. Jeden sposób, jak przeżyć wtorek w pracy, kiedy?
1: Kiedy?
0: W poniedziałek wieczorem poniosła cię impreza.
7: Pić dużo wody.
0: Dobrze. A to drugi jest... sposób jakiś? Jakiś drugi, trzeci, no?
7: Dużo ćwiczyć. Ćwiczyć.
0: Ćwiczyć?
4: Przed weekendem ćwiczyć.
0: Dobra, zaliczamy oczywiście, nagrody są twoje. I no mamy, i... tak, i koszulkę mamy naszą.
1: I słuchaj, jeszcze cała Polska słucha. Co ważnego chcesz przekazać swoim rodakom?
7: Chciałbym każdego pozdrowić, mojego szefa Grześka, mojego pracowników Katra i Jonka.
1: No, pozdrawiam was, ciule.
0: Słuchaj, bo na pewno twój szef słucha. No to co, chcesz podwyżkę czy nie?
7: Tak. Chciałbym.
0: Tak, no to dobrze.
1: A ile? Tak.
0: Trzymamy kciuki, niech się uda.

0: Policzyłem. Za chwilę Marcin Procki z 5 literami.
1: Czyli?
0: N, E, W, S, E. Na 5 liter. Z newsami.
1: Też mam newsa, bo czytam internet.
0: O, dawaj.
1: Czesi od nas zgapiają.
0: Co takiego?
1: Piszą, że rozpoczął się największy skandal w historii czeskiej służby zdrowia. Szpital w Ołomuńcu miał wykonać setki niepotrzebnych operacji, a wszystko po to, by zarabiać na refundacjach, które wyłudzał.
0: Północ na południu, tak. Południowy szpital.
1: Gdzieś tam u nas w korytarzu w szpitalu południowym. Jak dobrze, nie jesteśmy sami. Jak

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Topaz! Hity na lato!
3: Teraz pyszne arbuzy z kartą klienta aż 60% taniej. Tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99. A polskie pieczarki tylko 7,99 za kilogram.
4: Topaz! Takie zakupy polubisz!
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Budujesz lub remontujesz dom? Firma Koldach zaprasza na piknik budowlany już 15 lipca w Żelkowie Kolonii. Zaprezentujemy najnowsze trendy w pokryciach dachowych w ramach programu Budmat Pro Tour. Pokażemy innowacyjne rozwiązania w stolarce okiennej Oknoplast. Przedstawimy systemy ogrodzeniowe i wiele więcej. Atrakcja dla odważnych. Wjazd potężnym dźwigiem na 50 metrów. Zawody w siłowaniu na rękę. Food Trucka dla najmłodszych dmuchańce. Środa 15 lipca od godziny 14. Plac przy świetlicy w Żelkowie Kolonii. Koldach. Od 25 lat pewny dach nad głową. Zapraszamy.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
11: Magda Szewczuk, cały czas spore utrudnienia mamy na Wojewódzkiej 698. W Mordach wahadło na moście, a spore utrudnienia na odcinku Mordy Wojnów. Trwa tam remont. Na termometrach w Siedlcach dziś do 27 stopni mogą pojawić się burze.
10: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
12: Minęła 7.30, to czas na Eskanius. Marcin Procki, zapraszam. W Paryżu narada sojuszników Ukrainy, a nad Kijowem rosyjskie rakiety. W nocy Rosjanie uderzyli pociskami balistycznymi. Te wznieciły pożary w kilku punktach miasta. Do ataków doszło kilka godzin po zakończeniu spotkania koalicji chętnych w Paryżu. Nawet 140 kilometrów, tyle miał przejść bezpański pies, którego ujęli obrońcy zwierząt w Tatrach Wysokich po słowackiej stronie. Pierwsze informacje o nim pojawiły się 2 tygodnie temu. Na pierwszych zdjęciach był widziany prawdopodobnie z bratem, którego ostatnio widziano w Dolinie Kościeliskiej.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
14: SK Sport News.
12: Robert Lewandowski już w Chicago. Napastnik zostanie dziś zaprezentowany jako piłkarz Chicago Fire. W ostatnich dniach Lewy przygotowywał się w ośrodku Legii pod Warszawą. Odwiedził też amerykańską ambasadę. Przy okazji tej wizyty ambasada wrzuciła z Lewym krótkie nagranie.
15: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
12: A dziś po południu Lewandowski weźmie udział w pierwszym treningu, po tym odbędzie się konferencja. Dotarli do ćwierćfinału, ale byli witani jak mistrzowie. Piłkarze reprezentacji Norwegii wrócili do kraju po odpadnięciu z mundialu. W walce o półfinał przegrali z Anglią. Spotkali się wczoraj z królem Norwegii.

0: i przejechali odkrytym autobusem i wiosłowali z 90 tysiącami kibiców.
1: Czyli bum, bum,
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
3: Jan, Eskama i Wiktor w Radiu Eska.
4: Ja jak płynę, to wolę już pedałować niż wiosłować.
1: Ja wolę odbierać telefony. Dzień dobry, mapa porannego wstawania. Kto się obudził?
5: Pozdrawiam was znowu serdecznie, tak jak i codziennie was słuchając, z miasta mistrza Polski na żużlu. Hej, Apator!
4: Toruń, rzeczywiście pozdrawiamy, oczywiście, bardzo, bardzo.
1: Cała reszta, która nie jest z Torunia...
6: Ty nie podobasz mi się.
4: Pozdrawiam dla wszystkich fanów czarnego sportu. My też kochamy ten sport, no i jedziemy dalej. 7:33.
1: Jest coś takiego jak biały sport?
4: Tak.

0: Ale fajnie grają w tym radiu, no. Fajne radio, a potem patrzę, to my. O, SK. Niesamowite. Jak twój tata dalej ciebie słucha, to na pewno jest dumny z synka. 21 minut i będzie z nami godzina 8. Za kilka chwil zabieramy się za...
1: 5 słów, 5 stów.
0: Zgadza się. Czyli tak, chodzi o skojarzenia. My rzucamy 5 słów. Najpierw wasze skojarzenie.
1: Dawaj, tak na próbę, no na przykład.
0: No, radio.
1: Radio, to ja bym powiedział Jankes. Wygrywam czy nie?
0: Tak, bo ja jestem akurat Jankes i też takie miałem skojarzenie.
2: Kurka, no.
0: Słuchajcie, wybieracie albo Wiktora, albo mnie. Może jeszcze wpadnie Noser, zobaczymy, kto tam się napatoczy.
1: Nic nie sugeruję, ale Jankes od dawna już nie zagrał. Bardzo smutny jest z tego powodu.
0: I tak, osoba, którą wybierzecie, wychodzi ze studia, wyrzucacie swoje skojarzenia do słów, którymi was poczęstujemy. No potem... i później ta osoba, która wróci i tak samo skojarzy, jest za każde słowo stówka. W sumie 5 stów.
1: Tak, tylko najpierw musimy wiedzieć, do kogo mamy zadzwonić, więc no, najprostsza sprawa świata. Wrzucajcie numery telefonów. Co tam, RODO? Wrzucajcie numery telefonów w Messengera i wysyłajcie je do nas. Tylko jeszcze potrzebujemy czegoś, co przyciągnie wzrok naszego wydawcy, Pawła Bogaja.
3: Sprawdziliśmy sobie w kalendarzu, dzisiaj jest Dzień Rekina.
1: Okej, okay, to
2: wyślijcie rekina.
3: Nie, jak ktoś ma rekina,
2: ma w domu rekina, niech wysyła.
3: Tak, ale jak nie macie rekina, to wyślijcie coś groźnego.
1: Coś groźnego.
3: Tak, rekiny są groźne.
0: Ja kiedyś w Mielnie byłem rekinem.
1: Ja jestem rekinem biznesu. Tak? Kupiłem kiedyś bitcoiny.
3: Boże,
0: bitcoiny! Jeden wystarczy, żeby sobie życie ułożyć. Proszę państwa, witamy na antenie Radia SK. Bogacza.
1: Numer telefonu, coś groźnego.
0: Bogracza, przepraszam, bogracza.
1: I jeszcze ważna sprawa. Niech się zgłaszają ci, którzy mają czas po 8, bo tak koło 8:10 zadzwonimy, żeby potem nie było, że
4: ja nie mogę, bo w pracy jestem.
5: 5 słów, 5 stów.
6: Reklama.
7: Topaz! Hity na lato!
8: Trwa super start tygodnia. Tylko do środy. Mortadela Sokołów aż 50% taniej. Tylko 99 groszy za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki złoty 99.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej
1: masz. Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych, parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga, ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
4: I po reklamie.

0: specjalistka od Mistrzostw Świata, czyli Shakira, Waka Waka.
1: Zgadza się, oczywiście. 10 minut i będzie za mnie godzina 8. Panie i panowie, wprawdzie na siedzą, chociaż nie, no ja wstanę na stojąco, zapraszamy. Ty też wstawaj.
0: Wstanę, bo dzisiaj szykuje się wkręt wybitny.
1: Słuchajcie, Nosel będzie zapraszał.
0: Słuchaj, no od zawsze robi to dobrze, ale dzisiaj robi to celująco. Są dwie grupy. Jedna pcha samolot, a druga go ciągnie.
1: Zależy, do której się pani zapisze.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo?
4: Czy ja do pani Małgorzaty się dotelefonowałam z lotu do Gruzji razem z nami?
3: Tak.
4: Moje uszanowanie, rozdrobnione telefona po tej stronie, dział odpraw lotniczych, proszę pani. Telefonuję, proszę pani, w sprawie lotu powrotnego z Gruzji w sobotę. Nie mam pani na liście. Gdzie mam panią wpisać?
3: Ale jak to nie mam mnie na liście?
4: Nie mam pani na liście, proszę pani, do samolotu, proszę pani, bo trzeba będzie ten samolot, proszę pani, na pas startowy wypchać i nie mam pani w ogóle.
3: Jak wie pani, ja dopiero pierwszy raz jadę i nie wiem, jak to...
4: No to trzeba by od razu tak mówić. Proszę pani, ponieważ w locie powrotnym nie będzie podstawiony tak zwany hol pod samolot, więc będziemy musieli podholować, proszę pani, pasażerami samolot na pas startowy. I tutaj muszę wiedzieć, czy mam panią wpisać na liście do pchania, czy do ciągnięcia?
3: Nie, no niech będzie do pchania, no.
4: Tylko muszę wiedzieć, proszę pani ma długie włosy, czy krótkie?
3: Krótkie.
4: No to równie dobrze też może, proszę pani ciągnąć, bo jeżeli były długie, to byłoby prawdopodobnie co, żeby ewentualnie w śmigło się mogło wkręcić, stąd chcemy tego uniknąć i dlatego wydzwaniamy wcześniej.
3: Lepiej pchać.
4: No to pchać czy ciągnąć?
3: Jestem po operacji, więc bardziej mi będzie pasowało to.
4: Dobrze, proszę pani. A ta osoba, która będzie z panią leciała, to gdzie mam ją pisać? Do pchania czy do ciągnięcia?
3: Może do ciągnięcia.
4: Dobrze, proszę pani. Bym poprosiła, żeby pani powtórzyła procedurę. Ja będę wiedziała, że pani wie, proszę pani, i zamykam sprawę.
3: No, jestem na liście wpisana, żeby ja będę pchała.
4: Tak.
3: A moja osoba, która będzie jechała ze mną,
4: tak,
3: to będzie ciągnęła ten.
4: Tak. Samochód. Tylko proszę pani na pas startowy, a od pasa startowego już wsiadacie i normalnie lecicie, bo no nie ma samochodu podstawionego, żeby zapchał na pas startowy.
3: No dobrze.
4: W tym wszystkim pomoże też pani Rafał.
5: Mamo, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
3: Synuś, duszę cię. Także pamiętaj.
2: Nosem wkręca Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: Ja kiedyś też leciałem samolotem.
0: I pchałeś czy ciągnąłeś?
1: Pchałem.

0: I ciach siekierą ten kawałek.
1: Masz może folikę z pudełka do papierosów?
0: Chcesz robić pielgrzymkę? Ja mam z cateringu dietetycznego.
2: Za chwilę newsy.
1: No? Tak, rzeczywiście.
0: Ale dlaczego o tym mówimy? Słuchaj, 8,5 tysiąca kilometrów, tyle ma najdłuższa trasa pielgrzymkowa świata. Jest coś takiego.
1: Ja jeszcze nigdy nie byłem, w końcu zostanę namówiony, pewnie i pójdę kiedyś.
0: To właściwie biegnie, albo właśnie idzie przez 19 państw świata.
1: Między innymi o tej słynnej już pielgrzymce na cały świat Marcin Procki za chwilę w newsach.
0: Pamiętajcie, że pielgrzymka to jest jedna z niewielu okazji, żeby poderwać dziewczynę, nosząc skarpety do sandałów.
3: Jankes i Wiktor.
4: Promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: tam przy zakupie trzech. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze.

0: Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na vilaro.pl.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
3: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
1: Magda Szewczuk, ciśnienie atmosferyczne w Siedlcach i regionie jest wysokie. Będą chwile ze słońcem, ale lokalnie może też popadać deszcz. Będą też burze na termometrach do 27 stopni. Trwa remont drogi na odcinku Mordy Wojnów.
0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21 www.sushipark.pl. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Politycy potępiają wydarzenia w Bielsku-Białej, a przed śledczymi kolejne przesłuchanie. Na pytania prokuratora ma dziś odpowiadać mężczyzna, który zaatakował w miejskim autobusie dziewczynki z Ukrainy. Zapadnie też decyzja o wniosku o areszt dla zatrzymanego. Każda osoba, niezależnie od narodowości, ma prawo do bezpieczeństwa. Tak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek komentuje te wydarzenia.
3: Na swoją głowę Ukrainę.
4: A co pan tak mówi na mnie?
3: Ty, co to nie masz?
4: Może
3: co
4: mnie robisz? Nie dotykać?
3: Tak? Nie dotykać?
2: A do tej sytuacji doszło w niedzielę. Pochodzące z Ukrainy 11-latki zostały zaatakowane przez mężczyznę jadącego tym samym autobusem. Kierowcy zablokowana jest ekspresowa siódemka w Świętokrzyskiem. Na wysokości Jędrzejowa zapalił się tir.
5: Pojazd ten przewoził papier w rolkach. Obyło się bez osób poszkodowanych, jednak droga ekspresowa S7 w kierunku na Kraków jest całkowicie zablokowana.
2: Relacjonuje rzecznik Świętokrzyskiej Straży Marcin Bajor. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin, a dziś drugi dzień manewrów wojskowych organizowanych przez polskie dowództwo mają sprawdzić zdolności bojowe pododdziałów. Na drogach lokalnych, ale też i głównych trasach przemieszczają się kolumny wojskowe, a wojskowi apelują o ostrożność, ale też nie publikowanie zdjęć i nagrań z ruchem wojsk.
6: Takie informacje mogą zostać wykorzystane przez osoby, które działają na szkodę państwa, mogą zostać wykorzystane w jakichś działaniach dezinformacyjnych.
2: Mówi major Ewa Złotnicka z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Manewry odbywają się w północno-wschodniej Polsce.
7: Kama i Wiktor w Radiu SK.
8: Zapraszamy na nasze poranne manewry, 3 minutki po godzinie 8.
9: A za chwilę będziemy manewrować między słowami. 5 słów, 5 stów. Już dostaliśmy dużo numerów telefonów z groźnymi zdjęciami, bo dzisiaj dzień rekina, ale jeszcze może ktoś zdąży.
8: Za chwilę zabieramy się rzeczywiście do zgarnięcia 5 stówek, jeśli macie ochotę. Zapraszamy, zapraszamy. Tutaj jeszcze fajne pozdrowienia. Pozdrówcie wszystkich fanów Bad Bunny'ego. Dzisiaj Bad Bunny na PG Narodowym. No, Peszko rozgrzał stadion z naszymi słuchaczami. Ja czas na Bad Bunny'ego.
9: Ja ci zrobię Bad Bunny'ego, słuchaj.
8: No, przepraszamy za usterki.

0: Kochaj mnie. Kochaj mnie.
1: Dobrze, o 10 po 8?
2: A nie, pozwól mi ciebie kochać. No, tak, no, angielski. No.
3: Pięć słów. Pięć stów.
1: Twoja mama, która uczy niemieckiego
2: nic nie
1: jest,
2: umiem.
1: Jest z ciebie dumna. No dobra, okej, okay, łączymy się z Oliwką, naszą słuchaczką. Halo, halo, dzień dobry, witamy.
4: Dzień dobry,
1: Oliwka,
4: dzień dobry.
1: Oliwka jest gotowa, jeszcze nie weszła do pracy. Będzie spóźnienie, że jeszcze nie wchodzisz?
4: Nie, czekam.
2: Ale to jest
4: żeby
2: tak,
4: wygrać pieniążki.
2: Że nie musicie być o określonej godzinie? Jak cię przetrzymamy jeszcze trochę, to się nikt nie zdenerwuje, nie?
4: Nic się nie stanie.
1: Nie.
2: A gdzie pracujesz?
1: Właśnie, w ZUS-ie. Co robisz właśnie?
2: W Urzędzie Miasta.
1: Gdzie pracujesz?
4: A pracuję w marketingu i zajmuję się social mediami. W firmie cateringowej.
1: Okej.
2: Coraz lepiej.
1: Życzymy smacznego.
2: Poprosimy jakieś
4: kodzi. Także dużo smacznych jedzonek mamy.
1: A my życzymy dużo smacznych pieniążków. 500 możesz zgarnąć. Za każde skojarzenie właściwe z osobą, którą za chwilę sobie wybierzesz, masz stówkę. 500 Sprawa jest bardzo prosta. Gratulujemy, że jesteś z nami na antenie Radia SK. Kogo wybierasz, Oliwka?
4: Jankesa.
2: Brawo! W końcu!
1: To ja jestem Jankes.
2: Jankes! Pewne jest, że tak. Kasy nie będzie, ale przynajmniej będzie dobra zabawa.
4: Jedziemy.
1: Nie, Oliwka, ale powiedz coś o sobie jeszcze, powiedz mi, dziewczyno.
4: Uwielbiam podróżować i kocham rekiny. Mam koce, długopisy.
1: Naprawdę, okej.
4: Nawet mam.
2: Oliwka, na prośbę wyślijcie coś groźnego, wysłała nam zdjęcie z rekinem.
4: I filmik
2: też z rekinem.
1: Okej, okay, teraz z rekinem będziesz grała o kasę i bardzo dobrze. To ja wychodzę, tak?
2: No,
1: ja wychodzę.
2: Wypływaj ze studia.
1: Dziękujemy bardzo.
2: A my możemy
0: łatwe, żeby było okej. Okay.
2: Słuchaj, nie przedłużaj,
4: tak,
2: idź już sobie.
4: Łatwe.
0: Oliwka! Lekkie minutkie skojarzenia, pomyśl sobie. Ja też jestem fajny, ty jesteś fajna, będzie fajnie, okej?
2: Okay? Idź stąd.
4: Dobra.
2: Idź, wyjdź.
0: Lekciutkie skojarzenia.
2: Idź do lekarza.
0: Pięć.
2: O tego od głowy.
0: Nie ma.
2: Dobra, wyszedł. Dziad
0: pan ma numerek? Idź stąd.
2: Oliwka, pierwszy wyraz dla ciebie. Jesteś gotowa?
4: Jestem.
2: Catering.
0: Ha.
2: Ha.
4: Jedzonko.
2: Catering, jedzonko. No w sumie proste, no. Nie wiem tylko, czy on to odgadnie.
4: Pudełka.
2: Nie, no dobra, ale co, jedzonko czy pudełka?
4: Jedzonko.
2: Jedzonko prostsze, no. Dobra. Uwaga, wyraz numer 2. Sandały.
4: Plaża.
2: Wakacje. Zapisane. No ale to musisz wybrać jeden...
4: Dobra, plaża.
2: Dobra. Sandały, plaża. A może lato?
4: Lato.
2: Dobra, zmieniamy na lato, no.
4: Lato.
2: Gramy zespołowo. Wyraz numer 3. Spławik.
4: Ryby.
2: Mhm. Chyba prościej się nie da. Wyraz numer 4, przedostatni. Czekaj, co ja tu wciskam? Burza.
4: Deszcz, ulewa.
2: Mhm, dobra, deszcz, zapisane, niech będzie. I ostatni. Trening.
4: Figura piękna.
2: No dobra.
4: Albo siłownia.
2: No dobra, wszystko mamy. Zrobimy sobie krótką przerwę. Jankesa zaraz zawołamy. Catering, jedzonko, sandały, lato, spławik, ryby, burza, deszcz, trening, siłownia. Jak się wszystkie pokryją, to będzie 500.

0: Gwiazdki Płoczyn, czyli wjeżdżamy jak bolidem z Bradem Pittem w drugą część.
1: Pięć słów, pięć stów.
0: Oliwka z nami, ale nie Brazil. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Na catering powiedziałaś, pamiętasz co?
2: Jedzonko.
0: Mhm, sandały to było lato. Tutaj pokładam duże nadzieje w tej stówce. Nie wchodź jeszcze, wychodź! Nie, bo przypominamy odpowiedzi. Słuchaj, spławik to były moje ulubione...
2: Rybki.
0: Tak jest. Jak jest burza, to jest deszcz, a jak jest trening, to jest...
2: Siłownia?
0: No pewnie, że tak. Teraz możesz, chodź. Chodź. No,
3: wyłączyłem tam na twoim kompie podgląd.
0: Co robiłeś, jak cię nie było na korytarzu?
4: Oj, byłem tu i tam.
0: W toalecie byłeś?
4: Też.
0: Dobra, jesteś gotowy, możemy grać w takim razie.
3: Chodzę na czysto.
4: No dobra, okej. Okay.
0: Janki, pierwsze słowo, które już Oliwka ma za sobą.
4: Oliwka.
0: I ma swoje skojarzenie.
2: Mhm. Jankes, liczę na ciebie.
4: Dziękuję bardzo. Dobrze, że podkręcasz atmosferę, klimacik. No dobra, dawajcie to pierwsze słowo.
0: Catering, czyli coś z branży Oliwki.
5: O Jezu.
0: No, to jest proste skojarzenie. Słuchaj, umówmy się, że możesz zadać jedno pytanie, jak już coś masz w głowie, na które Oliwka odpowie tak lub nie.
4: Czy to jest taki ogół tego, co się tam...
2: Tak, przepyszne to jest.
4: Jedzenie. Tak!
0: Tak!
4: Konkretnie co, Oliwka, dobrze wybrałaś, będzie dobrze, mamy stówę.
0: Jedzonko.
4: Czyli dla ciebie 5 dych, dla mnie 5 dych, dobrze.
0: Wyraz numer 2.
4: Dawajcie.
0: Sandały.
4: Skarpety!
0: Czy mam zaznaczyć tę odpowiedź?
4: Stop,
2: ale nie.
4: Pomyślałem.
0: No to nie wyrywaj się tak od razu, bo zmarnujesz pieniądze. No.
2: A kiedy nosisz te sandały?
4: O, no, sandały! To ja wiadomo przecież, że chcę
0: rano,
4: powiedzieć.
0: Wieczorem.
3: No skarpety.
2: Ale czy to jest też bardzo ciepło wtedy.
0: Cicho jest
4: tam. Lato!
2: Tak!
4: Ale chciałem powiedzieć wakacje.
0: Tak, zaliczam wam.
3: Janki, za dużo tego podpowiadania, co?
0: Dostajecie żółta
4: ale
0: kartka.
4: Ale się słuchajcie, po drugiej stronie jak jest, to jest inaczej trochę. No.
0: Żółta kartka, macie...
4: Tak?
0: Tak.
4: Jeszcze jedna, żółta i...
0: I do domu. I anuluję pieniądze.
4: I tak jak to nie mówią, dupka sałata.
0: Trzecie słowo.
4: Dawajcie.
0: Spławik.
4: Spławik, to jest proste.
0: Nie wyrywaj się, pomyśl chwilę. Mamy dużo czasu.
4: Czy to ma coś wspólnego z twoją pasją?
0: Moją?
4: Nie,
5: mówię do Oliwki.
0: Przecież Oliwki pasja to jest catering.
4: Oliwki pasja to są rekin.
2: No, tak.
4: No, o właśnie, no.
2: Rekin.
4: Czyli jakie było słowo?
0: To ja się pytam, jakie było słowo.
4: Nie, to coś tam z tymi notek to było, tak?
0: No.
4: No ale jakie jest słowo, do którego mu wszystko jest?
0: Spławik!
4: No, to mi chodzi.
0: Spławik. Co dopasujesz do spławika i to jest moment, kiedy podajesz już odpowiedź.
4: Ryba albo ryby. Ryby! Ryba! Ryby! Tak?
0: Tak!
4: Słuchajcie.
0: Tak, dziadu już ma 3 stówy. Oliwka ma 3 stówy.
4: Ja już się czuję dobrze. Oliwka, co ty na to? Dobrze jest?
2: Tak, bardzo dobrze.
4: Denerwujesz się.
0: Dobrze. Czwarty wyraz.
4: Dawajcie.
0: Burza.
4: Burza. Pogoda.
0: Niestety.
4: Deszcz.
0: No i to by była dobra odpowiedź. Tak, ale niestety, nie możemy ci zaliczyć.
4: Oliwka, przepraszam.
0: No.
2: Ja
4: ci mówię, ja lubię tak szybko w ogóle.
0: Zdejmij z siebie to ADHD na chwilę chociaż.
4: No. Ale wziąłem leki już, przepraszam.
0: Ostatnie.
4: Nie działają, panie doktorze. Proszę pana, nie działa.
0: Ostatni wyraz.
4: No.
0: To training.
4: Training?
0: Training.
4: No jest, to już trudne.
0: Pomyśl, zadaj jakieś
4: Oliwka,
0: pytanie.
4: No jakieś coś. A, pytanie mogę zadać.
0: Tylko tak
2: jest to miejsce.
0: I koniec.
4: Ha! To mam to. To jest proste, ja tam nie chodzę.
0: No.
4: Siłownia.
0: Tak, Oliwka, mamy dla ciebie bardzo, bardzo ważną informację.
4: Kurde.
1: Zgarniasz
0: 400!
4: Oliwka,
2: dzięki.
4: Tak się rozpoczyna twój dzień. I powiedz głośno, dzięki komu ten dzień się tak dobrze rozpoczyna?
2: La la la la. Dzięki.
4: Słuchajcie, czekajcie, mam telefon z Chicago Fire. Dzwonią po mnie już.

0: Ja. Marcin Procki.
1: To jest tak chwilę. Szczęśliwy.
2: Najważniejszy news dzisiejszego poranka to nie tam jakieś spotkania zagraniczne, na które jeździ Donald Tusk. To jest to, że Jankes zapewnił 400 oliwce przed chwilą.
1: Słuchajcie, mój kumpel Pawełek się odezwał. Bardzo mu się spodobały skojarzenia skarpety do sandałów.
3: Jankes. Jankes.
1: No klasyka, no. No co?
4: Wy tak nie robicie?
1: No właśnie.

0: Reklama.
1: Topaz! Hity na lato!
2: Czas na grilla! Teraz wszystkie keczupy w super ofercie. 2 plus 2 za 1 grosz sztuka. A idealna na grilla i ognisko kiełbasa morlińska jedynie złoty 79. Tak, złoty 79

0: Kajaki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Hity na lato!
2: Trwa super start tygodnia. Do środy pomidory aż 60% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99. Sprawdź więcej hitów w gazetce i w aplikacji.
3: Topas, takie zakupy polubisz. To będzie ostatnia reklama.
4: Budujesz lub remontujesz dom? Firma Koldach zaprasza na piknik budowlany już 15 lipca w Żelkowie Kolonii. Zaprezentujemy najnowsze trendy w pokryciach dachowych w ramach programu Budmat Pro Tour. Pokażemy innowacyjne rozwiązania w stolarce okiennej Oknoplast. Przedstawimy systemy ogrodzeniowe i wiele więcej. Atrakcja dla odważnych. Wjazd potężnym dźwigiem na 50 metrów. Zawody w siłowaniu na rękę. Food Trucka dla najmłodszych dmuchańce. Środa 15 lipca od godziny 14. Plac przy świetlicy w Żelkowie Kolonii. Koldach. Od 25 lat pewny dach nad głową. Zapraszamy.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Na termometrach w Siedlcach zobaczymy dziś nawet 27 stopni. Będzie sporo chwil ze słońcem, ale może zdarzyć się również przelotny deszcz, a lokalnie nawet burze. Ciśnienie atmosferyczne jest wysokie. Uważajcie, w rejonie ulicy Rynkowej w Siedlcach trwa tam wtorkowy targ.
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
8: 8.30 to jest SK News. Marcin Procki zaprasza. Ma na początek poważne utrudnienia na Krajowej 52 w Małopolsce. Koło Wadowic ciężarówka nie zmieściła się pod wiaduktem i utknęła pod nim. Ruchem kieruje policja, a problemy mogą potrwać nawet do popołudnia. Demonstracja przebudzenia Europy. Tak zapowiadana jest dzisiejsza defilada w Paryżu. To z okazji Narodowego Święta Francji. W defiladzie wezmą udział polscy żołnierze, a w lotniczej części na niebie pojawią się polskie F-16. A w Chicago dziś prezentacja Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire, ale do tego miasta dotarli też polscy siatkarze. Rozegrany zostanie w nim ostatni turniej Ligi Narodów. Pierwsze spotkanie Polacy rozegrają jutro z Bułgarią, a zawody wyłonią uczestników turnieju finałowego.
9: No, teraz możesz odchrząknąć.
10: Jankes i Wiktor.
11: W Radiu SK.
12: Uwaga, ostrzegamy nosem w studiu.
9: O jest, o masz!
13: Dzień co dobry! Co mną straszysz, co mną straszysz?
12: Gdzie straszę, bo ostrzegamy. Dzień dobry, jak tam jest?
13: A spoko, no tak jak jest, no tak jak widać.
12: A uważaj tam?
13: A nie, no też dziękuję, fajnie,
12: super,
13: fajnie.
12: Super, no, tak, no.
13: No, no to, no
12: tak,
13: to, no, to dżingiel.
12: Taki długi, no. Przepraszam, bo jeszcze kolejne miasto na linii. Kogo dzisiaj dopisujemy do listy obudzonych?
14: Hej SK, Poznań nie śpi. Sklep mięsny budzi się do życia, czekając na wszystkich cudownych klientów.

0: Sobelek.
1: A kiedyś byłem Soblem w Kim jest Jankes.
0: Byłeś.
1: Z kolei
0: zapamiętaj, Sobel to jest taki nasz polski Bad Bunny. Dzisiaj okay. A propos koncert jest wieczorem właśnie też w telewizji przed chwilą pokazywali.
1: To dzisiaj Warszawa będzie tańczyć rzeczywiście.
0: Biletów nie ma, wszyscy się biją, ja nie rozumiem tego fenomenu.
1: Wszyscy lecą do Warszawy, ale nie wszystko. W Świdniku teraz jest na chwilkę jesteśmy.
0: A Świdnik to jest miasto związane z lotnictwem, przypominam, bo tam produkują
1: tak,
0: również.
1: Tak, tam się naprawdę porządnie kręci. Co?
0: Śmigło.
1: Dobrze, w Świdniku do budowy miejskich pasiek dla pszczół.
0: Użyto śmigła.
1: Użyto, blisko byłeś, elektrośmieci. Najpierw mówię, zbieramy elektrośmieci, proszę przynosić. No i ludzie przynosili między innymi stare pralki. No i zbudowali z tych bębnów, z tych pralek pasieki. W sensie ulami są właśnie bębny.
0: Jak zobaczycie, że jakaś pszczoła po mieście lata w białej skarpetce, to będzie moja. Jankes.
1: Wiktor. Jak twoja to nie biała, tylko szara, już taka sprana.
2: Reklama. Topaz! Hity na lato! I moc orzeźwienia! Teraz litrowe napoje Hortex w supercenie. Zł 99 za sztukę przy zakupie dwóch. A napoje Zbyszko do 2 litrów tylko 2,99. Tak, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Topaz, takie zakupy polubisz!
4: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
5: Zapraszamy do salonu BYD Carset Emotion, Siedlce Brzeska 169.
4: BYD. Build your dreams.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Poszukujesz sprawdzonego dystrybutora płyt warstwowych? Płyty warstwowe w Siedlcach oferują panele do bram segmentowych, płyty ścienne oraz dachowe w pierwszym i drugim gatunku. Akcesoria montażowe, obróbki blacharskie, kompleksowo wykonujemy kontenery usługowo-handlowe. Świadczymy usługi montażu oraz cięcia pod wymiar. Płyty warstwowe Siedlce. U nas płyty są zawsze dostępne od ręki. Zadzwoń 507 788 771. Siedlce. Janowska 109.
8: I po reklamie.

0: Ale to byli czasy, to już Nevrati, to jest Linkin Park jeszcze za czasów Chestera nieodżałowanego. 12 minut do 9.
1: Rzeczywiście, tak wam gramy, za chwilę wracamy do hitów na czasie. Pojawi się m.in. najnowszy utwór od Sanach, ITP i TD.
0: Sanach z Babic.
1: Tak, właśnie, a Bad Bunny jest z Modlina. Bad Bunny wylądował w Modlinie wczoraj. Wczoraj chyba, jak się nie mylę.
0: Hi, my name is Bad Bunny and I'm from Modlin.
1: Tam jakiś był problem i wylądowali w Modlinie.
0: Słuchajcie, my o tych miejscowościach, bo cały czas zbieramy, robimy taką mapę wtorkową. Kto 14 lipca nie wyleciał na wakacje i cały czas jeszcze gdzieś podsłuchuje Eski. Kolejne pineski wbijamy w mapę Polski, więc nagrajcie się na Messengerze i dajcie znać, gdzie dzisiaj o poranku nas słychać. I słuchaj, ktoś zamiast się nagrać...
1: To co?
0: Wkleił mi linka.
1: I teraz to będzie wirus, daj spokój, nie włączaj tego.
0: Ale prowadzi podobno do czegoś muzycznego. Znaczy tak widzę, bo to jest do YouTube'a.
1: Dobra, to próbuj.
0: Może, no przecież nie ma na YouTubie chyba jakichś obraźliwych treści.
1: Ale jak tam będziemy jakieś takie niecenzuralne sytuacje...
0: Dobra, klikam. Na moją odpowiedzialność.
1: Dobra, dawaj wirusa.
2: A moje miasto to Białystok. A moje życie to Białystok.
0: Okej. No i słuchaj, takie wiadomości dla mnie się podobają. Mm.

0: Jason Derulo, gość, który zawsze sam się przedstawi, jakbyście zapomnieli, kto wam podśpiewuje.
1: Lepiej dwa razy się przedstawić niż w ogóle.
0: Pewnie, oczywiście, że tak.
1: No dziękujemy bardzo. 4 minutki, będzie z nami godzina 8, za chwilę Marcin Procki, kolejna porcja newsów w Radiu SK.
0: A o czym tym razem?
1: No, Wadowice, okolice, tam jakiś problem na drodze się, tak, wydarzył?
0: Nie da się przejechać.
1: Nie da się dojechać do Wadowic?
0: Z Krakowa, ta główna droga zablokowana, ale podobno można jechać objazdami.
2: Można, jak najbardziej. Jeszcze ja. Jankes.
3: Kama. I Wiktor.
4: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: O, pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
14: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
18: Można poinformować po prostu.
19: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
1: No w sumie.
14: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
8: Magda Szewczuk, pod wiaduktem Garwolińskim w Siedlcach trwają roboty drogowe, zablokowany jest pas w kierunku centrum miasta. Na termometrach w Siedlcach dziś do 27 stopni, ciśnienie atmosferyczne jest wysokie. Spodziewajcie się przelotnego deszczu oraz burz.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Starowiejska 21, www.sushipark.pl.
1: 9 na zegarach, to jest Teska News, Marcin Procki. Zapraszam. Głównym tematem gwarancje dla Ukrainy po ewentualnym zawarciu pokoju. Premier zabrał głos po spotkaniu koalicji chętnych w Paryżu. Donald Tusk przekazał, że we francuskiej stolicy padły kluczowe z naszego punktu widzenia ustalenia. W Polsce na jesieni mają odbyć się pierwsze ćwiczenia wojskowe z udziałem państw z koalicji chętnych.
20: I będą to ćwiczenia, które przygotują całą koalicję do takich realnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale także dla regionu. Polska będzie gościła żołnierzy amerykańskich, nie tylko amerykańskich, ale także brytyjskich i francuskich. Na razie to są ćwiczenia.
1: A w Paryżu dziś defilada z okazji Święta Narodowego Francji. Nie kursują pociągi, a samochody są kierowane na objazdy. To po wypadku w Kleczy Dolnej na krajowej 52 z Krakowa do Wadowic. Ciężarówka poważnie uszkodziła tam wiadukt.
21: Ruch pociągów na trasie Bielsko-Biała-Kraków został wstrzymany do czasu zweryfikowania uszkodzeń. Ruch również na drodze krajowej numer 52 został wstrzymany.
1: Relacjonuje Agnieszka Petek z wadowickiej policji. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać nawet do 15:00. A dziś może zapaść decyzja w sprawie części lokatorów kamienicy przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy. Budynek został wyłączony z użytkowania po tym, jak w czwartek usunął się fragment ściany. Magdalena Mikołajska, powiatowy inspektor budowlany, zapowiada.
22: Zakładamy, jeżeli stabilizacja się uda, będą mogli wrócić mieszkańcy części po drugiej stronie, plus oficyna.
1: A brama kamienicy została na razie zabezpieczona podporami, ustawiono też tam ogrodzenie.
23: Kama i Wiktor. W Radiu SK.
1: Ciąg dobrze nastąpił w wakacje. No, do 10:00 razem z wami jesteśmy. Teraz tak. 9:00.
0: To my, poranni rozbójnicy, gramy dalej. Kto jest z nami? Jakie miasta, jakie kraje, jakie lokacje się dopisują do listy słuchających?
24: Cześć, Jeska. W Norwegii was słuchamy codziennie. Najlepiej to się bawi przy was ekipa z Rumunii. Codziennie mam tutaj 10 tancerzy przynajmniej.
0: Proszę. Wiesz, jak jest po rumuńsku dzień dobry?
1: Harmonia?
0: Dragonastea Dintei.
1: No dobrze, no to gramy. O, do tego też się dobrze tańczy. Avicii w Radiu SK.
0: Znakomici.

0: Bum, bum, bum, fajerwerki. To pewnie na cześć Roberta Lewandowskiego w Chicago. Dzisiaj będą fajerworksy.
1: Rzeczywiście, Robert, już jest na miejscu. Trzymamy kciuki za grad bramek już w pierwszym pojedynku, w pierwszym spotkaniu. A propos piłki nożnej.
0: Dzisiaj Francja, Hiszpania jeszcze,
1: no
0: a propos.
1: No właśnie,
0: wieczorkiem.
1: No już są półfinały. Zostały tylko cztery drużyny. Dzisiaj Francja, Hiszpania, jutro Anglia, Argentyna. No właśnie.
0: Na kogo stawiasz?
1: W sensie, kto się pojawi w wielkim finale?
0: Nie, czy jesteś za, czy przeciwko Argentynie? Bo teraz świat się podzielił i połowa świata jest za Argentyną, a druga mówi, nie, niech oni przegrają, obojętnie z kim oni grają, nie można, ten Messi ci Pesci,
1: ja
0: niech on
1: w tym przypadku to wolałbym, żeby Anglia wygrała z Argentyną, to już jutro. Ale rzeczywiście, w sieci pojawiła się petycja wzywająca do wykluczenia reprezentacji Argentyny z tegorocznego mundialu. Ha! Twórcy inicjatywy twierdzą, że Messi między innymi i jego drużyna są faworyzowani przez sędziów wszystkich organizatorów turnieju i tak dalej. Petycja w tej sprawie zebrała, uważajcie, ponad 2,5 miliona podpisów.
0: No, ja bym był ostrożny. Widziałem wszystkie mecze Argentyny na tym mundialu.
1: No i co? No,
0: nie zgadzam się z tą opinią, bo uważam, że sędziowie wcale ich nie faworyzują. Oni po prostu przeszkadzają tym drugim zawsze. Jankes, Kama i Wiktor.
2: Reklama.

0: wszystkie zakupy polubisz.
1: Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia? Jedno jest pewne. Na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił. Zapisz się i rozpocznij swoją przygodę z Akademią Nauk Stosowanych Mazowia.
2: Oferujemy szeroki wybór kierunków, takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz psychologia.
1: Rekrutacja wciąż trwa, więc teraz jest idealny czas, aby dołączyć do naszej społeczności akademickiej. Nie zwlekaj dłużej. Akademia Nauk Stosowanych Mazowia prowadzi rekrutację na studia. Szczegóły na www.mazowia.edu.pl.
3: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych, parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga, ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
4: Te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
5: Strus Development Spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2-, 3- i 4-pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plaze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto. Budujesz lub remontujesz dom? Firma Koldach zaprasza na piknik budowlany już 15 lipca w Żelkowie Kolonii. Zaprezentujemy najnowsze trendy w pokryciach dachowych w ramach programu Budmat Pro Tour. Pokażemy innowacyjne rozwiązania w stolarce okiennej Oknoplast. Przedstawimy systemy ogrodzeniowe i wiele więcej. Atrakcja dla odważnych. Wjazd potężnym dźwigiem na 50 metrów. Zawody w siłowaniu na rękę. Food Trucka dla najmłodszych. Dmuchańce. Środa 15 lipca od godziny 14. Plac przy świetlicy w Żelkowie Kolonii. Koldach. Od 25 lat pewny dach nad głową. Zapraszamy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
6: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
7: Ty to w Czepku urodzona.
6: Nie w Czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty. Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
8: Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
9: I po reklamie.

0: kawał historii polskiej muzyki. Kamień milowy, jeżeli chodzi o rozrywkowe doznania. Lerek Innowator, moja panienka.
1: Zgadza się, mamy, no, między innymi hit na czasie, Złote Przeboje też oczywiście.
0: Tak jest.
1: W takim radiu.
0: Ile,
1: no
0: ile wersji powstało w ogóle tekstowych tego kawałka? Takich, które gdzieś
1: ciężko zliczyć.
0: Funkcjonują w tak zwanym obiegu dodatkowym.
1: Ciężko nam też zliczyć ilość pinezek, punktów, które dzisiaj od samego rana, od godziny 6 wtedy uruchomiliśmy tę sytuację. Kto jest z nami? No i ciąg dalszy następuje.
2: Cześć Eska, ja was codziennie słucham. W drodze do pracy, w czasie pracy i po pracy z Wielkiej Brytanii. Gorące jak diabli. Pozdrawiam, pa.
0: Wielka Brytania, kiedyś był taki kraj. Teraz to już się odłączył, już go nie ma.
1: Ja tego nie powiedziałem. Ale są nasi słuchacze i w dalszym ciągu są.
3: Cześć, słychać was w Irlandii Północnej, w Limowady. Pozdrawiam.
1: No widzisz, w Wielkiej Brytanii lecimy w stronę Irlandii.
0: Żeby nie było.
4: SK Rumianek, powiat poznański, też was słucha.
0: Ty chyba najpiękniejsza dzisiaj miejscowość, jaka padła. Rumianek.
1: Rumianek.
0: Wiesz, gdzie to jest?
1: Wiem.
0: To jest za Tymiankiem i pod Białem.
1: Nie, Rumianek. Dokładnie. A u mnie w szafce z herbatami po prawej stronie.
5: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Topaz! Hity na lato!
7: Teraz pyszne arbuzy z kartą klienta aż 60% taniej. Tylko 1,99 zł za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.

0: przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Jesteś super.
2: Tak super, super?
1: Najbardziej super.
2: Ale tak super jak ceny Suzuki?
1: No, aż tak, to nie.
3: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
4: Salon Suzuki Pielech, Siedlce Brzeska 161. Zapraszamy.
5: Kaufland jest
6: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 zł za sztukę. Tak, mango, złoty 99 zł za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zapraszamy na koncert, którego nie można przegapić. 24 lipca o godzinie 18 w Dworze Mości Brody wystąpi Wiktor Dyduła. Letni wieczór pełen emocji, pięknych melodii i niezwykłej atmosfery. Bilety dostępne na biletyna.pl oraz pod numerem telefonu 25 641 70 30. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Zaprasza Dwór Mości Brody.
9: I po reklamie.

0: Jeszcze raz, to już jutro będzie kolejny program, bo ten się kończy za chwilę 10:00.
1: Rzeczywiście, słyszymy się rano w środę, punktualnie o godzinie 6:00, czyli w pół do piątku, a teraz za 5 minut 10:00, tak.
0: Zerkam jeszcze w wiadomości na messengerkach naszych. Iza napisała i chyba dobrze, że ten Robek do Chicago poleciał i Barcelonę zostawił.
1: Dlaczego?
0: Pozdrowienia z Hiszpanii, jest 9:50, a u nas już teraz 32 stopnie, a będzie tylko więcej.
1: Ale czekajcie, sprawdzę, ile w Chicago będzie, no, bo niby miało
0: lepiej
1: być tam lepiej.
0: Chyba.
1: W Chicago w ciągu dnia 34.
0: A to nie. Robek!
2: No zobaczcie, no.
0: Robek, wracaj do Piaseczna.
2: Wracaj! Jankes, Emma i
3: Wiktor. Panowie, żar leje się z nieba.
4: Taka spiekota w mieście to piekło.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Topaz! Hity na lato!
2: Trwa super start tygodnia. Tylko do środy. Mortadela Sokołów aż 50% taniej. Tylko 99 groszy za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki 1,99 zł. Sprawdź więcej hitów w gazetce i w aplikacji.
3: Topaz! Takie zakupy polubisz!
4: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś ziemniaki wczesne polskie Luzem cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Yomayo Sushi Bar zaprasza na lunchowe pyszności Poke Bowl. Jest to syta warzywna uczta na bazie ryżu, podana z wybranym głównym składnikiem. Przepiękna estetyka podania poke zachęca swoim orientalnym smakiem i kolorem do zdrowego ucztowania. Serwujemy do wyboru poke wege, łosoś, łosoś grill, kurczak oraz poke krewetka. Yomayo Sushi Bar, Formińskiego 1. Mieliście okazję spróbować? Sprawdź, które danie będzie twoim hitem dnia. Zamów i spróbuj już dzisiaj na stronie sushisiedlce.pl.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: O, pieskie życie ma smak!
6: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: I po reklamie.
11: Cały czas z ruchu wyłączony jest spory fragment ulicy Świrskiego. Musicie korzystać z objazdów. Na termometrach w Siedlcach dziś nawet 27 stopni, ale lokalnie będą zdarzały się przelotne opady deszczu, a nawet burze. Ciśnienie atmosferyczne jest wysokie.
12: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Paraliż na trasie Kraków, Wadowice i służby w akcji. Nad ranem ciężarówka poważnie uszkodziła tam wiadukt w Kleczy Dolnej na Krajowej 52. Nie kursują pociągi, a droga jest całkowicie zablokowana.
13: Ciężarówka zaklinowała się pod wiaduktem kolejowym. Strażacy szacują, że jej wyciągnięcie potrwa około 4-5 godzin do godziny 14:00.
12: Mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Później kolejarze że będą musieli sprawdzić wiadukt, a samochody kierowane są na objazdy. Ponad 70 mandatów na ponad 30 tysięcy złotych. To finał akcji policjantów w Warszawie. Skontrolowali ponad 300 użytkowników pojazdów elektrycznych. Chodzi przede wszystkim o hulajnogi i rowery. Wykryto 2 hulajnogi z ingerencją w blokadę prędkości, a 3 osoby wróciły do domu pieszo. Bad Bunny zagra dziś na PGE Narodowym. Przed hotelem w Warszawie, w którym zatrzymał się artysta, czekały wczoraj tłumy. Bramy stadionu przed koncertem króla latynoskiego trapu zostaną otwarte o 16:30, a więcej o nim przeczytacie na sk.pl.

0: Wszystkie marzenia. Łatwoganki Majko, czyli Maja Gadowska, superbohaterka, która teraz już aniołem, superbohaterką. A tym swoim bohaterstwem i właśnie tym hitem na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Rudimental Kali, Lola i Nowesce za moment, a później Dawid Podsiadło.
1: Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Topaz! Hity na lato!
4: Czas na grilla! Teraz wszystkie keczupy w super ofercie. 2 plus 2 za 1 grosz sztuka. A idealna na grilla i ognisko kiełbasa morlińska jedynie złoty 79. Tak, złoty 79 za 100 gramów.
5: Topaz! Takie zakupy polubisz!
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorzeczność i zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorzeczność, zatok i nosa przebiegający w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
5: To będzie ostatnia reklama.
3: Topaz! Hity na lato!
4: Trwa super start tygodnia. Teraz balsamy i płyny do naczyń Ludwig 900 gramów w super cenie. 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A wszystkie sery w plastrach Serenada 135 gramów tylko 3,99 za sztukę.
5: Topaz! Takie zakupy polubisz!
0: I po reklamie.

0: Shakira, Shakira, Whenever, Wherever na antenie Radia SK. Jej mundialowy hit, czyli Die, Die z Burna Boyem, święci triumfy na listach hitów na całym świecie. Również w gorącej 20 jest wysoko, bo to ostatnio była pozycja numer 6. Będzie można usłyszeć i zobaczyć ten numer i ten wykon podczas tego final halftime show, które będzie miało miejsce w przerwie między połowami finału mundialu. Będzie też można tam zobaczyć i usłyszeć Justina Biebera, który razem z Nicki Minaj za chwilę wesprze Beauty and the Beat, a później u nas w Stanach. Radio
1: SK. Reklama.
2: Topaz! Hity na lato!
3: Czas na chwilę relaksu. Teraz kawa mielona Edusho Family. Opakowanie 450 gramów, tylko 19,99. A herbata Lipton Yellow Label 92 torebki, jedynie 10,99 za opakowanie.
4: Topaz! Takie zakupy polubisz!
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł.
6: How good is that?
5: Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Matura za tobą? Gratulujemy! Dobre wyniki otwierają drzwi do twojej przyszłości. To idealny moment na strategiczny krok w karierze. Naprzeciw dynamicznemu rynkowi pracy wychodzi Akademia Bialska imienia Jana Pawła II. Oferujemy studia stworzone z myślą o wymaganiach pracodawców. Co zyskujesz? Nowoczesne kierunki, przyjazną atmosferę oraz stypendia, które gwarantują komfort studiowania. Wspieramy talenty i pomagamy je rozwijać. Przyszłość zaczyna się teraz. Wybierz studia w Akademii Bialskiej imienia Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Wejdź na www.akademiabialska.pl i rekrutuj już dziś.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Budujesz lub remontujesz dom? Firma Koldach zaprasza na piknik budowlany już 15 lipca w Żelkowie Kolonii. Zaprezentujemy najnowsze trendy w pokryciach dachowych w ramach programu Budmat Pro Tour. Pokażemy innowacyjne rozwiązania w stolarce okiennej Oknoplast. Przedstawimy systemy ogrodzeniowe i wiele więcej. Atrakcja dla odważnych. Wjazd potężnym dźwigiem na 50 metrów. Zawody w siłowaniu na rękę. Food Trucka dla najmłodszych dmuchańce. Środa 15 lipca od godziny 14. Plac przy świetlicy w Żelkowie Kolonii. Koldach. Od 25 lat pewny dach nad głową. Zapraszamy.
11: I po reklamie.

0: Od razu się czuję, jak miał pyszczek w stronę słońca wystawiony. Naprawdę pięknie płynie ten numer po naszej antenie. Użel i Moving to the Sun w Radiu SK tuż przed godziną 11 po 11. Hity na czasie na lato. I też będzie bardzo dobre tempo i bardzo dobry klimat, bo Bausa i Magnetic rozpocznie kolejną godzinę hitów u nas. Wcześniej newsy.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Topaz! Hity na lato!
2: Trwa super start tygodnia. Tylko do środy. Mortadela Sokołów aż 50% taniej. Tylko 99 groszy za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki 1,99 zł. Sprawdź więcej hitów w gazetce i w aplikacji.
3: Topaz! Takie zakupy polubisz!
4: Ale duża!
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Topaz! Hity na lato!
2: Trwa super start tygodnia. Teraz balsamy i płyny do naczyń Ludwig 900 gramów w super cenie. 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A wszystkie sery w plastrach Serenada 135 gramów, tylko 3,99 za sztukę.
3: Topaz! Takie zakupy polubisz!
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
14: Zapraszamy do salonu BYD Carset Emotion, Siedlce Brzeska 169.
13: BYD. Build your dreams.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
17: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
18: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
19: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
23: Magda Szewczuk, dziś na siedleckich termometrach nawet 27 stopni. Na zmianę chmury i słońce lokalnie mogą zdarzyć się też burze. Ciśnienie atmosferyczne jest wysokie. Przypominam, że na drodze wojewódzkiej na odcinku Mordy Wojnów prowadzone są roboty drogowe.
22: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
24: SK o Was dba. Na wakacje podrzucamy hity na czasie i propozycje na spędzanie wolnego czasu. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to SK Summer City. Już w tym tygodniu kolejna rapowa impreza i to jest propozycja dla tych, którzy wypoczywają na Mazurach. Przed nami Mazury Hip Hop Festival w Giżycku. Na scenie sporo gwiazd się pojawi, m.in. BDOS2115, Jan Rapowanie, Reto, Guzior, Malik Montana czy Kazbałagane. Impreza rusza w czwartek i potrwa do soboty, a już niedługo w Polskę rusza festiwal Letnie Brzmienia. Na scenie takie gwiazdy jak Kaśka Sochacka, Ewa Farna, Natalia Schroeder, Vito Bambino czy Julia Wieniawa. Najbliższa okazja, by zobaczyć je na żywo, to Kraków 24 i 25 lipca. A na koniec wakacji w Warszawie usłyszymy hity zawsze na czasie, jak Numa Numa Jej, Danza Kuduro czy Save Me. To na Hype Summer Festiwalu. Zagra Lucenzo, Morandi czy ekipa Ozon. To 30 sierpnia.
25: SK. SK. SK. Summer City.
0: codzienne info o wakacyjnych imprezach.
4: Dochodzi 11, zaczynamy Eska News. Marcin Procki, zapraszam. Były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski zatrzymany przez CBA. To na zlecenie prokuratury, która prowadzi śledztwo w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Zatrzymano też Cezarego J. Obaj zasiadali w zarządzie fundacji. Sprawa dotyczy wyrządzenia szkody na ponad 8 milionów złotych przy kampanii Sprawiedliwe Sądy. Kolejny groźny incydent z udziałem hulajnogi elektrycznej. Doszło do niego w Bełchatowie. Jadący hulajnogą przejechał po stopach policjanta, który patrolował chodnik.
5: Skończyło się tym, że policjant niestety musiał skorzystać z pomocy lekarskiej. W tej chwili przybył na zwolnienie lekarskie.
6: Ale tego kierowcę hulajnogi udało się zatrzymać?
5: Tak, zaraz w trakcie tej interwencji został zatrzymany. W tej chwili jest prowadzone postępowanie w tej sprawie.
4: Mówił szef drogówki w Bełchatowie Jarosław Popławski, z którym rozmawiał reporter Eski Rafał Różycki. Zatrzymany to nieletni, a jego sprawą zajmie się sąd rodzinny. A wieczorem zderzenie dwóch potęg w pierwszym półfinale piłkarskich mistrzostw świata. Francja zmierzy się z Hiszpanią. To dwie drużyny, które od początku liczą się w walce o finał. Francuzi nie przegrali jeszcze na Mundialu, z kolei Hiszpanie podczas turnieju stracili tylko jedną bramkę. Początek spotkania o 21, a jutro drugi półfinał między Anglią a Argentyną.
21: Jak tak powiedziałeś, dochodzi 11, tak jakbyś się chwalił odrobinę.
4: A ja trochę tak.
21: Billy Rexa i David Guetta, Sad Girls, a później będą Spice Girls i Wannabe. Obiecuję wam ten numer, jeden z hitów zawsze na czasie na lato. Gips i Kukon też będzie, ty masz, Michu Soptowski, witajcie. 11.1, Westy już grają, pięknie, co?

0: W roku, kiedy ten numer rządził na radiowych playlistach, prezydentem Polski był Aleksander Kwaśniewski, Wisława Szymborska dostawała Nobla, sklonowano owce Dolly, a w Atlancie miały miejsce Igrzyska Olimpijskie, w których zdobyliśmy 17 medali. To jest jeden z lepszych wyników w ogóle w historii. Taki to był rok, no który? 1996. Wciąż brzmi bardzo dobrze. Hity na czasie, na lato, na antenie Radia SK. Za chwilę Gibbs i Kukon, ty masz, a później Robin Schulz i James Blunt u nas.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Topaz! Hity na lato!
8: Teraz pyszne arbuzy z kartą klienta aż 60% taniej. Tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99. A polskie pieczarki tylko 7,99 za kilogram.
9: Topaz! Takie zakupy polubisz!
10: Córeczko, a ty jesz tam coś normalnego?
11: Mamo, w Student Space mam prywatny pokój z własną kuchnią i łazienką.
10: A pranie?
11: Pralnię też mam.
10: A bezpiecznie tam?
11: Jest ochrona całą dobę. Możesz spać spokojnie.
10: To czego ty nie masz w tym Student Space?
11: Tylko was. Tęsknię.
12: Pamiętasz swój start na studiach? Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Komfort dla studenta, spokój dla rodzica. Sprawdź na studentspace.pl.
13: Poszukujesz sprawdzonego dystrybutora płyt warstwowych? Płyty warstwowe w Siedlcach oferują panele do bram segmentowych, płyty ścienne oraz dachowe w pierwszym i drugim gatunku, akcesoria montażowe, obróbki blacharskie, kompleksowo wykonujemy kontenery usługowo-handlowe. Świadczymy usługi montażu oraz cięcia pod wymiar. Płyty warstwowe Siedlce. U nas płyty są zawsze dostępne od ręki. Zadzwoń 507 788 771 Siedlce. Janowska 109.
14: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
15: To będzie ostatnia reklama.
7: Topaz! Hity na lato!
8: Trwa super start tygodnia. Do środy pomidory aż 60% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99. Sprawdź więcej hitów w gazetce i w aplikacji.
9: Topaz! Takie zakupy polubisz!
3: I po reklamie.

0: hity na czasie w Radiu SK. To Dawid Podsiadło i pięknie płyniesz, jak ktoś do was tak ostatnio powiedział po porcji makowca. O, pięknie płyniesz. To prawdopodobnie nie jest przypadek. Państwowa Inspekcja Sanitarna daje znać, że zbadała jedną z partii niebieskiego maku i jest w niej zbyt wysokie stężenie alkaloidów opium. Opium, moi drodzy. Towar już zniknął z półek jednego z dyskontów. No, tego, co go meteor zabił. A Ros z Frenców robi o nim referat na Barbadosie. Towar zniknął z półek, ale część, wiadomo, już jest sprzedana i dlatego Sanepid apeluje, by nie spożywać produktu z tej właśnie oznaczonej partii. No, choć w wielu przypadkach może być już za późno. A dla niektórych, w końcu to Polska, to może być dodatkowa zachęta, by taki makowiec sobie upichcić. Za chwilę Selena Gomez, a później Wiktor Waligura, Dry School i Cztery Pory Roku w SC.
1: Radio SK. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Hity na lato!
3: Czas na grilla! Teraz wszystkie keczupy w super ofercie. 2 plus 2 za 1 grosz sztuka. A idealna na grilla i ognisko kiełbasa morlińska jedynie złoty 79. Tak, złoty 79 za 100 gramów.
4: Topas, takie zakupy polubisz!
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
6: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
7: Budujesz lub remontujesz dom? Firma Koldach zaprasza na piknik budowlany już 15 lipca w Żelkowie Kolonii. Zaprezentujemy najnowsze trendy w pokryciach dachowych w ramach programu Budmat Pro Tour. Pokażemy innowacyjne rozwiązania w stolarce okiennej Oknoplast. Przedstawimy systemy ogrodzeniowe i wiele więcej. Atrakcja dla odważnych. Wjazd potężnym dźwigiem na 50 metrów. Zawody w siłowaniu na rękę. Food Trucka dla najmłodszych. Dmuchańce. Środa 15 lipca od godziny 14. Plac przy świetlicy w Żelkowie Kolonii. Koldach. Od 25 lat pewny dach nad głową. Zapraszamy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
10: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
11: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
12: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Radio
1: SK. Hity na czasie. SK.

0: Chciałam Ciebie więcej, czyli Roxy i White 2115 na antenie Radio SK tuż przed godziną 12. Szczerość nie zawsze jest wygodna, ale daje poczucie bezpieczeństwa i zaufania. To wprost z naszego multimedialnego magazynu, gdzie Roxy i Kevin razem udzieli wywiadu. Story.sk.pl, tam zapraszamy. Zapraszam na popołudnie z Eską. Będzie Daria Zawiałow zaraz po 12.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co? To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych, parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga, ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
5: Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia? Jedno jest pewne. Na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił. Zapisz się i rozpocznij swoją przygodę z Akademią Nauk Stosowanych Mazowia.
6: Oferujemy szeroki wybór kierunków, takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz psychologia.
5: Rekrutacja wciąż trwa, więc teraz jest idealny czas, aby dołączyć do naszej społeczności akademickiej. Nie zwlekaj dłużej. Akademia Nauk Stosowanych Mazowia prowadzi rekrutację na studia. Szczegóły na www.mazowia.edu.pl.
7: Te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
8: Strus Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Prazę Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
9: Wiemy, za co kochasz Sushi Park. Za nasze znakomite sushi przyrządzone według orientalnych receptur. Ale to nie wszystko, za co możesz nas kochać. W naszym menu jest zaskakująco znakomity ramen. Esencjonalny i pożywny w kilku odsłonach smakowych. Ramen miso, tantanmen i koreański. Polecamy każdą wersję. Zjedz go w klimatycznym letnim ogródku. Restauracja Sushi Park, Siedlce Starowiejska 21, www.sushipark.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zapraszamy na koncert, którego nie można przegapić. 24 lipca o godzinie 18 w Dworze Mości Brody wystąpi Wiktor Dyduła. Letni wieczór pełen emocji, pięknych melodii i niezwykłej atmosfery. Bilety dostępne na biletyna.pl oraz pod numerem telefonu 25 641 70 30. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Zaprasza Dwór Mości Brody.
12: I po reklamie.
13: Ciśnienie atmosferyczne w Siedlcach i regionie jest dziś wysokie. Na termometrach zobaczymy nawet 27 stopni. Na zmianę będziemy mieli chmury i słońce. Lokalnie mogą pojawić się burze. Od jutra letnia pogoda, będzie słonecznie, a na termometrach zobaczymy nawet 30 stopni.
14: Samo południe, SK News, Jakub Krzyżak. Trwają przeszukania, dziś dojdzie też do przesłuchań. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski zatrzymany przez CBA. Chodzi o sprawę finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy, którą w 2017 roku organizowała Polska Fundacja Narodowa, a uderzała ona w środowisko sędziowskie. Świrski był wtedy wiceprezesem PFN, a drugi z zatrzymanych Cezary J. prezesem, mówi Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
15: Prokurator zadecyduje o tym, komu i jakie zarzuty przedstawi.
14: Śledztwo dotyczy wyrządzenia szkód na rzecz fundacji co najmniej 8,5 miliona złotych. 8 osób, w tym 6 dzieci, trafiło do szpitala z podejrzeniem zakażenia salmonellą. To pracownicy i podopieczni jednego z prywatnych żłobków w Toruniu. Odpowiednie próbki zostały pobrane już w żłobku i firmie cateringowej. Sanepid monitoruje stan zdrowia zakażonych i apeluje do rodziców, by zgłaszali wszelkie niepokojące objawy. W Paryżu trwa defilada z okazji francuskiego święta narodowego. W wydarzeniu uczestniczą także żołnierze Wojska Polskiego oraz dwa polskie myśliwce F-16.
0: Monsieur le Président de la République, les honneurs militaires vous ont été rendus par un détachement composé de la musique de la garde républicaine.
14: W sumie polami elizejskimi maszeruje około 6,5 tysiąca żołnierzy i ponad 300 pojazdów wojskowych.
16: Tak, to jest jeden z tych momentów, że żałuję, że ja francuskiego to tylko liznąłem. Nic nie zrozumiałem z tego, co bym tam powiedział. Kaigo i Kali, save my love za moment. Będzie też coś od Eminema. A także Shimza. O, czyli moje wspomnienie weekendu z Audio River. Na początek Daria Zawiałow, Michu Sobkowski, witajcie!

0: w języku angielskim, English, albo amerykańskim, jak kto woli, Eminem i The Real Slim Shady na antenie Radia SK. Wracając do tych języków i tego liźnięcia języka francuskiego, to przeczytałem właśnie, że nowe badanie wskazuje, że osoby posługujące się kilkoma językami mogą mieć mózg młodszy nawet o kilkanaście lat. Tyle, że liczy się nie tylko liczba języków, ale to, jak wcześniej zaczęliśmy się ich uczyć, no i jak dobrze opanowaliśmy. No to u mnie francuski się zdecydowanie nie wlicza. I od razu rozwiewam wątpliwości. Znajomość i używanie słowa zakręt po włosku czy hiszpańsku to zdecydowanie za mało. Ciekawe, ile osób teraz sprawdzi w telefonie, jak to jest z tym zakrętem po włosku czy hiszpańsku. Andy Dusty Harris, czyli Zokaria Veste za moment, a później u nas Temper City, Self-Aware. Radio
1: SK. Reklama.

0: własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kaufland jest!
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: I po reklamie.

0: I od razu tak bardziej wakacyjnie się zrobiło, co? Na antenie Radia SK, hity na czasie na lato. Daft Punk i Pharrell Williams, Get Lucky. Jeśli chcecie, żeby było jeszcze bardziej wakacyjnie, tak turbo, mega, ekstremalnie wakacyjnie, no to może sobie trzeba ogarnąć kampera od Eski. Takiego na przedłużony weekend. SK dowozi kampera. W czwartek robimy to po raz kolejny. Dowozimy, gdzie tylko chcecie. Zatankowanego pod korek, no i oczywiście w dodatku jeszcze z przekąskami, żeby było przyjemniej. Dokąd tylko chcecie, no to właśnie, to zgłoście się w aplikacji Radia SK. W czwartek poranna ekipa znowu wam to zrobi i znowu kampera rozda na przedłużony weekend. Oskar Cymsweste za moment, a później Sia i Shauna Paul.
1: Promocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Kompas! Hity na lato!
11: I moc orzeźwienia! Teraz litrowe napoje Hortex w supercenie. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch. A napoje Zbyszko do 2 litrów tylko 2,99. Tak, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
12: Kompas, takie zakupy polubisz!
13: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: W Carrefourze

0: kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Topaz, hity na lato!
2: Trwa super start tygodnia. Do środy pomidory aż 60% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99. Sprawdź więcej hitów w gazetce i w aplikacji.
3: Topaz, takie zakupy polubisz.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Budujesz lub remontujesz dom? Firma Koldach zaprasza na piknik budowlany już 15 lipca w Żelkowie Kolonii. Zaprezentujemy najnowsze trendy w pokryciach dachowych w ramach programu Budmat Pro Tour. Pokażemy innowacyjne rozwiązania w stolarce okiennej Oknoplast. Przedstawimy systemy ogrodzeniowe i wiele więcej. Atrakcja dla odważnych. Wjazd potężnym dźwigiem na 50 metrów. Zawody w siłowaniu na rękę. Food Trucka dla najmłodszych. Dmuchańce. Środa 15 lipca od godziny 14. Plac przy świetlicy w Żelkowie Kolonii. Koldach. Od 25 lat pewny dach nad głową. Zapraszamy.
8: I po reklamie.

Dobre granie, co? Przed 13 w Radiu SK Axwell i Bomb, czyli świeżynka na naszej playliście Whatever Turns You On. To było dobre granie, a po godzinie 13 będzie męskie granie. Męskie granie Orkiestra 2026, czyli Igor, Zalia, Vito i nareszcie to za chwilkę.

0: Reklama.
1: Topaz! Hity na lato!
2: I tanie śniadanie. Teraz serki homogenizowane Danio 130 gramów w super ofercie. 2 plus 1 gratis. A jaja ściółkowe rozmiar L 10 sztuk. Tylko 9,99 za opakowanie.
3: Topaz! Takie zakupy polubisz!
4: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
8: Lidl, to się opłaca.
1: To

0: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
1: Pazura, co ty nam robisz?
0: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
2: Jesteś super.
3: Tak super, super?
2: Najbardziej super.
3: Ale tak super jak ceny Suzuki?
2: No, aż tak, to nie.
4: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
5: Salon Suzuki Pielech, Siedlce Brzeska 161. Zapraszamy.
6: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
7: Oszczędni latają do Auchan po okazję. Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt.

0: Auchan przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Zapraszamy do salonu BYD Carset Emotion, Siedlce Brzeska 169.
2: BYD. Build your dreams.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
6: Magda Szewczuk, wyłączono z ruchu jeden pas pod wiaduktem garwolińskim w Siedlcach. Nie przejedziecie w kierunku centrum. Utrudnienia mają potrwać do końca wakacji. Na siedleckich termometrach do 27 stopni. Ciśnienie atmosferyczne jest wysokie. Dziś możliwe są burze.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
7: Codziennie w Radiu SK szukamy najlepszych letnich imprez i tym się z Wami dzielimy. W SK Summer City Łukasz Zdończyk, witajcie. I teraz łapcie ode mnie propozycję z nadmorza. Jeśli akurat pod koniec lipca będziecie wypoczywać na Półwyspie Helskim, to się świetnie składa. W Jastarni szykuje się kolejna odsłona festiwalu Southwave. To dwa dni imprezowania przy samej plaży. Na scenie pojawi się m.in. Liwka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce. Pojawi się też Zalia, Vito Bambino, Jan Rapowanie, Kukon czy Sokół. Ta impreza 31 lipca i 1 sierpnia. A dzień przed tą imprezą, czyli 30 lipca, koncert artysty znanego na całym świecie. Na letniej scenie progresji w Warszawie wystąpi Charlie Puth i w tym tygodniu w imprezce w Radiu SK możecie zgarnąć bilety. A dzisiaj wieczorem Warszawa będzie w bardzo latynoskim klimacie. Na PGE Narodowym zagra Król Latino. I nie chodzi o Skolima. Wystąpi Bad Bunny.
5: SK. SK. Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
8: Na zegarach prawie 13, czas na SK News. Jakub Krzyżak. IMGW ostrzega przed burzami. Alertami objętych jest aż 10 województw. Na Dolnym Śląsku część ostrzeżeń ma najwyższy trzeci stopień. W prognozach silne opady deszczu, burze oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Burza przeszła już w Jeleniej Górze, relacjonuje reporter Eski Błażej Stachewicz.
9: Deszcz padał nieustannie przez blisko pół godziny. To wystarczyło, aby zablokować jedną z głównych ulic w mieście, która obecnie jest zalana i nieprzejezdna. Woda zalała też podwórko i piwnice.
8: Alerty obowiązują do końca dnia. IMGW wydał również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanu wody. Pokryły one południową połowę Polski. O szczegółach wszystkich tych ostrzeżeń piszemy na sk.pl. Koniec z szaleńczą jazdą na hulajnogach po drogach i chodnikach. Ministerstwo Infrastruktury szykuje nowe przepisy. Te zakładają m.in. możliwość wycofywania z ruchu urządzeń, które nie spełniają wymogów. Zmiany są bardzo wyczekiwane, bo przechodnie mają już dość samopolki.
10: Ostatnio bym je potrącił i skoczyłem i jeszcze nakrzyczałem na niego, mówię, trochę byś uważał.
11: Zakazać. Dał Bóg dwie nogi, niech chodzą.
8: Kiedy zmiany wejdą w życie? Tego jeszcze nie wiadomo. Dziś pierwszy półfinał piłkarskich mistrzostw świata, a w nim europejski, wręcz sąsiedzki pojedynek. Francja zmierzy się z Hiszpanią. Bukmacherzy obstawiają, że większe szanse na triumf ma drużyna Kyliana Mbappé. Pierwszy gwiazdek dziś o 21:00, jutro drugi półfinał Argentyna-Anglia o tej samej porze.
12: Kogo obstawiasz?
8: I to jest ciężkie pytanie, ale chyba Francja.
12: Dobra, to ja, żeby była równowaga, to za Hiszpanią, dobra?
8: Mówiłeś, że serce mówi Hiszpania.
12: No, serce mówi Hiszpania, ja nie mam serca. Za chwilę Kaigo i Serena Gomez, później Milki w remiksie Davida Getty, a teraz męskie granie orkiestra 2026. 13:01 na zegarach, Westa już grają. Michu, witajcie. Radio.

0: Repeatedly. Martin Garrix i Ed Sheeran na antenie Radio SK. Wcześniej Jay-Z, Alicia Keys, It's New York, New York, Empire State of Mind. Ale oczy polskich fanów piłki nożnej dzisiaj nie na Nowy Jork zwrócone, a jednak bardziej w stronę wietrznego miasta, czyli Chicago. Po godzinie 17 polskiego czasu pierwszy trening Roberta Lewandowskiego z Chicago Fire, a po godzinie 20 konferencja prasowa, no i nazwijmy to prezentacją właśnie Lewego w barwach Chicago Fire. Lewego, który z tym klubem ze Stanów Zjednoczonych podpisał kontrakt, przypomnijmy, na 2 lata. Enrique Iglesias, Pitbull, I Am Chino, tam objęt w Radiu SK. Za moment, a później coś od Dawida Podsiadło.
1: Radio SK. Reklama.
2: Topaz! Hity na lato!
3: Teraz pyszne arbuzy z kartą klienta aż 60% taniej. Tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99. A polskie pieczarki tylko 7,99 za kilogram.
4: Topaz! Takie zakupy polubisz!
5: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
6: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
7: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
11: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
13: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
14: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
15: Inaczej futryna na 10 liter.
16: Ościeżnica.
15: A teraz na 3. Tam są drzwi.
16: Vox.
17: Tam są drzwi.
18: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
19: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
20: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
21: Weź Ibuprom Zatoki.
20: Ibuprom Zatoki?
21: Tak, ma 2 substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
20: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu dochodzenia objawów występujących w przeciwdziałaniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Takich jak ból głowy, niedorozność, zatok i nosa przebiegających z bólem. Będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego jeżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
24: I po reklamie.

Wszyscy! Taki młody, a taki zdolny. Somber ma dla nas kolejny hit. My Body Isn't Ready. Jak sam powiedział, napisał tę piosenkę o tym, że za każdym razem, gdy kogoś pragnie, to czuje się

0: Wspomnień Czar na antenie Radia SK. Alice DJ i Better of Alone. A za kilka lat będziemy wspominać, jak to Polska była mniejsza, a teraz jest większa. Słuchajcie, zaglądam do rocznika statystycznego i czytam: powierzchnia obszaru lądowego Polski 311 895 km2. Niedługo ten wpis w roczniku encyklopedii trzeba będzie zrewidować aż o 2 km kwadratowe, bo w Świnoujściu oficjalnie ruszają przygotowania do budowy przylądka Pomerania, sztucznego półwyspu na morzu o powierzchni prawie 200 hektarów, na którym powstanie głębokowodny terminal kontenerowy, który ma obsługiwać statki i największe kontenerowce świata. Otwarcie do 2030 roku. Niby długo, ale to króciutko. Chociaż ile razy zdążymy Lady Gaga zagrać do tego czasu? How bad do you want me, Radio SK? Za moment. A później Taco na Fide, przypomnę Tamagotchi. Radio
1: SK. Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, 1,49 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 zł za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Topaz! Hity na lato!
4: Czas na chwilę relaksu. Teraz kawa mielona Eduszo Family. Opakowanie 450 gramów, tylko 19,99 zł. A herbata Lipton Yellow Label 90 dwie torebki, jedynie 10,99 za opakowanie.
5: Topaz, takie zakupy polubisz.
6: Well, well, welcome.
7: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
8: Pazura, co ty nam robisz?
7: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.

0: Inaczej futryna na 10 liter.
1: Ościeżnica.
0: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

DJ Gozia i przy okazji Jason Derulo. Chico pod tytułem Michał, w dodatku Hanczak i Chica pod tytułem Kasia Męsierska. Z wami po godzinie 14. Będzie też Alex Warren muzycznie. Michu Sopkowski. Dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 10. Cześć.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Topa!

0: Wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
0: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Topaz, hity na lato!
5: Trwa super start tygodnia. Do środy pomidory aż 60% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99. Sprawdź więcej hitów w gazetce i w aplikacji.
6: Topaz, takie zakupy polubisz!
7: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.

0: zakupy polubisz.
1: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Na siedleckich termometrach mamy 27 stopni. Dzisiaj na zmianę chmury i słońce. Lokalnie mogą także wystąpić burze. Ciśnienie atmosferyczne jest wysokie. Od jutra zdecydowanie więcej słońca, a na termometrach nawet 30 stopni.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: SK. SK. Summer.
13: Z nami wiecie, gdzie się wybrać, żeby przeżyć dobrą wakacyjną imprezkę. Od tego są wakacje i od tego macie SK Summer City. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Już od jutra na pewno warto być w Kazimierzu Dolnym. Nie tylko dlatego, że są tam ładne widoki, ale przed nami festiwal Kazimiernication. Zagra m.in. Kaśka Sochacka, Igo, bracia Kacperczyk i wielu innych. Impreza potrwa od jutra do soboty. W mieście też się będzie sporo działo. Tam będą wydarzenia towarzyszące. A już niedługo do Polski przyjedzie artysta, który ostatnio w Londynie pobił rekord Guinnessa. Chodzi o Pitbulla. Ostatnio padł rekord. Na jego koncert pojawiło się ponad 20 tysięcy łysych głów. Chodzi o te łyse czapki, które fani zakładają. Czy Stadion Narodowy w Warszawie pobije ten rekord? Okaże się 23 lipca, a już dzisiaj w stolicy zagra Bad Bunny. Ze światowych gwiazd to jeszcze 4 i 5 sierpnia na Narodowym zagra The Weeknd.
8: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
14: Jest 14, czas na SK News. Jakub Krzyżak. 120 osób ewakuowanych, ponad 100 interwencji, zalane piwnice, drogi, powalone drzewa. To krajobraz po potężnej burzy, która przeszła przez Jelenią Górę. Deszcz padał tylko blisko pół godziny, mówi kapitan Krzysztof Zakrzewski z Jeleniogórskiej Straży Pożarnej.
15: Pozalewane budynki, piwnice, niedrożne studzienki kanalizacyjne pozatykało. Problemy z przejazdem w niektórych częściach miasta, zalane ulice, samochody ugrzęzły.
14: Wiatr, deszcz i silne burze na południu Dolnego Śląska mogą dziś występować do wieczoru. Wczoraj służby ostrzegają, że mogą być przerwy w dostawach prądu. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed burzami w sumie dla 10 województw. Więcej o alertach na sk.pl. 40-latek zmarł po zatrzymaniu przez policję. Sprawę bada prokuratura. Wszystko wydarzyło się w czasie interwencji w Zabrzu w nocy z niedzieli na poniedziałek. Policjanci zostali wezwani do awantury domowej, mówi Adam Strzotka z zabrzańskiej policji.
16: Nie reagował na wydawane przez policjantów polecenia, groził im pozbawieniem życia oraz zaatakował ich.
14: Mężczyzna zmarł po przewiezieniu do szpitala. Policja prowadzi wewnętrzne postępowanie. Przyczynę śmierci 40-latka ma wyjaśnić zlecona już sekcja zwłok. Wybieracie się na urlop samolotem? Uważajcie, co wnosicie na pokład. Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego wciągnęła na tak zwaną czarną listę przedmiotów, których nie można wnieść na pokład, powerbanki. Ich dozwolona liczba będzie limitowana. Do ilu i dlaczego? Szczegółowo opisujemy na sk.pl.
17: Minuta po godzinie 14, abyście już się uporali z tymi wszystkimi zaległymi mailami, które czekały na odpowiedź od czwartku.
18: A my za to będziemy teraz po południu jak wasz powerbank, taki muzyczny, bo będziemy was ładować chociażby Die Die albo Fever Dream. Die Die to tytuł piosenki.
17: Ale Die Die też coś mógłbyś dać. Więcej czasu, więcej pieniędzy, wszystko chętnie przyjmę. Kasia
18: Wejsierska. A może nie dam? Michał Kanczak, dzień dobry.

0: Można mieć wakacje w Kalifornii w domu? Można, jak się Eskę włączy. California Girls, Katy Perry, Snoop Dogg w Radiu SK, 17 już po 14.
1: Gramy wam hity na czasie idealne na lato, nie tylko na urlopy tak naprawdę, chociaż akurat teraz trochę się skierujemy do tych, którzy na wakacjach. Mamy dla was pewną propozycję.
0: Przepraszamy od razu wszystkich tych, którzy już po urlopie, bo to pewnie będzie bolało bardziej. Jak ktoś jeszcze przed urlopem, to tak jeszcze trochę tam czeka, myślę, a ja tam będę niedługo, ale jeśli co po urlopie, to już tak raczej głowa w dół.
1: Spokojnie, o tych, co są w pracy, też będziemy myśleć dzisiaj po południu oczywiście i dla nich też coś się znajdzie. Natomiast do tych, co na wakacjach, taka propozycja. Powiedzcie nam, że jesteście na urlopie, ale nie mówiąc, że jesteście na urlopie.
0: Kochanie, mogłeś mi podać 50? Mam na myśli tutaj tylko filtr. O czym pomyślałeś? Widziałeś?
1: Ale widziałaś w moich oczach to, o czym pomyślałem. No, słuchaj, różne są metody spędzania w czasów, ale jednak twoja jest zdrowsza. Zapraszamy, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Powiedzcie nam, że jesteście na urlopie, nie mówiąc, że jesteście na urlopie. Radio
2: SK. Reklama.
3: Topaz! Hity na lato!
4: Czas na grilla! Teraz wszystkie keczupy w super ofercie. 2 plus 2 za 1 grosz sztuka. A idealna na grilla i ognisko kiełbasa morlińska jedynie złoty 79. Tak, złoty 79 za 100 gramów.
5: Topaz, takie zakupy polubisz!
6: Jesteś super.
7: Tak super, super?
6: Najbardziej super.
7: Ale tak super jak ceny Suzuki?
6: No, aż tak to nie.
8: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
9: Salon Suzuki Pielech, Siedlce Brzeska 161. Zapraszamy.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
12: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
13: Zapraszamy do salonu BYD Carset Emotion, Siedlce Brzeska 169.
12: BYD. Build your dreams.
14: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
16: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
17: Zapraszamy na koncert, którego nie można przegapić. 24 lipca o godzinie 18 w Dworze Mości Brody wystąpi Wiktor Dyduła. Letni wieczór pełen emocji, pięknych melodii i niezwykłej atmosfery. Bilety dostępne na biletyna.pl oraz pod numerem telefonu 25 641 70 30. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Zaprasza Dwór Mości Brody.
18: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
19: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
18: Ty to w Czepku urodzona.
19: Nie w Czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty. Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
20: Student Space to nowoczesne, prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
23: I po reklamie.
24: SK.

0: Takiej energii dzisiaj potrzebujemy. Benson Bonsori, I'm here for someone else, za nami w Radiu SK.
1: To za chwilę Calvin Harris i Summer, a więc bardzo wakacyjnie, a my was prosimy, żebyście powiedzieli nam, że jesteście na urlopie, ale...
0: Nie mówiąc, że jesteście na urlopie, wszystkie chwyty dozwolone i niektórzy postanowili się trochę tym pochwalić.
1: Paula!
2: Jedz i pij, nie wybrzydzaj, przecież zapłacone.
0: Wakacje all inclusive w jednym zdaniu, nie trzeba pytać, żeby wiedzieć.
1: No to mamy jeszcze Klarę, która nie nagrała do końca głosówki, tylko nagrała nam dźwięk swojego urlopu.
0: I teraz zabawna historia jest taka, że kiedy tego odsłuchaliśmy, to ja twierdziłam, że to jest szum morza.
1: Dla mnie to jest albo folia stretch do jakiegoś remontu, ewentualnie jakaś foliówka
0: od jagodzianki,
1: albo jakiejś słodkiej innej dobrej przekąski.
0: A prawidłowa informacja na tak postawione pytanie, co tak brzmi, to grill.
1: Czyli w sumie bardzo urlopowo. Co więcej, Klara napisała, że odpoczywa w rowach. Dobrze, że nie w rowie gdzieś, uważajcie, na drogach. Pozdrowienia!
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Trwa super start tygodnia. Tylko do środy. Mortadela Sokołów aż 50% taniej. Tylko 99 groszy za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki 1,99 zł. Sprawdź więcej hitów w gazetce i w aplikacji.
5: Topas, takie zakupy polubisz.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych, parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga, ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
5: Strus Development Spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4-pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
6: To będzie ostatnia reklama. Akademia Bialska w Białej Podlaskiej to najlepsze miejsce do rozpoczęcia studiów. Nasza oferta zapewnia zdobycie wszechstronnego wykształcenia. A co nas wyróżnia? Ponad 20 kierunków studiów, elastyczne plany zajęć dostosowane do potrzeb studenta, wysokie stypendia, atrakcyjne praktyki w renomowanych firmach oraz komfortowe pokoje w nowoczesnych domach studenta. Z nami zdobędziesz wiedzę, która otworzy przed Tobą drogę do kariery. Zainwestuj w swoją przyszłość. Dołącz do nas już dziś. www.akademiabialska.pl.
7: I po reklamie.

0: trochę mundialowo, a trochę wakacyjnie po prostu. Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion, no mnóstwo gwiazd w tej piosence.
1: Powiedzcie, że jesteście na urlopie, nie mówiąc, że jesteście na urlopie. Mamy Tomka.
2: Glebogryzarka, łopata, grabie, wał, trawa i wszystko jasne.
0: Tak jest.
1: To jest test na polskość. Jeżeli podczas urlopu nie robisz remontu, przemeblowania, czegokolwiek, to znaczy, że to nie jest prawdziwy polski urlop.

0: Reklama.
1: Topaz! Hity na lato!
2: I moc orzeźwienia! Teraz litrowe napoje Hortex w super cenie. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch. A napoje Zbyszko do 2 litrów tylko 2,99. Tak, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Topaz! Takie zakupy polubisz!
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Taniej masz!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Well, well, welcome!
7: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
8: Pazura, co ty nam robisz?
7: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
9: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
11: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
12: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
10: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Topaz!

0: Ty polubisz!
1: Yomayo Sushi Bar zaprasza na lunchowe pyszności Poke Bowl. Jest to syta warzywna uczta na bazie ryżu, podana z wybranym głównym składnikiem. Przepiękna estetyka podania poke zachęca swoim orientalnym smakiem i kolorem do zdrowego ucztowania. Serwujemy do wyboru poke wege, łosoś, łosoś grill, kurczak oraz poke krewetka. Yomayo Sushi Bar, Formińskiego 1. Mieliście okazję spróbować? Sprawdź, które danie będzie twoim hitem dnia. Zamów i spróbuj już dzisiaj na stronie sushisiedlce.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Zapraszamy do salonu BYD Carset Emotion, Siedlce Brzeska 169.
3: BYD. Build your dreams.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
8: 27 stopni na siedleckich termometrach, jest słonecznie, ale synoptycy ostrzegają, że lokalnie mogą wypiętrzyć się burze. Ciśnienie atmosferyczne jest wysokie. Przypominam, że w Mordach trwa jeszcze remont mostu. Postoicie tam na wahadle.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: Minęła 15, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. Interweniowała polska para dyżurnych myśliwców, przekazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Do incydentu doszło nad wodami międzynarodowymi około 30 km od Ustki. To pierwsza taka próba od dłuższego czasu, mówi szef MON.
10: Po to, żeby rozpoznawać nasze systemy obrony powietrznej.
9: Przypomnijmy, niedawno światowe media informowały, że Rosja może posunąć się do prowokacji zbrojnych lub działań hybrydowych na terytorium Polski lub państw bałtyckich. Teraz Dolny Śląsk i Jelenia Góra, która walczy ze skutkami potężnej nawałnicy. Grad i ulewny deszcz nieprzerwanie padał tam przez blisko pół godziny i to wystarczyło, by ulice zmieniły się w rwące potoki, a w wielu miejscach nie było prądu.
11: Ja nie pamiętam takiej ulewy, ściana wody, a później jeszcze grad na dodatek na koniec. Armagedon to był.
12: Parasole latały, krzesła latały, z sufitu ciekło, ale już ogarniamy i zaraz będziemy gotowi.
9: Mówili naszemu reporterowi mieszkańcy. Na razie pogoda się uspokoiła, a miejscami nawet wychodzi słońce. Jednak w regionie cały czas obowiązuje trzeci stopień alertu burzowego. Jak będzie pogoda w waszym regionie? Sprawdźcie na sk.pl. Uwaga, pieszy z telefonem. Instytut Spraw Obywatelskich apeluje do Ministerstwa Infrastruktury o stworzenie właśnie takiego nowego znaku drogowego.
13: Spowoduje znaczące poprawy bezpieczeństwa i równie znaczące poprawy statystyk, jeśli chodzi o wypadki.
9: Przekonuje Rafał Górski z Instytutu Spraw Obywatelskich, znaki miałyby pojawić się w okolicy skrzyżowań, szkół czy centrów handlowych.
14: Wrzuć na luz.
15: Wrzuć na luz.
14: Wrzuć na luz.
15: Na luz.
16: Uwaga, szef patrzy. To powinien być znak, który staje w każdym open space i w każdym miejscu pracy, w którym akurat jesteście.
17: 2:00 po 15:00. Miejmy nadzieję, że wasz szef już sobie poszedł i nie patrzy, i nie słucha, i nie podgląda.
16: Fajnie, gdybyśmy my byli takimi przełożonymi naszych szefów, to byśmy im kazali o 7:00 rano iść do domu, żeby nic nie widzieli, nic nie słyszeli i dali spokojnie pracować.
17: Wrzućmy na luz. Wszyscy szefowie też. Kasia Węsierska.
16: I Michał Hanczak. Dzień dobry.

0: Sia, Diplo i ulubiona artysta wszystkich, The Weeknd.
1: Elastic Heart za nami w Radiu SK, 16 minut po godzinie 15. Dobrze. Zróbcie głośniej we wszystkich open space'ach Radio SK. Jeżeli wiecie, że ktoś nie słucha w pracy, to niech włączy, bo to działa.
0: Mamy na to dowody. Kilkanaście minut temu mówiliśmy z Kasią o tym, że no, szefowie to już chyba nie słuchają, bo chyba już sobie poszli. I na to odezwała się Julita.
2: SK, no chciałam powiedzieć, że macie moc. Mój szef od razu się was posłuchał i jak tylko powiedzieliście tekst, że macie nadzieję, że szefowie już sobie poszli, to powiedział, no dobra, każą iść, to idę. Także róbcie tak częściej.
1: Ja teraz test szybko jeszcze zrobię. Do naszego szefa teraz mówię, do naszego. Zobaczymy, czy działa.
0: Dawaj, zrobię trochę ciszej, żeby usłyszał na pewno.
1: Drogi szefie, podwyżka.
0: Podwyżka.
3: Reklama.
4: Topaz! Hity na lato!
3: I tanie śniadanie! Teraz serki homogenizowane Danio 130 gramów w super ofercie. 2 plus 1 gratis. A jaja ściółkowe rozmiar L 10 sztuk. Tylko 9,99 za opakowanie.
5: Topaz! Takie zakupy polubisz!
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
12: Zapraszamy do salonu BYD Car Set Emotion, Siedlce Brzeska 169.
11: BYD. Build your dreams.
13: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
14: Budujesz lub remontujesz dom? Firma Koldach zaprasza na piknik budowlany już 15 lipca w Żelkowie Kolonii. Zaprezentujemy najnowsze trendy w pokryciach dachowych w ramach programu Budmat Pro Tour. Pokażemy innowacyjne rozwiązania w stolarce okiennej Oknoplast. Przedstawimy systemy ogrodzeniowe i wiele więcej. Atrakcja dla odważnych. Wjazd potężnym dźwigiem na 50 metrów. Zawody w siłowaniu na rękę. Food Trucka dla najmłodszych. Dmuchańce. Środa 15 lipca od godziny 14. Plac przy świetlicy w Żelkowie Kolonii. Koldach. Od 25 lat pewny dach nad głową. Zapraszamy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie chipsy Pringles. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Pod bramką wszystkie napoje dzik, pół litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. A akcję kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin. Różne rodzaje, 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
17: I po reklamie.

0: Trochę taka rozgrzewka, bo to w klimacie Bad Bunny, który dzisiaj zagra na Narodowym w Warszawie, więc DJ Snake, J Balvin, Tyga, Loco Contigo.
1: To możemy powiedzieć, że dzisiaj Wrzuć na Luz prowadzą Kasia Węsierska i Beth Hany.
0: Można i tak powiedzieć. Biletów prawdopodobnie i tak nie dostaniemy przez to na ten koncert.
1: Na mnie nie trzeba biletów, na mnie za darmo nawet nie chcą ludzie przychodzić, a co dopiero za kasę.
0: Ale my mamy dla was pomysł na weekend, przedłużony nawet.
1: I to za darmo zupełnie, bo wystarczy za darmo zgłosić się w naszej mobilnej apce, czyli po prostu w apce na smartfony i można w czwartek już dostać pod dom kampera.
0: Dostajecie go na 4 dni, jeżeli dobrze liczę, bo zabieracie go w czwartek, oddajecie dopiero w poniedziałek, macie przedłużony weekend, jeździcie po Polsce, zabieracie ekipę, on jest zatankowany. Jest nawet, jak to się mówi, i teraz zabrakło mi słowa, będę długo
1: wyposażony.
0: Szukać. Powiedzmy, nie o to mi chodziło, jest takie słowo wojskowe, ale może nie idźmy tą drogą.
1: O kurczę, nie byłem w wojsku, to nie wiem.
0: I jest on zapakowany w różnego rodzaju przekąski.
1: Zaopatrzony.
0: Nie, też to, nie, to nie, jak mi się dobrze. Przypomni, no a przypomni mi się za 2 tygodnie pod prysznicem, to ci dam znać.
1: Najważniejsze, że SK dowozi wam kampera, możecie zabrać swoją ekipę w góry, na Mazury, na nadmorze, gdzie wam przyjdzie tylko ochota, a pogoda ma być w ten weekend niezła, więc zgłaszajcie się już teraz, jeszcze raz.
0: Aplikacje Radia SK, tam czekamy.

0: Denzel, You Spin Me Round w Radiu SK.
1: Kasiu, jest ratunek dla naszych słuchaczy.
0: Poproszę.
1: Zawsze można liczyć. Od razu się odezwali, jakiego słowa Kasi brakowało. Darek?
2: Cześć, to brakujące słowo to zaprowiantowany. To jest słowo wojskowe.
0: Zaprowiantowany. Pozdrowienia, Darek, jest nasz kamper. Ewentualnie zatowarowany, o tym słowie też myślałam. Tak czy tak, ma duże wyposażenie, jeżeli chodzi o przekąski i dlatego chętnie wam go oddamy.
1: I od razu, jak powiedzieliście o tym prowiancie, to ja już sobie pomyślałem, że to jest dobra pora, żeby zjeść jakiś obiad. To co? Chwila przerwy.
0: Ale przy okazji chciałam powiedzieć, że fajnie tak czasami czegoś nie wiedzieć, bo przynajmniej wtedy wiadomo, że ktokolwiek nas słucha, jak się odzywacie, a nie, że... Tak sobie tutaj siedzimy i mówimy sami do siebie.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.

0: zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
4: Teraz pyszne arbuzy z kartą klienta aż 60% taniej. Tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99. A polskie pieczarki tylko 7,99 za kilogram.
5: Topaz, takie zakupy polubisz.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
17: Zapraszamy do salonu BYD Carset Emotion, Siedlce Brzeska 169.
16: BYD. Build your dreams.
18: I po reklamie.

0: Mocne. To nowość na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się bez ty. Alan Walker z Ava Max ponownie połączyli siły i stworzyli Face.
1: 6 minut do 16. Mówię, że 6 minut dokładnie, bo ci, którzy kończą pracę o 16, na pewno będą chcieli wiedzieć, że jeszcze tylko jakieś 400 sekund i możecie iść.
0: Jesteśmy z wami i chętnie z wami będziemy wracali do domu. Za chwilę newsy, natomiast ja też takiego newsa mam z Sandomierza, bardzo wakacyjnego, ponieważ tam...
1: Czekaj, Sandomierz to tam, gdzie dużo ludzi nie żyje, bo ojciec Mateusz rozwiązuje non-stop
0: sprawy. I to jest kolejna kryminalna historia, być może ojciec Mateusz też w tym maczał palce i pomógł w wykryciu. W ostatni weekend ktoś włamał się na stoisko z pamiątkami
1: w
0: Sandomierzu.
1: Jezu, to naprawdę to miasto nie ma szczęścia.
0: I łupem padło, uwaga, 230 pamiątek, w tym magnesy, które wiadomo kosztują krocie. No i wpadł ten pan, który ukradł te magnesy i się okazało, że część tego łupu wisi u niego na lodówce.
1: Jeżeli zbierał magnesy, a znajomi mu nie przywozili z wakacji, na których byli, no to trochę są winni temu wszystkiemu. Współsprawstwo w takiej sytuacji.
0: Teraz grozi mu nawet 10 lat więzienia, a stamtąd na pewno jakieś pamiątki wyniesie.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Topaz! Hity na lato!
3: Czas na chwilę relaksu. Teraz kawa mielona Eduszo Family. Opakowanie 450 gramów, tylko 19,99. A herbata Lipton Yellow Label 92 torebki, jedynie 10,99 za opakowanie.
4: Topaz! Takie zakupy polubisz!
5: Córeczko, a ty jesz tam coś normalnego?
6: Mamo, w Student Space mam prywatny pokój z własną kuchnią i łazienką.
5: A pranie?
6: Pralnię też mam.
5: A bezpiecznie tam?
6: Jest ochrona całą dobę. Możesz spać spokojnie.
5: To czego ty nie masz w tym Student Space?
6: Tylko was. Tęsknię.
7: Pamiętasz swój start na studiach? Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Komfort dla studenta, spokój dla rodzica. Sprawdź na studentspace.pl.
8: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
9: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Poszukujesz sprawdzonego dystrybutora płyt warstwowych? Płyty warstwowe w Siedlcach oferują panele do bram segmentowych, płyty ścienne oraz dachowe w pierwszym i drugim gatunku, akcesoria montażowe, obróbki blacharskie, kompleksowo wykonujemy kontenery usługowo-handlowe. Świadczymy usługi montażu oraz cięcia pod wymiar. Płyty warstwowe Siedlce. U nas płyty są zawsze dostępne od ręki. Zadzwoń 507 788 771. Siedlce. Janowska 109.
11: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
12: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: W przeważającej części regionu jest ciepło i słonecznie, ale synoptycy ostrzegają, że lokalnie będą pojawiały się burze. Na siedleckich termometrach 26 stopni, ciśnienie atmosferyczne jest wysokie. Jutro dużo słońca i bardzo ciepło.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
21: Zbliża się 16. Czas na SK News. Jakub Krzyżak. Nawałnice przechodzą przez południową Polskę. W newsach teraz Śląsk. W wielu miastach ulice zmieniają się w rzeki. Intensywnym opadom deszczu towarzyszą porywy wiatru do 90 km na godzinę i opady gradu, o czym reporterka Eski Aleksandra Grochowska.
22: Straż pożarna odnotowała do tej pory 50 zdarzeń. Największe opady z gradem przeszły nad Sosnowcem oraz Jaworznem, gdzie jest nieprzejezdna w tej chwili droga krajowa nr 79 od ulicy Kolejowej do 11 listopada kierowcy jadą objazdami. Ponadto w Sławkowie ewakuowano 34 osoby przebywające na obozie. Mimo nawałnic, które przetaczają się nad regionem, nie odnotowano na szczęście żadnych poważnych interwencji.
21: Przypominamy, że ostrzeżenia IMGW drugiego i trzeciego stopnia obowiązują do wieczora w całej południowej Polsce. Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o zgodę na zatrzymanie i doprowadzenie do prokuratury Grzegorza Brauna. Ma to pozwolić na ogłoszenie liderowi Konfederacji Korony Polskiej zarzutów dotyczących m.in. pozbawienia wolności lekarki w Oleśnicy. Najbardziej gorąca produkcja serialowa tego lata, Rancho, minęła półmetek. Nakręcono już wszystkie sceny ławeczki pod kultowym sklepem w Wilkowyjach i od jutra zmienia się lokacja planu zdjęciowego. Na planie ostatniego sezonu Rancha jest Ela Piotrowska.
0: Cięcie.
1: Na dzisiaj koniec.
18: Bogdan Kalus.
1: I koniec w Jeruzalu.
23: I ławeczki koniec?
1: Mebla tak, ale naszych przygód jeszcze nie. Spotykamy się pod domem Czerepacha.
21: No i welcome, jak mówił wójt gminy Wilkowyje. A więcej wyjątkowych rozmów z twórcami serialu oraz informacje, jakich nie ma nigdzie, tylko u nas na mediateka.pl. Rancho, podcast z planu serialu.
24: W sumie to się zgadza. Welcome, Robert Lewandowski, welcome to Chicago.
25: I
24: to dzisiaj.
25: Tematem na pewno się zajmiemy w tej godzinie. Wrzuć na luz. Wrzućcie na luz i na przykład wybierzcie się na jakąś ławeczkę na siłowni na przykład.
24: O, to polecamy. Dwie minuty po 16 w końcu forma na lato mile widziana.
25: Kasia Wysierska.
24: Michał Hanczak, dzień dobry.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

gwiazdy, survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Pollock i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Godzina jeszcze. Prawie dokładnie. Godzina zero. Nastąpi o 17.15 czasu polskiego, bo to właśnie wtedy Robert Lewandowski rozpocznie swój pokazowy trening w Chicago Fire.
1: Robert jest oczywiście już w Stanach. Pierwsze kroki z lotniska skierował do ambasady w Stanach, żeby pewnie dopełnić różnych formalności. No a teraz rzeczywiście wszyscy czekają, aż się pokaże.
0: I o 20.15 będzie już oficjalna prezentacja taka dla mediów. Nie będzie to trening, tylko no pewnie jakiś rodzaj konferencji prasowej. Pewnie też transmitowany w naszym kraju. Nie będziemy się oszukiwać.
1: Widzę te nagłówki w internecie. Rzeczywiście one są u nas na żywo. Zobacz Roberta Lewandowskiego w Chicago i tak dalej, i tak dalej. No, dla świata piłki nożnej, zwłaszcza w Polsce, ale w Stanach też, to bardzo ważny dzień.
0: Skoro straciliśmy, w cudzysłowie oczywiście, taką polską perełkę, choć Robert Lewandowski w Polsce raczej bywał, to może powinniśmy jednak coś zyskać i naszą polskość na cały ten świat rozpropagować.
1: No i przy okazji przyda się jakieś wkupne, no bo jednak nowa drużyna, nowi koledzy, trzeba się jakoś pokazać. Co takiego Robert Lewandowski i Ania powinni zawieźć do Stanów Zjednoczonych, może jakąś tradycję, może zwyczaj, może coś zupełnie innego, żeby rzeczywiście tę polskość krzewić.
0: Nie mówimy tylko o ogórkach kiszonych, więc wyjdźcie szerzej poza jedzenie, bo uważam, że mamy czym się pochwalić i być może Amerykanie mogliby z tej naszej wiedzy korzystać.
1: Czekamy na wasze głosówki.
0: Rosół niedawno ostatnio odkryli i nazywali to sokiem z gotowanego kurczaka,
1: no,
0: podobnie
1: kompot
0: jak
1: też.
0: Kompot tak. Też odkryli, to pewnie dużo mają jeszcze do odkrycia.
1: Czekamy na wasze pomysły. Głosówki na Messengerze Radia SK przyjmujemy. Jeżeli ktoś nas słucha w Chicago i spotka gdzieś Roberta, niech też nam doniesie, co tam się dzieje. Radio
2: SK. Reklama.
3: Topaz! Hity na lato!
4: Czas na grilla! Teraz wszystkie keczupy w super ofercie. 2 plus 2 za 1 grosz sztuka. A idealna na grilla i ognisko kiełbasa morlińska jedynie złoty 79. Tak, złoty 79 za 100 gramów.
5: Topaz! Takie zakupy polubisz!
6: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie chipsy Pringles. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Pod bramką wszystkie napoje dzik, pół litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. A akcje kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin, różne rodzaje, 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 zł.

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Zapraszamy do salonu BYD Carset Emotion, Siedlce Brzeska 169.
2: BYD. Build your dreams.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Budujesz lub remontujesz dom? Firma Koldach zaprasza na piknik budowlany już 15 lipca w Żelkowie Kolonii. Zaprezentujemy najnowsze trendy w pokryciach dachowych w ramach programu Budmat Pro Tour. Pokażemy innowacyjne rozwiązania w stolarce okiennej Oknoplast. Przedstawimy systemy ogrodzeniowe i wiele więcej. Atrakcja dla odważnych. Wjazd potężnym dźwigiem na 50 metrów. Zawody w siłowaniu na rękę. Food Trucka dla najmłodszych dmuchańce. Środa 15 lipca od godziny 14. Plac przy świetlicy w Żelkowie Kolonii. Koldach. Od 25 lat pewny dach nad głową. Zapraszamy.
6: I po reklamie.
7: Esko.

0: Mal Smith, 29 minut po 16.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Ja zaraz wrócimy do waszych propozycji tego, co Robert Lewandowski powinien zacząć krzewić w Stanach, skoro już tam będzie mieszkał. O polskich rzeczach mówimy, ale a propos Polski, to może powinien w Stanach puścić tam
0: swoim kolegom, oczywiście, i zaprosić na koncerty. Mamy nowość od tej wokalistki od kilku dni, oczywiście z ochoczo w Radiu SK ją wam gramy.
2: ITP, ITD, to posłuchajcie, bo to brzmi dobrze.

0: Paradise
1: i Coldplay w Radiu SK. 24 minuty do 17. Robert Lewandowski już w Stanach. Dziś o 17.15 czasu polskiego. Trening pokazowy, a o 20.15 oficjalna prezentacja w Chicago Fire.
2: A my zastanawiamy się, co powinno być w kupnym. No, a bardziej to, czym mógłby Robert Lewandowski albo Ania Lewandowska zaskoczyć Amerykanów.
1: A może nauczyć?
2: No, czas na wasze głosówki. Karolina nagrała się nam na Messengerze.
3: Na pewno powinniśmy pokazać, że nic tak nie chłodzi facetów po 40 jak sandał i skarpeta.
1: I bardzo ciekawa rzecz się wydarzyło. Dostaliśmy kilka takich samych głosówek. Kilka, podkreślam kilka. Takich samych głosówek o tych sandałach i skarpetach. Wszystkie jak jeden mąż nagrały dziewczyny. Mówię tu jak jeden mąż, nie bez przypadku, bo prawdopodobnie one mają, jeżeli
2: to
1: chodzi
2: jest...
1: o skarpety i sandały tego samego męża.
2: Bardzo. Ojejku, ale jednego?
1: Nie, chodzi mi o to, że on się
2: bardzo
1: tak
2: dobra
1: samo
2: stylówka,
1: zachowuje.
2: Bo to jest letnia stylówka na lato w Polsce, na taki lipcopadek do tej pory. No człowiek chciałby już w sandałach, no ale jednak trochę za zimno w stopy. Radio
4: SK. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki.

0: 10 sztuk, tylko 9,99 za opakowanie.
1: Topas, takie zakupy polubisz.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na 2 pierwsze paczki.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
9: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
10: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
11: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
11: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania.

0: konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Kafką, Moving to the Sun, Urzeł i Outrun a Tej, między innymi na antenie
1: Radia SK. Oby się wam dzisiaj absolutnie nic z czkawką nie odbiło, ale wciąż wysyłamy Roberta Lewandowskiego, a właściwie sam się wysłał do Chicago i pytamy, co mógłby tam przywieźć polskiego, nie tylko o jedzenie chodzi, żeby im pokazać, jaka Polska jest fajna.
0: Emiliano niejaki ma propozycję na Messengerze.
2: Co może Lewy pokazać? Urlop na żądanie.
1: Chyba za dużo kasuje za to wszystko, żeby mu się to opłacało.
0: Ale po dobrej imprezie w szatni może być potrzebny.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Topaz! Hity na lato!
3: I moc orzeźwienia! Teraz litrowe napoje Hortex w supercenie. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch. A napoje Zbyszko do 2 litrów tylko 2,99. Tak, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Topaz! Takie zakupy polubisz!
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: Well, well, welcome!
8: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
9: Pazura, co ty nam robisz?
8: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
10: Jesteś super.
11: Tak super, super?
10: Najbardziej super.
11: Ale tak super jak ceny Suzuki?
10: No, aż tak to nie.
12: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
13: Salon Suzuki Pielech, Siedlce Brzeska 161. Zapraszamy.

0: kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapraszamy na koncert, którego nie można przegapić. 24 lipca o godzinie 18 w Dworze Mości Brody wystąpi Wiktor Dyduła. Letni wieczór pełen emocji, pięknych melodii i niezwykłej atmosfery. Bilety dostępne na biletyna.pl oraz pod numerem telefonu 25 641 70 30. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Zaprasza Dwór Mości Brody.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
6: 26 stopni mamy na siedleckich termometrach, ciśnienie atmosferyczne jest wysokie. Synoptycy ostrzegają, że lokalnie mogą zdarzyć się dzisiaj burze. Jutro w Siedlcach i regionie bardzo ciepło, do 29 stopni. No i w końcu ma być słonecznie.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Starowiejska 21. www.sushipark.pl.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: Różne miejsca, ale w każdym z nich dobra zabawa. Mati Fuczyło to jest SK Summer City. Zaczynamy od wydarzenia, które szykuje się już bardzo niedługo, bo od jutra do 19 lipca potrwa festiwal Kazimiernication. To wydarzenie w Kazimierzu Dolnym, na scenie m.in. Kaśka Sienkiewicz, Paktofonika Orkiestra, Kacperczyk czy Natalia Przybysz, albo na przykład Igo. To jednak nie wszystko, co dla Was mam. 31 lipca to już rap południe, a więc Bielsko-Biała. Przez 3 dni pod sceną wielu raperów, to m.in. Whitior, Rapson, Malik Montana, Young Multi, Francis, PZ, Chivas, Białas czy Hubert. To jednak nie jest wszystko. Mam też Bro Sound. To najbliższy weekend, na scenie m.in. ekipa Kacperczyk, ale też Daria ze Śląska i wielu, wielu innych.
8: SK Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
9: Wybiła 17, czas więc na SK News. Jakub Krzyżak, zapraszam. Tragiczny wypadek w zachodniopomorskim. Nieoznakowany radiowóz śmiertelnie potrącił nastolatka jadącego na hulajnodze elektrycznej. Do zdarzenia doszło w miejscowości Kowalewiczki w gminie Darłowo. Sprawę bada prokuratura. O szczegółach piszemy na sk.pl. Pozrywane dachy, pozalewane ulice i blisko 300 interwencji straży pożarnej. To bilans po burzach, które przeszły przez Dolny Śląsk. Najgorzej było w okolicach Jeleniej Góry i w powiecie karkonoskim. Sytuację śledzi wrocławski reporterski Krzysztof Staszkiewicz.
10: W okolicy Jeleniej Góry wiatr zerwał dachy w dwóch domach i jednym budynku gospodarczym. W samej Jeleniej Górze woda zawaliła dach w zakładzie produkcyjnym. Na szczęście pracownicy wcześniej zauważyli niebezpieczeństwo i sami się ewakuowali z hali. Z powodu burzy w powiatach karkonoskim, lwóweckim i kłodzkim ewakuowano kilka obozów harcerskich.
9: IMGW wydał alerty drugiego i trzeciego stopnia dla całej południowej Polski przed burzami. Jest już na miejscu, przed nim pierwszy trening. Robert Lewandowski za chwilę zostanie oficjalnie zaprezentowany jako piłkarz Chicago Fire. W studiu reporterski Michał Skolimowski. Powiedz, jak będą wyglądały te najbliższe godziny?
11: Za niespełna 30 minut Lewy weźmie udział w pierwszym treningu w klubowym ośrodku. Zajęcia będą przez kwadrans otwarty dla mediów, więc na pewno zobaczymy wiele obrazków. Potem o 20.30 Polak wspólnie z trenerem weźmie udział w konferencji prasowej, a szansa na debiut kapitana reprezentacji Polski w barwach Chicago Fire już w piątek.
9: W meczu z Vancouver Whitecaps na SK.pl mamy dla Was zdjęcia Lewy już w tym amerykańskim wydaniu.
8: Wrzuć na luz.
12: Wrzuć na luz.
8: Wrzuć na luz.
12: Wrzuć na luz.
13: W Radiu SK.
14: Można już?
15: Można.
14: Międzynarodowa Godzina Szczęścia!
15: Chicago też!
14: Nie tylko dlatego, że Robert Lewandowski lada moment wyjdzie po raz pierwszy na murawę na innym kontynencie, ale dlatego, że wy możecie iść do domu. Uważam, że w skali ważnych wydarzeń to drugie jest nieco wyżej.
15: Dwie po piątej, Kasia Węsierska.
14: Michał Hanczak, dzień dobry.
15: Witajcie.

0: Przyjemniejsza część dnia. Talk to you, Angel 54 Ultra. 54 trzeba było powiedzieć. Dlaczego to sobie zrobiłam? To za nami na Antenie Radia SK, 14 minut po 17.
1: 50 twarzy Greya było jakoś tak łatwiejsze, nie? Do wypowiedzenia.
0: Wrzucamy na luz.
1: Oczywiście, że tak, i zachęcamy was, jeżeli jeszcze macie trochę siły po pracy, żeby się z nami za chwilę pobawić w tabu. Mamy dla was prezenty, eskowe gadżety. No, a zasada jest bardzo prosta.
0: My zadajemy pytania, wy odpowiadacie, ale nie używając słów na zakazaną literę albo głoskę.
1: Mamy dzisiaj niecne plany, więc zapraszamy osobę, która jest uśmiechnięta, otwarta i ma trochę czasu.
0: Słyszałeś, jakie są obstawiania, jeżeli chodzi o to, co wydarzy się dziś na PGE Narodowym? Bo jest tam koncert Berbaniego. Mm-hmm. On ma słynne La Casita, czyli taki dom, który stoi gdzieś na scenie. I już wielu fanów obstawia, kto z polskich gwiazd może się w tym La Casita znaleźć.
1: A bo to jest taka tradycja, że ktoś tam wyskakuje
0: z tego
1: domku? Nie, ale
0: po halftime show, kiedy tam był Pedro Pascal i parę innych znanych osób, to stwierdzono, że prawdopodobnie na każdym koncercie w ramach trasy koncertowej Berbaniego gwiazdy z danego kraju, w którym on gra, też się tam pojawią.
1: Nie wiem, Mata ma dzisiaj urodziny,
0: Mata
1: może go
0: padał,
1: zaprosili.
0: Tak. Z Colin też padał, ale fani już wyczaili, że ma koncert w Międzyzdrojach, więc chyba się nie uda.
1: Teraz jest zajęty, wiesz, potem kiełbaskami i innymi sprawami. Kto to jeszcze mógłby być? Nie wiem, może Julia Wieniawa, skoro nie będzie i w Mam Talent.
0: Jakby kogoś brakowało, to my chętnie tam przyjdziemy zrobić ze statystyką.
1: Kasia Węsierska, Bethany, zapraszamy. Radio
2: SK. Reklama.
3: Topaz! Hity na lato!
4: Czas na chwilę relaksu. Teraz kawa mielona Edusho Family. Opakowanie 450 gramów, tylko 19,99. A herbata Lipton Yellow Label 92 torebki, jedynie 10,99 za opakowanie.
5: Topaz! Takie zakupy polubisz!
6: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
7: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie chipsy Pringles. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Pod bramką wszystkie napoje dzik, pół litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. A akcję kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin. Różne rodzaje, 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
8: Wiemy, za co kochasz Sushi Park. Za nasze znakomite sushi przyrządzone według orientalnych receptur. Ale to nie wszystko, za co możesz nas kochać. W naszym menu jest zaskakująco znakomity ramen. Esencjonalny i pożywny w kilku odsłonach smakowych. Ramen miso, tantanmen i koreański. Polecamy każdą wersję. Zjedz go w klimatycznym letnim ogródku. Restauracja Sushi Park, Siedlce Starowiejska 21, www.sushipark.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Budujesz lub remontujesz dom? Firma Koldach zaprasza na piknik budowlany już 15 lipca w Żelkowie Kolonii. Zaprezentujemy najnowsze trendy w pokryciach dachowych w ramach programu Budmat Pro Tour. Pokażemy innowacyjne rozwiązania w stolarce okiennej Oknoplast. Przedstawimy systemy ogrodzeniowe i wiele więcej. Atrakcja dla odważnych. Wjazd potężnym dźwigiem na 50 metrów. Zawody w siłowaniu na rękę. Food Trucka dla najmłodszych. Dmuchańce. Środa, 15 lipca od godziny 14. Plac przy świetlicy w Żelkowie Kolonii. Koldach. Od 25 lat pewny dach nad głową. Zapraszamy.
11: I po reklamie.

0: 29 minut po godzinie 17. Słuchacie Radia SK. Do naszego studia dołącza teraz Gracjana.
1: Halo, cześć, linii. Dzień dobry.
2: Cześć.
0: Witamy cię serdecznie. Wiemy, że jesteś w pracy, ale że możesz z nami się pobawić.
1: Czyli albo jednoosobowa działalność gospodarcza w pracy cały czas, albo szef wyszedł już do domu.
2: Można powiedzieć, że drugie, ale tak nie do końca.
1: To pozdrawiamy szefa bardzo serdecznie.
0: Czyli szef ma tam po prostu oko wielkiego brata, on wszystko widzi, wszystko słyszy, ale miejmy nadzieję, że jak wygrasz nagrody, to się z nim po prostu podzielisz i wtedy będzie zadowolony. O, tak się umówmy.
2: Zastanowię się.
1: Dobra pracownica, dobra, asertywność jest naprawdę w cenie. Gracjana, my zadajemy pytania, ty odpowiadasz, ale nie używając słów na dzisiaj głoskę zakazaną, którą określamy jako szy. Esz jak...
0: Jak na przykład, nie wiem, szynka. Ale może to być też CH, więc uważaj, bo to jest takie szy międzynarodowe.
1: No gotowa raczej jesteś? Głoskę, czyli głoska szy, więc tak wiadomo.
0: Próbujemy, dobrze, startujemy. Próbujemy. Kasia, dawaj.
1: Miasto, w którym będzie teraz grał i mieszkał Lewy.
2: No, ładne.
1: O, dobrze.
0: Słynny kompozytor i pianista Fryderyk. Powiedz skąd.
2: O kurczę, Chopin?
1: O, dobrze się poradziła. Pójście na zakupy, ale trochę po angielsku.
0: Właśnie, tak po angielsku, na zakupy.
2: Black Friday.
0: Czapki z głów, trochę po francusku. O, trochę nas wzięłaś na czas.
1: Nawet jakbym po polsku chciała powiedzieć szacunek, to nadal jest na esz i nic by mi innego Gracjana do głowy nie przyszło, ale poradziłaś sobie z tymi pierwszymi pytaniami świetnie.
0: Naprawdę wiedzieliśmy, że dzisiaj są same kosy.
2: Dzisiaj, tak, naprawdę.
0: Tak, dlatego absolutnie zestaw eskowych gadżetów z lipcowym magazynem SK Store na czele jest twój i ci się należy.
1: Dobra, dorzucimy coś super, dla szefa, dziękuję. To obiecaj, że tamtę jedną rzecz temu szefowi dasz, dobra?
0: Ale poczekaj, mamy jeszcze jedno pytanie poza konkursem, ale w konkursie poniekąd. No właśnie, jakbyś inaczej powiedziała na szefa, żeby nie używać głoski szy.
2: Poczciwy człowiek.
0: A bałem się, że będzie wulgarnie.
1: Nie, raczej najfajniejszy człowiek na świecie. Tak by trzeba było mówić. Przypominam, jest 14 lipca. 28 można dostać albo premię, albo wypowiedzenie.
0: Fu. Ostatni dzień lata. Gives i Igo w Radiu SK.

0: zgodnie z planem to się dzieje.
1: Wyszli na boisko i trenują. Pierwszy trening Roberta Lewandowskiego z drużyną Chicago Fire. To widzimy teraz na ekranach telewizorów.
0: Mam wrażenie, że oni zapomnieli zraszaczy wyłączyć i podlewają cały czas murawę, bo tam się woda cały czas leje.
1: Albo zrobili to specjalnie, żeby jednak trochę widzieli wszyscy, ale trochę jednak nie widzieli.
0: Leje się strumieniem, nie tylko na boisku Chicago Fire, ale też potem się leją dolary na konto. No i bardzo dobrze. Jestem tylko ciekawy, czy Ania będzie szczęśliwa, kiedy się dowie, że Robert, a na pewno dojdzie do takiego momentu, sobie poszedł z kolegami po pracy na te wszystkie amerykańskie
1: pyszności, wiesz, w Hiszpanii kuchnia lżejsza. Kulki mocy już czekają w pudełku, nie ma takiej opcji.
0: Kulki mocy, hot dogi.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Topaz! Hity na lato!
4: Teraz pyszne arbuzy z kartą klienta aż 60% taniej. Tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99. A polskie pieczarki tylko 7,99 za kilogram.
5: Topaz! Takie zakupy polubisz!
6: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
7: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
6: Ty to w czepku urodzona.
7: Nie w czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty. Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
8: Student Space to nowoczesne, prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 z

0: Oj, my też lubimy czuć wolność, dlatego
1: wychodzimy
0: z Kasią
1: już z tego łaskawego studia, chociaż kochamy was bardzo nam po drugiej stronie.
0: Wrócimy jutro o 14, a tymczasem stery przejmie Łukasz Zduńczyk. Czekaj, bo ty jesteś na tym mikrofonie, a to mnie zaskoczyłeś.
2: Chyba kręci ci się w głowie, tak jak Bledka śpiewała.
0: No ci, żebym ci zaraz nie zakręcił. Idziemy.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, Qnet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999.

0: aż 60% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99. Sprawdź więcej hitów w gazetce i w aplikacji.
1: Topas, takie zakupy polubisz.
2: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
3: Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia? Jedno jest pewne. Na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił. Zapisz się i rozpocznij swoją przygodę z Akademią Nauk Stosowanych Mazowia.
4: Oferujemy szeroki wybór kierunków, takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz psychologia.
3: Rekrutacja wciąż trwa, więc teraz jest idealny czas, aby dołączyć do naszej społeczności akademickiej. Nie zwlekaj dłużej. Akademia Nauk Stosowanych Mazowia prowadzi rekrutację na studia. Szczegóły na www.mazowia.edu.pl.
5: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych, parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga, ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Ciepłe popołudnie mamy w Siedlcach i regionie, na termometrach 25 stopni. W przeważającej części regionu jest pogodnie, ale lokalnie mogą zdarzyć się burze. Jutro jeszcze cieplej, do 29 kresek. Środa ma być bardzo pogodna.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: SK. SK. Summer City.
12: Ogromne emocje, ogromne wydarzenia i ogromne koncerty. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Mam dla Was propozycję na to, co wolnego, co fajnego możecie robić w wolnym czasie. O tak, zaczynamy od festiwalu Jarodzin od 16 do 19 lipca. Warto wpadać właśnie tam. Na scenie m.in. Zalewski, Lordofon, Mary z Polski, ale też wielu innych. Jeżeli jednak macie ochotę na coś innego, no to Saltwave, Jastarnia czeka na Was na Półwyspie Helskim. Tam Sokół, Jan Rapowanie, Vito Bambino, Kukon czy Zalia albo Liwka. I jeszcze Łódź Summer Festival to potężna i darmowa impreza, która szykuje się już niedługo, bo od 24 lipca w Łodzi na scenie Mata, Sean Paul, Timbaland, Bastille, Rudimental, BDOS, Problem, Żabson, Bracia Kacperczyk czy White 2115.
13: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
14: Minęła 18, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Strzały w Wejherowie. Ranny w głowę mężczyzna trafił do szpitala. Jego stan jest krytyczny.
15: Wstępnie wykluczono udział osób trzecich, a mężczyzna został przetransportowany do szpitala.
14: Relacjonuje Karolina Pruchniak z wejherowskiej policji. Zdjęcia z miejsca zdarzenia mamy na sk.pl. Przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. 54-latek, który w Bielsku-Białej zaatakował w autobusie ukraińskie nastolatki, usłyszał zarzuty.
16: W publicznym znieważeniu łącznie trzech obywatelek Ukrainy z powodu przynależności narodowej oraz naruszenie nietykalności cielesnej jednej z nich.
14: Mówi prokurator Łukasz Witkowski z prokuratury w Żywcu. Sprawcy grozi do 3 lat więzienia. Po tygodniu chmur, opadów i wiatru nad morze wróciło słońce. Kąpieliska ponownie działają, a na sopockiej plaży pojawili się turyści.
17: Syna wczoraj tak opalił spieczony.
18: Super jest, no jak miał być sztorm, a ja bym była nad morzem, to trochę było kiepsko.
19: Super dzień, chyba najlepszy, jaki może być.
14: Z plażowiczami i turystami rozmawiał trójmiejski reporter Eski Iwo Pastuszka.
20: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
13: SK Sport News.
14: Robert Lewandowski w trakcie pierwszego treningu rozpoczął się amerykański sen Lewego w Chicago Fire. Prawdopodobny debiut Robert może zaliczyć w piątek. Dziś pierwszy oficjalny trening, a po 20 oficjalna prezentacja nowego zawodnika, a godzinę później o 21 pierwszy gwizdek w pierwszym półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Francja zmierzy się z Hiszpanią. To dwie drużyny od początku liczące się w walce o finał. Francuzi nie przegrali jeszcze na mundialu, z kolei Hiszpanie podczas turnieju stracili tylko jedną bramkę. Jutro, także o 21, drugi półfinał między Anglią a Argentyną.
8: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
20: Impreska.
21: Jeju, słuchajcie, szybko wracajmy z tej pracy do domu, bo dużo obowiązków na dzisiaj. Ile my dzisiaj sportowych wydarzeń mamy do obejrzenia, tak? 19 mecz polskich siatkarzy, 20:30 prezentacja Lewego, potem mundial. Musimy z tym wszystkim zdążyć, a ja dokładam hity na czasie, żeby nas napędzić na wieczór. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

i jak zawsze w Radiu SK mamy dla was najlepsze hiciory na wieczór. Takie z najwyższej muzycznej półki. Justin Bieber, Nicki Minaj i odechciało nam się ziewać. 12 minut po godzinie 18. Robert Lewandowski dzisiaj na pewno wieczorem nie ma czasu na odpoczynek, bo on jest pierwszy dzień w nowej pracy. Przypominam, jak słyszeliście w newsach, o 20.30 oficjalna prezentacja Lewego w barwach Chicago Fire. Teraz jest na treningu, no i się pewnie chłopak stresuje, bo wiadomo, pierwszy dzień w pracy łatwy nie jest. Dlatego mam pytanie do was z tej okazji, z okazji pierwszego dnia pracy Roberta Lewandowskiego. Dajcie znać, dlaczego wasz wieczór jest lepszy niż wieczór Roberta Lewandowskiego. Udowodnijcie mi to, a ja was na przykład gadżetami eskowymi poczęstuję. Mam eskową koszulkę z napisem Cześć i magazyn Radia SK, SK Story. Tylko dajcie znać głosówkowo na Messengerze Radia SK, dlaczego wasz wieczór jest lepszy niż tam u Lewego za oceanem. I na dobry wieczór oczywiście gram hity na czasie. Teraz ten taki zawsze na czasie, Of Monsters and Men w Radiu SK.

0: Dawid Podsiadło w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie, a wy w tym czasie udowadniacie, że macie lepszy wieczór niż Robert Lewandowski, bo ja przypominam, chłopak się troszeczkę stresuje dzisiaj na pewno, mała pierwszy dzień w nowej pracy, o 20.30 prezentacja Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. A dlaczego Ola ma lepszy wieczór?
1: Dlatego, że wczoraj obroniłam pracę licencjacką i dzisiaj wieczorem nie muszę siadać do niej, nie muszę czytać, nie muszę pisać, więc w końcu spokój.
0: A no to coś czuję, że dzisiaj będzie wielkie świętowanie. Także mam nadzieję, że Robert Lewandowski nie zapamięta więcej z tego wieczoru niż Ola. Miłego świętowania życzę i w nagrodę za udaną obronę pracy licencjackiej do Oli leci eskowa koszulka z napisem Cześć i magazyn Radia SK, SK Story.
2: Reklama.
3: Trwa super start tygodnia. Tylko do środy. Mortadela Sokołów aż 50% taniej. Tylko 99 groszy za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki 1,99 zł. Sprawdź więcej hitów w gazetce i w aplikacji.
4: Topas. Takie zakupy polubisz. To będzie ostatnia reklama.
5: Budujesz lub remontujesz dom? Firma Koldach zaprasza na piknik budowlany już 15 lipca w Żelkowie Kolonii. Zaprezentujemy najnowsze trendy w pokryciach dachowych w ramach programu Budmat Pro Tour. Pokażemy innowacyjne rozwiązania w stolarce okiennej Oknoplast. Przedstawimy systemy ogrodzeniowe i wiele więcej. Atrakcja dla odważnych. Wjazd potężnym dźwigiem na 50 metrów. Zawody w siłowaniu na rękę. Food Trucka dla najmłodszych dmuchańce. Środa 15 lipca od godziny 14. Plac przy świetlicy w Żelkowie Kolonii. Koldach. Od 25 lat pewny dach nad głową. Zapraszamy.
6: I po reklamie.

0: I to jest właśnie wieczorny chill z hitami na czasie. Z nami można odetchnąć po intensywnym wtorku. Bausa w Radiu SK. Za 19 minut będzie godzina 19. Rafał już może odpoczywać po ciężkim dniu. Udowadnia, że ma lepszy wieczór niż Robert Lewandowski, którego dzisiaj czeka prezentacja w nowym klubie.
1: Otóż ja po całym ciężkim dniu pracy, charówki, przerzucaniu 10 ton kamieni, dachówek i innych zbędnych rzeczy z podwórka na wywrotkę, mogę sobie teraz rekreacyjnie usiąść w garażu, odpalić farbę, lakier i zająć się malowaniem mebli.
0: Tak brzmi oficjalna wersja dla żony. Jakby ktoś pytał, Rafał jest w garażu, lepiej do niego nie zaglądać, to ważne, bo on jest teraz bardzo zajęty, lepiej mu nie przeszkadzać. A ja mam tylko nadzieję, że te meble są wygodne i że tam w garażu radyjko śmiga, bo my za chwilę gramy dalej. Artemas po krótkiej przerwie.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: takie zakupy polubisz. To będzie ostatnia reklama.
1: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
2: I po reklamie.
3: Esko.

To jest prawdopodobnie naukowo potwierdzone, że jak do tego numeru dołączy jeszcze się szum morza, to działa jeszcze lepiej. To są właśnie wakacyjne hity na czasie. Shimza za nami. A teraz naukowe wyjaśnienie, dlaczego nie powinniśmy dzisiaj wieczorem sprzątać, jakby was druga połówka chciała zagonić. To ja już wam mówię, o co chodzi. Sprzątanie jest niezdrowe. Jest kolejne naukowe potwierdzenie w tej sprawie. Znawcy mówią tak. Regularne sprzątanie w domu jest tak szkodliwe, jak palenie po 20 papierosów. To wszystko dlatego, że te chemikalia, którymi sprzątamy, się unoszą w powietrzu, my je wdychamy i to nam drogi oddechowe podrażnia. Także jakby druga połówka coś mówiła, to w razie czego w radiu mówili, że lepiej sobie na balkonie posiedzieć albo zająć miejsce przed telewizorem i czekać do 21 na półfinał mundialu. A w Radiu SK oczywiście najlepsze wakacyjne hity na czasie mundialowy. Będzie za chwilę. Po godzinie 19 Shakira i Die Die.

0: Reklama.
1: Hity na lato!
2: I tanie śniadanie. Teraz serki homogenizowane Danio 130 gramów w super ofercie. 2 plus 1 gratis. A jaja ściółkowe rozmiar L 10 sztuk. Tylko 9,99 za opakowanie.
3: Topaz. Takie zakupy polubisz.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaż.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
2: Poszukujesz sprawdzonego dystrybutora płyt warstwowych? Płyty warstwowe w Siedlcach oferują panele do bram segmentowych, płyty ścienne oraz dachowe w pierwszym i drugim gatunku, akcesoria montażowe, obróbki blacharskie. Kompleksowo wykonujemy kontenery usługowo-handlowe. Świadczymy usługi montażu oraz cięcia pod wymiar. Płyty warstwowe Siedlce. U nas płyty są zawsze dostępne od ręki. Zadzwoń 507 788 771. Siedlce. Janowska 109.
3: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

0: Zależności od sklepu. Biedronka.
1: Strus Development Spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2-, 3- i 4-pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plaze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Matura za tobą? Gratulujemy! Dobre wyniki otwierają drzwi do twojej przyszłości. To idealny moment na strategiczny krok w karierze. Naprzeciw dynamicznemu rynkowi pracy wychodzi Akademia Bialska imienia Jana Pawła II. Oferujemy studia stworzone z myślą o wymaganiach pracodawców. Co zyskujesz? Nowoczesne kierunki, przyjazną atmosferę oraz stypendia, które gwarantują komfort studiowania. Wspieramy talenty i pomagamy je rozwijać. Przyszłość zaczyna się teraz. Wybierz studia w Akademii Bialskiej imienia Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Wejdź na www.akademiabialska.pl i rekrutuj już dziś.
4: I po reklamie.
5: Muzyką się żyje.
6: Właśnie teraz powinno zaczynać się wielkie show Bad Bunny'ego w Warszawie. Król latynoskiego trapu występuje dziś na PGE Narodowym. To jego pierwszy koncert w naszym kraju i wyprzedał się naprawdę bardzo szybko i to już dawno temu. Choć wczoraj do sprzedaży trafiło jeszcze kilka biletów. Bad Bunny ma na koncie kilka nagród Grammy oraz 11 latynoskich odpowiedników tych nagród, a w tym roku był gwiazdą słynnego Halftime Show, a jego występ jeszcze bardziej rozbudził apetyt fanów na ten pełny koncert w Warszawie. Ci od wczoraj śledzą ruchy artysty w Polsce, nie zabrakło ich m.in. pod hotelem, w którym się zatrzymał. Więcej o fenomenie Bad Bunny'ego przeczytacie na sk.pl, a za nieco ponad tydzień do Polski wróci Pitbull. Jego koncert 23 lipca również na PGE Narodowym w Warszawie.
7: Imprezka.
8: Imprezka.
7: Imprezka.
8: Imprezka.
7: Imprezka.
6: A jeszcze wracając na chwilę do hotelu Bad Bunny'ego, podobno jedna doba w tym hotelu kosztuje co najmniej 2000 zł. No ale biorąc pod uwagę, że na ten koncert przyszło kilkadziesiąt tysięcy osób, każdy zapłacił po parę stówek, no to istnieje szansa, że te wakacje w Warszawie Bad Bunny'emu się zwrócą. A to jest Radio SK i Hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jest minuta po godzinie 19. To co, ja was zapraszam do wspólnego nic nie robienia. Wakacje w końcu są, prawda? I wakacyjne hiciory. Wiktor Waligura odpoczywa razem z nami.

0: i Jonathan PZT i Liwka w Radiu SK. Zanim noc nas obejmie, to jeszcze sporo czasu. Dopiero 12 po 19 na długie wakacyjne wieczory. Mamy najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I my się z tymi nowościami już od dłuższego czasu obejmujemy. Ten romans trwa długo i będzie trwał również bardzo długo. I teraz kolejna nowość, z którą przychodzi do nas Eben, producent z Finlandii, który zasłynął tym hitem, który doskonale znacie z Radia SK. Ten numer też się zaczął na antenie Radia SK, a teraz jesteście świadkami narodzin kolejnego hitu od Ebena. Jest też dobry bas, też fajnie kołysze. Numer dobry na wakacyjny wieczór. Eben, Paradise, już teraz w Radiu SK.

0: Wakacyjne hity na czasie idealne na wieczór. Ja sobie właśnie teraz wyobrażam, że ten numer ktoś z was na 100% słyszy z budki z lodami kręconymi nad Bałtykiem. Wiecie, chodzi o taką budkę, co taki wielki lód przy tej budce stoi. Zawsze podziwiałem te lody, jak byłem mały. A teraz słuchajcie, szybka zagadka dla was na refleks muzyczny. Mam dla was dźwięk, który trwa tylko 1,5 sekundy. Kto z was odgadnie, który to jest numer? Początek jakiego to jest kawałka? Uwaga, bo to będzie naprawdę krótkie. Co to za wakacyjny kawałek? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Kto z was odgadnie pierwszy, zgarnia eskowe gadżety. Czekam na głosówki. Radio SK.
1: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
12: Topaz! Hity na lato!
13: Trwa super start tygodnia. Do środy pomidory aż 60% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99. Sprawdź więcej hitów w gazetce i w aplikacji.
14: Topaz! Takie zakupy polubisz!
15: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: I po reklamie.

0: ale nam teraz temperatura skoczyła. Jak tu się egzotycznie i wakacyjnie zrobiło. Jason Derulo i DJ Godza, Chico Chico. To jest Radio SK i to są wakacyjne hity na czasie. Kasia, czy ty przypadkiem na plaży teraz nie jesteś? Przy tym numerze?
1: Nie, niestety nie, chociaż marzyłabym o tym w głębi duszy.
0: Ale tobie też się wakacyjnie tak zrobiło jak mi? Ty czy też poczułaś ten vibe wakacyjny?
1: Ja cały czas mam wrażenie, że jest sobota.
0: No bo to są po prostu wakacje z hitami na czasie. Kasia, powiem ci, że masz niezły refleks. Jako pierwsza w całej Polsce odgadłaś, co to za gitarka tam jest, czy może jakiś inny instrument. To poczekaj, posłuchajmy może jeszcze raz, okej?
1: Okay? Dawaj.
0: Co to było? Mów wszystkim szybko, chociaż pewnie się już wszyscy domyślają.
1: Śpiewała nie będę, bo to nie ten głos.
0: Nie no, dawaj, ale proszę, proszę cię, zaśpiewaj. Proszę cię. Jeśli nie zaśpiewasz, okay, to ja nie dam nagród. Proszę bardzo.
1: Daję.
0: No dawaj.
1: Despacito.
0: No oczywiście, że tak, że to jest Despacito. Eskowa torba z gadżetami leci do ciebie i magazyn radia SK, SK Story. I jeszcze możesz pozdrowić kogo chcesz w tym momencie.
1: Mojego kochanego męża, który właśnie jest w trasie gdzieś na wschodzie. I moje dzieci, które ze mną jadą i na pewno chcą powiedzieć cześć wam.
0: No to my
1: cześć!
0: Cześć, to my też cześć! Przez radio wszystkim cześć mówimy. I gramy wam hity na czasie. Ha, tutaj nie ma Despacito. Kasia żartuje. Despacito będzie za moment, żebyś mogła spokojnie do samochodu wrócić, okej?
1: Okay? Dzięki
0: wielkie. Dzięki, hej.

0: hity na czasie.
1: Na lato.
2: Aj.

0: jest prawdziwy sprawdzian, prawdziwy wycisk dla naszych głośników. Tak brzmi wakacyjna imprezka z Radiem SK. Na 5 minut przed godziną 20. Axwell i Bon, mamy dla was najlepsze wakacyjne hiciory na wieczór. A co przy takich imprezowych rytmach robi nasza słuchaczka Agnieszka?
1: Gotuje leczo dla całej rodzinki. Aha. Na jutro na obiad.
0: Pa. Sezon na leczo oficjalnie wystartował. Przy takich hiciorach to aż ten garnek na głębce pewnie podskakuje. A wiadomo, najważniejsza zasada gotowania leczo wieczorem na jutrzejszy obiad jest taka, że też jest co zjeść na kolację. Smacznego wszystkim. Zostańcie ze mną, bo ja za chwilę ogłaszam biletową niespodziankę.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Topaz! Hity na lato!
8: Trwa super start tygodnia. Tylko do środy. Mortadela Sokołów aż 50% taniej. Tylko 99 groszy za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki złoty 99. Sprawdź więcej hitów w gazetce i w aplikacji.
9: Topaz! Takie zakupy polubisz!
10: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
11: Well, well, welcome!
12: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
13: Pazura, co ty nam robisz?
12: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: I po reklamie.
1: Eska. Summer.
15: Magda Szewczuk, wakacje to dobry czas, żeby nadrobić filmowe zaległości. Sprawdzamy, co w tym tygodniu grają siedleckie kina. Z dzieciakami możecie wybrać się m.in. na film familijny Vaiana. Na ekranach siedleckich kin także animacja Toy Story 5, a także Tom i Jerry, przygoda w muzeum. Możecie wybrać się również na Minionki i Straszydła. Nieco starsi widzowie mogą wybrać się na dramat psychologiczny Przekleństwa niewinności. Na ekranach siedleckich kin także horror Martwe zło ogień oraz horror Backrooms bez wyjścia. Wciąż możecie wybrać się także na szaloną komedię Straszny film. Szczegółowy repertuar znajdziecie oczywiście na stronach siedleckich kin oraz na siedlce.sk.pl.
1: Codzienne
6: info o wakacyjnych imprezach.
16: Muzyką się żyje.
17: Nie mogło być inaczej. Wszystkie marzenia numerem jeden, zarówno gorącej, jak i rap 20 w Radiu SK. To w hołdzie dla Majko, czyli Maj Godowskiej, którą słyszymy w tym kawałku. Dziewczynka od nas odeszła, ale stała się symbolem walki o własne marzenia, mimo przeciwności losu. I to spełnione marzenie, czyli piosenka nagrana z Łatwogangiem, trafiła na szczyt rap 20. Zagram ją też na pewno w tej godzinie. Zostańcie z Radiem SK. A jeśli chodzi o rap 20, to na podium wczoraj także Malik Montana i Kizo i ich Champion 2 oraz Gibbs i PZ z kawałkiem Karnawał. Całe notowanie na sk.pl. Tam głosujecie na swoje ulubione rapowe hity. No i polecam słuchać Rap 20 w każdy poniedziałek po 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Zbliża się Łódź Summer Festival. Już za 10 dni do tego miasta zjadą gwiazdy z różnych gatunków i z różnych pokoleń. Wystąpią m.in. Zalia, Dawid Kwiatkowski, ale też Mata, PZ, bracia Kacperczyk, BDS 2115. Światowe gwiazdy też się pojawią. Będzie Sean Paul, Bastille, Timbaland i Rudimental. Przed nami 3 dni pełne koncertów. W dodatku nie trzeba mieć biletów, bo wydarzenie jest darmowe. Na miejscu będzie Radio SK i będziemy mieli dla was niespodzianki. A ja już teraz mam biletową niespodziankę.
1: Impreska.
17: SK ma zaproszenie na koncert wielkiej gwiazdy. 30 lipca na letniej scenie Progresji w Warszawie zagra Charlie Puth i już teraz mam dla was podwójne zaproszenie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Z kim i dlaczego chcecie pójść na Charlie'ego Pufa? Nagrywajcie się, a ja się nazywam Łukasz z Duńczyk i się polecam na wieczór.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

to, przełknął to i czekał. Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

Ale pięknie się zrobiło. Najlepsza kołysanka na wieczór. Dawid Kwiatkowski, Margaret. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A co byście powiedzieli na amerykańskiego Dawida Kwiatkowskiego? Coś takiego na przykład? No to oczywiście Charlie Puth. Mamy dla was bilety. Możecie na żywo usłyszeć hit Attention albo ten. Z kim i dlaczego chcielibyście pójść na koncert Charlie'ego Pufa? Ta wielka gwiazda wystąpi już 30 lipca na letniej scenie Progresji w Warszawie. Cały czas czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Z kim i dlaczego? I już za chwilę podwójne zaproszenie będzie wasze.

0: nowość od Sombra na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Jest 20:33, czyli dokładnie 3 minuty temu w Chicago, za oceanem, gdzieś daleko, zaczęła się oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire, a teraz u nas na antenie odbyła się prezentacja. Agatę witam na antenie SK. Cześć, Agata.
1: Cześć, witam.
0: Agata, ty lubisz chyba imprezki, co? Pochwal się wszystkim, na jakim koncercie byłaś i z kim najbardziej lubisz imprezkować.
1: Już jak chodzi o imprezki, to już trochę te lata minęły, ale koncerty właśnie jak najbardziej. Ostatnio byłam na Sanach, rok temu na Edzie Sheeranie, z moją przyjaciółką z liceum Monią.
0: I chciałybyście dołożyć jeszcze coś do kolekcji, prawda? Przydałoby się.
1: Przydałoby się. Tak przed chwilą pomyślałam, że nie wiem, czy mąż się nie obrazi. Nie jego wybrałam, ale...
0: Nie, no ale no wiesz, no z kumpelą, no to powinien zrozumieć. A poza tym przyznam ci się szczerze, on może się nawet cieszyć, bo on pewnie wtedy kumpli do domu zaprosi.
1: Nie, będzie siedział z dziećmi.
0: Dobra, chwila spokoju też się mu na pewno przyda, a ty sobie razem z kumpelą poszalejesz. Agata, właśnie w tym momencie na antenie Eski zgarniasz podwójne zaproszenie na koncert Charlie'ego Puffa na letniej scenie Progresji w Warszawie.
1: Ale czad, mega się cieszę. W ogóle jestem zaskoczona strasznie.
0: To słuchaj, rozłączaj się, dzwoń szybko do Moni, przekazuj jej piękne wieści i dobrej zabawy na koncercie. Trzymaj się.
1: Dziękuję bardzo. Pa.
2: Reklama.

0: szybkie zakupy polubisz. To będzie ostatnia reklama.
1: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
2: I po reklamie.

zawsze na czasie. Silver na antenie Radia SK za 14 minut 21 i właśnie w tym momencie za oceanem w Chicago trwa oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. No i mamy pierwszą wypowiedź naszego piłkarza. Od pierwszego dnia koledzy fajnie mnie przywitali. No słuchajcie, to jest prawdopodobnie jedyny nowy pracownik firmy na świecie, który nie musiał się przedstawiać. Wszyscy go już wcześniej znali.

I jeden z hymnów tegorocznego mundialu. Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. I ten numer gra w tym momencie nieprzypadkowo, bo dosłownie przed chwilą piłkarze Hiszpanii i Francji wyszli na boisko i teraz śpiewają hymny, a za chwilę zaczną grać w wielkim półfinale tegorocznego mundialu. A wy? Dlaczego tego meczu nie oglądacie? Co robicie zamiast oglądać mecz? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.

0: rozmiar L 10 sztuk, tylko 9,99 za opakowanie.
1: Topaz, takie zakupy polubisz. To będzie ostatnia reklama.
2: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
3: I po reklamie.
4: Magda Szewczuk, w wakacje mnóstwo ciekawych propozycji dla młodszych i starszych przygotował Sokołowski Ośrodek Kultury. O niektórych z nich powie Aleksandra Maksymiuk, kierownik działu animacji w Sokołowskim Ośrodku Kultury.
5: 17 lipca o godzinie 19 zapraszamy na koncert na Trawniku. Na scenie wystąpi zespół Wojewoda Jams Experience, gwarantując wieczór pełen doskonałej muzyki, letniego klimatu i wyjątkowej atmosfery. 18 lipca o godzinie 21 zapraszamy na kino plenerowe i film Zupa Nic.
4: Sokołowski Ośrodek Kultury ma również bardzo ciekawą ofertę zajęć dla najmłodszych. Szczegółowe informacje znajdziecie oczywiście na stronie internetowej Sokołowskiego Ośrodka Kultury. Tam odsyłam zainteresowanych.
3: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
6: Piłkarze już na boisko, za chwilę gwizdek sędziego. A wy co robicie zamiast oglądać mecz, Szymek?
7: A muszę powiedzieć, że skończyłem pracę. Właśnie wracam do domku, a więc może zdążę na drugą połowę, pozdrawiam.
6: No i właśnie od tego macie Radio SK. Ja wam będę mówił, co się dzieje w półfinale Mundialu. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Ja się

0: Shawn Mendes w Radiu SK. Dlaczego nie oglądacie półfinału mundialu, Krzysiek?
1: Cześć SK, ja niestety nie oglądam meczu, bo dowożę jedzonko kibicą na aplikacji.
0: Dla wszystkich bohaterów dzisiejszego wieczoru nowość, która was napędzi.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Nie znamy takie numery. My wam zasnąć na wieczornej zmianie nie pozwolimy i teraz zastrzyk energii. Propozycja od austriackiego producenta Tobiego Romeo, którego znacie z Radia SK doskonale z tego hitu. Czyli ten pan potrafi robić dobry bas, jak słyszycie. I teraz też na pewno was nie zawiedzie. Ma bardzo energiczną nowość dla tych wszystkich, którzy już tam powoli gdzieś tam pod nosem zaczynają ziewać. 11 minut po 21. Toby Romeo, Fly High, już teraz w Radiu SK. No i patrzę na mecz. Francja-Hiszpania cały czas 0-0. A ten numer już teraz powoli się rozpędza i zaraz uderzy bas.

0: Marisa w Radiu SK. Hiszpania w półfinale mundialu prowadzi z Francją 1-0. Jest 26 minuta, trwa przerwa na nawodnienie, a Karolina w tym czasie jedzie na spotkanie z koleżankami z technikum.
1: Bo dorosłe życie weryfikuje, że jednej pasuje poniedziałek, drugiej środa, trzeciej czwartek, a kolejnej w ogóle żaden dzień. Więc dzisiaj jest taki czas o godzinie 21 we wtorek, że każda z nas ma chwilę czasu i jedziemy się właśnie spotkać.
0: Ja uwielbiam zdanie, które zawsze pada na koniec takiego spotkania raz do roku. To jest największe kłamstwo ludzkości. No co, to musimy się częściej zgadywać, nie?

0: Lego. Lego. Lego.
1: Lego. Shakira nagrała ten numer na Mundial w Brazylii w 2014 roku. To jest Radio SK i wakacyjne hity na czasie. A wy dajecie znać, co robicie zamiast ten półfinał tegorocznego Mundialu oglądać. Przypominam, Hiszpania cały czas prowadzi 1-0, jest 39 minuta. A Tomek w tym czasie...
2: Nie oglądam tego meczu, ponieważ czekam na pizzę dla żony i dziecka.
1: No Tomek, nic straconego, przecież w tym półfinale Polska nie gra, także pizza to jest dużo ważniejsze zadanie. A poza tym to nie jest pizza dla żony i dziecka, przecież wszyscy wiemy, jak to dokładnie wygląda. Żona zje jeden kawałek i powie, że jest najedzona, dziecko zje góra dwa kawałki, reszta dla ciebie zostanie na drugą połowę.

Ona tak pięknie, czarująco śpiewa, że aż mi się głupio teraz odezwać. Odprowadza nas z łazienki do łóżka, po myciu. To jest Radio SK, to była Sienna Spyro, wschodząca gwiazda. A wszystkie hity zaczynają się w SC, a tymczasem trwa przerwa w półfinale mundialu. Hiszpania cały czas prowadzi 1-0. I powiem wam, że jak tak patrzyłem, no to Hiszpanie dużo lepiej wyglądają i było kilka takich sytuacji, że naprawdę niewiele brakowało, a byłoby 2-0. A w Radio SK za chwilę sprawdzimy, co tam ciekawego wakacyjnego słychać w waszym mieście. Przed nami SK Summer City.

0: Esca.
1: Esca.
2: Summer.
1: Magda Szewczuk, a tym razem mam dla Was zaproszenia do kina plenerowego w Szydlcach i Łukowie. Już jutro w Szydlcach kolejna odsłona emocjonalnego kina plenerowego. Seans, jak zwykle, odbędzie się na terenach zielonych po Siedleckim Amfiteatrze. Start o 21:00. Jutro w Szydlcach będziecie mogli obejrzeć film o psie, który jeździł koleją. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w naszym portalu siedlce.sk.pl. W lipcowe środy na kino plenerowe zaprasza również Łuków, a konkretniej Łukowski Ośrodek Kultury. Pokazy filmów odbywają się w amfiteatrze w Parku Miejskim. Start zawsze o 21:15. Jutro w Łukowskim Parku będziecie mogli obejrzeć film pod tytułem Dla Waszego Dobra.
2: Eska.
0: Codzienne info o wakacyjnych imprezach. Eska Siedlce News.
1: Magda Szewczuk, czas na magazyn lokalny Eski Siedlce. W dzisiejszym magazynie usłyszycie rozmowę z Maciejem Staręgą, zawodnikiem UKS Rawa Siedlce, który kończy karierę. Przypomnę, że Maciek jest 22-krotnym mistrzem Polski w narciarstwie. W drugiej części magazynu wypowiedź Angeliki Ambroziewicz, dyrektor SPZOS w Siedlcach, o planowanym w naszym mieście Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.
0: Eska Siedlce.
1: Na początek spotkanie z naszym legendarnym narciarzem. Maciej Staręga kończy karierę międzynarodową.
3: Maciej Staręga, UKS Rawa Siedlce.
4: Dzisiaj w czasie sesji Rady Miasta Siedlce można powiedzieć z jednej strony piękna, z drugiej strony trochę smutna uroczystość dla Twoich kibiców, bo z jednej strony zostałeś doceniony przez miasto, odebrałeś taki grawerton piękny, no ale z drugiej strony no, pojawia się ta informacja, że no, kończysz międzynarodową karierę.
3: No tak, no ale takie jest życie sportowca, że ten czas jest nieubłagany, no i nie da się tego robić w nieskończoność. Myślę, że to jest najbardziej odpowiedni moment. Też już mam swoje lata jak na sportowca, 36 lat to dosyć zaawansowany wiek. Myślę, że jak startowałem, to nie sądziłem, że doszłam do czegoś czasu. No i naprawdę jestem wzruszony i myślą o tym, co przeszedłem i tym, co tutaj się stało teraz, tymi podziękowaniami, bo tak powiem szczerze, że największą nagrodą dla sportowca jest to, jeżeli ktoś ci mówi, że emocjonuje się twoim startem. To jest coś niesamowitego.
4: Myślę, że tych emocji było mnóstwo, bo nawet twoje starty olimpijskie, tak naprawdę no niewielu Siedlczan może pochwalić się tym, że startowało na Igrzyskach Olimpijskich, że miało miejsca w pierwszej 20 Igrzysk Olimpijskich, bo to też warto powiedzieć, a ty no, na niejednych Igrzyskach startowałeś.
3: No tak i tak jak wspomniałem, no nie spodziewałem się, nie wiedziałem, gdzie ta droga mnie zaprowadzi. Na pewno gdzieś tam w moich marzeniach był start na Igrzyskach Olimpijskich. Udało się pojechać na Igrzyska 4 razy. Duże wyzwanie, naprawdę. Myślę, że pierwsze 3 to były bez problemu, ale te ostatnie, jeżeli chodzi o kwalifikacje, były najbardziej wyzywające. I mimo, że sezon układał się różnie, to jednak na tych Igrzyskach, jeżeli chodzi o Team Sprint, to było to na co pracowałem. I czułem z tego takie spełnienie i to jest też istotne w całym przebiegu kariery, że niezależnie od wyniku, jeżeli ten zawodnik czuje spełnienie i czuje, że doszedł do punktu, do którego mógł dojść, to jest najbardziej wartościowe. No i ja to gdzieś tam czuję.
4: Tutaj padły jeszcze takie no też fajne słowa podsumowania twojej kariery, jeśli chodzi o starty w Mistrzostwach Polski. 22 złote medale, do tego jeszcze cała masa srebrnych, brązowych. Czy tobie te wszystkie medale, puchary jeszcze się mieszczą gdzieś? Bo 22 złote tylko gdzieś tam no, znaleźć dla nich miejsce, to ja nie wyobrażam sobie tego.
3: No powiem szczerze, że mam to bardziej zapakowane niż gdzieś tam powieszone. No udało mi się tam tyle osiągnąć. Jestem z tego jak najbardziej zadowolony. Zawsze te Mistrzostwa Polski to też jest jakiś prestiż, choć ktoś może powiedzieć, że to jest niszowa dyscyplina, ale mimo wszystko w Polsce trochę ludzi i tak ją uprawia i też na wysokim poziomie, więc no, trzeba było to walczyć. No i to jest taka miła nagroda.
4: Ja myślę, że tutaj to słowo, że udało się, to trochę nie pasuje, bo ja myślę, że to wszystko jest wynik treningu, ciężkiej pracy, no i też no myślę twojego charakteru, który gdzieś tam no, nie pozwolił zrezygnować z tych kolejnych startów. O klubie UKS Rawa Siedlce no, mówi się, że to jest taki klub, który powstał trochę na przekór temu, gdzie leżą Siedlce. A wy od lat udowadniacie jednak, że mimo, że tutaj jesteśmy na nizinie, do gór mamy daleko, tego śniegu za wiele w roku nie ma, no to nie tylko ty, ale też twoi koledzy, koleżanki z klubu od lat tak naprawdę zdobywacie te medale Mistrzostw Polski i w kategoriach młodzieżowych, ale i seniorów.
3: Tak, i myślę, że za tym wszystkim, za klubem, to zawsze stoją ludzie. Pierwsze to pasjonaci, czyli mój tata z moją mamą, bo oni poświęcają cały czas temu, ale też rodzice coraz bardziej. No, kiedyś jak ten klub się zaczynał, no to bardziej dzieci przychodziły, żeby była alternatywa do robienia czegoś poza domem. Teraz bardzo mocno angażują się też rodzice w to, żeby, no bo widzą, że jednak sport kształtuje charakter i kształtuje człowieka i widzą, że to jest alternatywa dla tych dzieci, żeby ich jeszcze dać im przewagę potem, jeżeli wejdą w tą dorosłość, żeby mogli jeszcze coś mieć poza nauką. A wydaje mi się, że w obecnych czasach sport daje przewagę na rynku pracy potem, no i też daje zdrowie. No a jeżeli będziemy mieli zdrowe społeczeństwo, będziemy kształtować naszą młodzież w tym, żeby byli aktywni fizycznie, to też będą mieli mniej kontaktu z tą służbą zdrowia, która teraz jednak jest nadwyrężona. No i ogólnie będą czuli się lepiej, więc za każdym takim sukcesem, jak u nas, jak wspomniałaś, stworzenie tego klubu na przekór, to zostają ludzie i ich pasja i myślę, że to trzeba podkreślić.
4: No ja właśnie widzę to zaangażowanie no, rodziców, tak? Może i dziadków, i rodzeństwa zawodników UKS Trawa Siedlce, bo jak się odbywały tutaj zawody, to ja wiem, że tam panie i panowie umawiają się kilka dni wcześniej, panowie uczestniczą, tak, w przygotowaniu trasy, panie gotują na przykład bigos i to jest tak, że ten klub żyje tymi ludźmi, tak naprawdę całym środowiskiem.
3: No i to pokazuje też, jak sport i takie inicjatywy jednoczą społeczeństwo i też sprawiają, że ludzie mając jakiś cel, też jakby więcej ze sobą spędzają czasu, więcej ze sobą rozmawiają, tworzą taką społeczność i to jest piękne, i bo w dzisiejszym świecie zdominowanym przez media społecznościowe, no to jednak poświęcenie tego czasu drugiemu człowiekowi to jest bardzo cenne i dzięki temu, że ten klub tak funkcjonuje, no to jest ta wartość dodana jeszcze.
4: A czy ty już masz pomysł, co będziesz robił po zakończeniu kariery sportowej? Bo na razie żegnasz się z występami na tych międzynarodowych imprezach, ale to chyba nie mówisz jeszcze ostatniego słowa, jeśli chodzi o te starty w kraju.
3: Tak, jeszcze na pewno będę chciał wspierać klub, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski i tam starty krajowe, bo nawet na ostatnich Mistrzostwach Polski trochę byłem niezadowolony z tego, jak to wszystko wyszło. Mimo tego, że byłem w dobrej formie, to jednak te wyniki nie usatysfakcjonowały mnie, więc nie jestem pogodzony z Mistrzostwami Polski do końca. No a jeżeli chodzi o taką przyszłość pozasportową, to mam w czym wybierać, że tak powiem, i to mi dał, jak wspomniałem też na Radzie Miasta, to mi dał sport. Te możliwości dało mi to bycie w tym środowisku sportowym, więc są różne ścieżki, mam i możliwość bycia w wojsku, bo dzięki temu, że byłem sportowcem na wysokim poziomie, dostałem się do Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego i teraz mogę tą karierę rozwijać dwutorowo, więc po zakończeniu mogę iść do wojska, mogę mieć też, myślę o tym, żeby zostać w sporcie w takim kontekście trenerskim, bo też się bardzo mocno tym pasjonuję i też mam jakby skończone do tego i studia, i szkoły trenerskie. No i ogólnie też ta strefa biznesowa sportu coraz bardziej się rozwija. rozwija, więc też jakby coraz więcej tych projektów się pojawia. Więc największe w tym wszystkim to wyzwanie to jest znalezienie czasu na te wszystkie zadania.
4: I jeszcze ostatnia rzecz, o którą chciałam Cię zapytać. Wspomniałeś o tym właśnie w czasie sesji Rady Miasta. W Siedlcach mamy sztucznie naśnieżaną trasę do narciarstwa biegowego i mimo, że było wielu sceptyków, to ona okazała się, no można powiedzieć, że hitem. Nie tylko dla mieszkańców Siedlec i regionu, ale tutaj już teraz zaczęli przyjeżdżać mieszkańcy Warszawy i Lublina. Myślę, że to jest dobry kierunek właśnie jakby no, inwestowanie jeszcze w te trasy narciarskie i myślę, że to pomoże rozwinąć też miasto?
3: Tak, ja uważam, że to jest bardzo dobry kierunek, bo jednak, no, powiem szczerze, że miałem bardzo dużo kontaktu z takimi rzeczami i to jest coś, co daje, jakby wyróżnia nasze miasto spośród innych miast w regionie. Okej, są jakieś pojedyncze miasta w Polsce, które mają też coś takiego, ale w tym regionie nie ma tego nikt. Jest to unikat, więc na pewno to będzie przyciągało. I myślę, że kolejno etapowo rozwijanie tego projektu pokaże, jak bardzo ten rynek może się jeszcze no, rozwinąć i jak duże jest zapotrzebowanie na coś takiego w naszym kraju, bo uważam, że jest. Jest to niedoceniane. Ja kiedyś tam starałem się podsunąć też taki pomysł Kościelisko, ale tam dalej nie, tam bardziej na radach miasta dyskutują o kolejnych zezwoleniach na budowę hotelu niż inwestycji w sport, więc uważam, że na tym tracą, a nasze miasto może na tym zyskać i będę wspierał ten projekt, żeby się rozwijał.
4: Myślę, że mieszkańcy również. A czy dla Was jako zawodników ta sztucznie naśnieżona trasa narciarska to jest duża pomoc w takim codziennym treningu?
3: No tak, bo jednak specjalizacja na śniegu to jest klucz do tego, żeby osiągać sukcesy już na tym wyższym poziomie. No i szczególnie przedłużenie sezonu dla dzieci. Ale i widzę, że dla dzieci też to jest wielka atrakcja, że mogą być na śniegu. A dla zawodników tych starszych na wyższym poziomie, no to tak jak mówię, pod kątem techniki, treningu techniki, to jest dodatkowy efekt. No i to, że mają ten kontakt ze śniegiem, no to jest niewyobrażalna jakby pomoc, bo do tej pory przy słabych zimach, no to jednak musieli być albo na nartorolkach, a co nie jest to samo, albo wyjeżdżać do miejscowości, gdzie jest ten śnieg, a tu mogą trenować na miejscu, mogą trenować na śniegu, więc no to jest i mogą przy okazji się uczyć, nie opuszczać szkoły, więc to jest bardzo duży plus dla nich.
4: Maciej Staręga, olimpijczyk i 22-krotny mistrz Polski był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
0: SK Siedlce.
1: W Siedlcach powstanie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Będzie prowadzone przez SPZOS w Siedlcach. O szczegółach tej inwestycji opowie Angelika Ambroziewicz, dyrektor SPZOS-u.
5: W kwietniu 2025 roku otrzymaliśmy już pierwszą informację o tym, że nasz wniosek został pozytywnie zweryfikowany i otrzymamy środki z Funduszu Medycznego, Subfunduszu Infrastruktury Podmiotów Leczniczych Ministerstwa Zdrowia, kwotę ponad 7 milionów złotych, 7,5 miliona złotych. I tutaj podpisaliśmy w lutym, na koniec lutego pierwszą umowę, harmonogram rzeczowo-finansowy został zatwierdzony w kwietniu tego roku i wówczas już rozpoczęliśmy pracę zgodnie z tym harmonogramem, czyli właśnie na początek pierwszy etap to jest wyłonienie wykonawcy pierwszego etapu przedsięwzięcia w formule zaprojektuj i wybuduj. Tutaj firma Malpol w kwocie ponad 5 milionów złotych zaprojektuje i wybuduje nam budynek Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci, pobyt dzienny oraz poradnia dla dzieci przy Mazurskiej 1. Tam mamy obecnie budynek POZ przy ulicy Mazurskiej i wówczas tutaj dobudowujemy tą infrastrukturę, powstanie dodatkowe nowe miejsca pod gabinety poradnie. W tym budynku nowym, nowo powstałym na Mazurskiej byłaby poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, tą, którą obecnie już prowadzimy w mieście Siedlce, a także oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci. kolejnym etapem monitoring na oddziale, kontrolę dostępu, które zwiększą bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu, a także dodatkowe zakupy na oddział w formie zakupu również sprzętu medycznego. Zostaną zakupione łóżka na oddział psychiatryczny, to są specjalistyczne łóżka, 52 sztuki, a także aparat EKG. Dodatkowo jest jeszcze trzeci etap, będzie to przebudowa, rozbudowa drogi dojazdowej przy szpitalu miejskim, to będzie droga do oddziału psychiatrycznego, czyli taka modernizacja naszej obecnej infrastruktury drogowej, która również na pewno usprawni i zabezpieczy nam ten obszar. Jest dodatkowa kwestia, ponieważ ta przebudowa infrastruktury drogowej dotyczy jednego odcinka i tutaj też się pochylamy nad tym, że być może pasowałoby również wykonać odwodnienie, czyli pod tą drogą, to żeby już zabezpieczyć szpital i kwestie z zeszłego roku, na przykład zalania pracowni RTG, czyli musimy odnowić tę istniejącą również infrastrukturę i wykonać cały parking. No ale tutaj też musimy zrobić rozeznanie odnośnie kosztów i zastanowić się nad formą finansowania, czy udałoby nam się to zrealizować w ramach na przykład budżetu obywatelskiego przy dodatkowym dofinansowaniu 800 tysięcy złotych, czy z jakichś innych środków, czy programów, czy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
0: SK Siedlce News.
1: Magda Szewczuk, zapraszam na magazyn reporterów Eski Siedlce, a w dzisiejszym magazynie między innymi o ekodoradcach, którzy będą pracowali na terenie powiatu siedleckiego i miejskiego, a także o ciekawej inicjatywie siedleckiej młodzieży.
0: Eska Siedlce.
1: Chcesz wymienić piec? Umów się z ekodoradcą. Chociaż czas na wymianę tzw. kopciuchów minął z końcem 2022 roku, to w województwie mazowieckim wciąż jest ich ponad 300 tysięcy. Skąd problem? Mieszkańcy obawiają się m.in. wysokich kosztów zakupu i montażu nowych urządzeń. Samorząd Mazowsza tworzy więc sieć ekspertów, którzy doradzą i pomogą wymienić źródła ciepła. W regionie siedleckim i powiecie miejskim ekodoradcy będą pracować w 15 gminach. O szczegółach projektu mówią Janina Ewa Żołowska z Zarządu Mazowsza, radny Sejmiku Mazowieckiego Krzysztof Haberski, Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych w Urzędzie Marszałkowskim, wójt gminy Zbuczyn Hubert Pasiak i Jacek Kędzierski, ekodoradca z gminy Zbuczyn.
6: Szanowni Państwo, od dłuższego czasu mówimy o tym, jak ważne jest powietrze, którym oddychamy, jak wiele może zrobić krzywdy zanieczyszczone powietrze. I z jednej strony oczywiście mówimy o uchwale antysmogowej i o tych zabezpieczeniach, żebyśmy dbali o to nasze powietrze, ale z drugiej strony też mówimy o naszych programach i o tym, że chcemy wspierać tych, którzy z nami razem będą walczyli o czyste powietrze. I dlatego też dzisiaj będziemy mówili o nowym projekcie Samorządu Województwa Mazowieckiego, ale z partnerami, z gminami. Projekt opiewa na kwotę 137 chyba milionów złotych. To jest projekt, który właśnie ma za zadanie stworzyć taką sieć ekodoradców, czyli osób, które będą bezpośrednio z mieszkańcami rozmawiali na temat tego, jak zadbać o nasze środowisko, ale z drugiej strony będą również doradcami. Doradcami w takich sytuacjach, jeżeli na przykład ktoś zechce wymienić piec, to taki ekodoradca ma za zadanie poprowadzić za rękę takiego mieszkańca i pokazać mu najlepsze dla niego rozwiązanie w danej chwili, po to, aby ten mieszkaniec czuł się zaopiekowany i czuł, że wie, co ma robić dalej. Ważne jest to, że te porady będą bezpłatne. I oczywiście tutaj pani rzecznik wspomniała o tym, że pan dyrektor Podgórski jest tym, który będzie zajmował się tym projektem, ale to oni w departamencie pana dyrektora Podgórskiego został ten projekt przygotowany. po to, żeby właśnie zadbać bardzo sieciowo o to, żebyśmy wszyscy razem zadbali o czyste powietrze. Szanowni Państwo, bardzo ciekawy projekt. Wiele gmin od razu przystąpiło, ale już wiem, że wiele gmin jeszcze chce przystąpić, bo już mnie pytano na różnych spotkaniach o to, czy jest możliwość przystąpienia do tego projektu. I wydaje się, że dzisiaj samorządowcy po tak długich rozmowach na temat dbania o środowisko, ale też dbania o otaczający nas świat, zdaje sobie z tego sprawę, że warto jest o tym głośno mówić i warto też edukować społeczeństwo. Jak Państwo wiecie, mamy kilka programów, które mamy z budżetu województwa, które wspierają właśnie takie działania. Mazowsze dla klimatu, Mazowsze dla czystego powietrza, Mazowsze dla czystego ciepła. Zdajemy sobie też sprawę z tego, że z jednej strony mówimy o tym, żeby na przykład wymieniać kopciuchy, ale z drugiej strony też dajemy instrumenty, bo wiemy, że część osób po prostu zwyczajnie nie stać na to, żeby w jakiś sposób zadbać o wymianę tego kopciucha. Myślę, że o całym tym projekcie później opowie pan dyrektor Podgórski, bo zna doskonale szczegóły, ale cała idea jest właśnie w tą stronę skierowana, żebyśmy wszyscy, nie tylko samorząd województwa, nie tylko sami włodarze poszczególnych miejscowości dbali o czyste powietrze, ale również, żeby do mieszkańców docierało to, że oni też mogą wesprzeć dbanie o to czyste powietrze.
7: Szanowni Państwo, żyjemy w XXI wieku, wszyscy chcielibyśmy oddychać czystym, nieskażonym powietrzem, natomiast różnie z tym jest. Ja podam na przykładzie Siedlec, jak spadną temperatury i ludzie zaczynają palić w piecach wysokoemisyjnych, paląc nie tylko węglem, drzewem, ale zapewne też różnymi odpadami przemysłowymi, to w Siedlcach, jeśli nie ma jakiegoś takiego przewiewu ruchu powietrza, nie ma czym po prostu oddychać. Samorząd województwa mazowieckiego wystąpił z takim programem, którym zatrudnia, jak pani marszałek powiedziała, ekodoradców na terenie całego Mazowsza. W tej chwili mamy kilkudziesięciu, docelowo ma być, zdaje się, 117. Ich zadaniem będzie, oni nie będą chcieli ludzi straszyć, oni będą chcieli przede wszystkim ludziom doradzać, być takimi osobami kompetentnymi, którzy będą podpowiadać. Nie, broń Boże, nie będą wybierać dla ludzi jakichś tam pieców takich, powiedzmy, czy innych, tylko nakierowywać. Będą działać niezobowiązująco. To jest taka, mówię, forma doradcza. Jak ktoś nie da się przekonać do wymiany tego pieca, w którym pali, no to po prostu nikt go do tego na dzień dzisiejszy nie jest w stanie zmusić. Ale liczymy na to, że właśnie fachowość tych osób zatrudnionych wpłynie w jakimś stopniu na to, że ludzie zaczną zmieniać te źródła ciepła wysokoemisyjne na niskoemisyjne. Oprócz tych tradycyjnych kopciuchów, ekodoradcy będą zajmować się doradzaniem przy termomodernizacji budynków czy pozyskiwaniu nowych źródeł odnawialnych. Pomogą napisać wniosek, będą pełnić taką funkcję takiego pierwszego kontaktu, tak? Większość gospodarstw domowych nie wie, jak łatwo jest na przykład uzyskać dofinansowanie i dzięki tym osobom zatrudnionym w gminach ci ludzie uzyskają taką możliwość. Dziękuję bardzo.
8: Ja może jako przedstawiciel samorządów powiem tak. W każdym samorządzie każde gospodarstwo domowe powinno mieć swojego ekodoradcę. nawet jeżeli nam się wydaje, że mamy dom nieźle ocieplony i jest sprawnie działający piec, on za chwilę może przestać działać, może być jakaś awaria i wówczas każdy szuka kogoś, kto podpowie, jaki piec zakupić, jakie paliwa, jaka jest efektywność tych inwestycji i tak dalej. Więc ponieważ samorząd ma odpowiadać na potrzeby mieszkańców, to każdy samorząd powinien mieć takiego ekodoradcę. I to nie jest żadna filozofia, tak powinno być. Co więcej, w gminie Zbuczyn, dzięki temu, że skorzystała ze wsparcia kolejny raz samorządu województwa mazowieckiego i mogła być partnerem w projekcie Mazowsze bez smogu, taki ekodoradca jest. Siedzi po mojej lewej stronie. Więc faktycznie oprócz tego, że to jest bardzo konkretne wsparcie mieszkańców Mazowsza, to jest jeszcze wpływanie na świadomość ludzi, na świadomość mieszkańców. Prowadzimy bardzo szeroko zakrojoną akcję edukacyjną, gdzie przede wszystkim mówimy, że jest ekodoradca, ale po drugie mówimy o tym, dlaczego warto jest palić inaczej. Co robić, żeby wzorem, może nie wzorem, ale wcześniej tak było i wiemy, że w wielu samorządach tak jest, że jesień, zima jest takim czasem, kiedy zmniejsza się ilość śmieci, jakie odbieramy od gospodarstw. Co to oznacza? To jest dla nas tragedia. My chcemy być, mam ambicje być gminą wiejską, nowoczesną. Tworzymy teraz strategię rozwoju gminy i to jest nasz pierwszy cel. Chcemy zachować swoją wiejskość i chcemy pokazać, że w tym wszystkim jesteśmy nowocześni. No jeżeli pokażemy zdjęcia kominów dymiących, no to oczywiście nie będzie to najlepsza rekomendacja gminy jako dobrego miejsca do życia, do prowadzenia działalności. Więc to wszystko nam się spina. Serdecznie dziękuję samorządowi województwa mazowieckiego za wszelkie działania, które wpisują się właśnie w te tematy klimatyczne, bo pani marszałek o tym wspomniała, tych naborów jest wiele, programów jest kilka, łącznie ponad 20, no ale tutaj związanych z tym tematem bezpośrednio jest 3 czy 4, pośrednio pewnie połowa się wpisuje. Serdecznie za nie dziękuję, bo to jest faktyczne wsparcie naszych działań, które idą w kierunku tego, abyśmy oddychali wszyscy w XXI wieku, jak powiedział pan radny, czystym powietrzem.
9: Mieszkańcy przede wszystkim przychodzą po informacje, dlatego że mamy internet, a w nim mamy tak dużo fejków, że bardzo często ludzie są po prostu zmieszani i nie wiedzą ani gdzie, ani jak, ani o ile mogą się ubiegać i czy to jest prawda, czy nieprawda. I pierwsza rzecz, oprócz oczywiście edukacji, to jest właśnie ta rzetelna informacja, którą ludzie przychodzą do urzędu, a urząd, mamy taką nadzieję, że jest właśnie jednostką, która kojarzy się z tym, że mówi prawdę, prawda? Więc my chcemy przede wszystkim naszym mieszkańcom mówić prawdę, jak faktycznie jest, a nie jak mówią firmy, które po prostu chcą zarobić. Dobrze jest tak, że są firmy, które chcą realizować te zadania, bo potrzeb jest bardzo dużo. Natomiast no, my chcemy, żeby nasi mieszkańcy uzyskali wsparcie, jeżeli chodzi o chociażby program Czyste Powietrze. Tutaj nadmienię, że już ponad 6,5 miliona spłynęło do naszych mieszkańców gotówki, że tak powiem, na realizację zadań związanych z termomodernizacją, z wymianą źródeł ciepła.
10: Zacznę od genezy, dlatego że problem związany z jakością powietrza nabrzmiewał od jakiegoś czasu. W związku z tym za tym poszły programy finansowe. Poszła kampania informacyjna i nie tylko w mediach, ale też na poziomie lokalnym, regionalnym bardzo dużo się o tym mówiło. Natomiast postępy w pozyskiwaniu środków finansowych, ale także na przeprowadzeniu samej transformacji energetycznej, bo tak do tego podchodzimy, były powolne. Po diagnozie problemu i robiliśmy to wspólnie z gminami, wyszło nam, że brakuje nam jednego ogniwa i tym ogniwem właśnie były osoby, które mogłyby przede wszystkim wyjść do mieszkańców, ale też zapewniałyby odpowiednią wiedzę na odpowiednim poziomie w taki sposób, żeby można było transparentnie i w sposób fachowy mieszkańców wspierać, nie tylko w tym zakresie merytorycznym, czyli jakie urządzenia, jak przeprowadzić tę termomodernizację, ale przede wszystkim skąd pozyskać środki finansowe w taki sposób, żeby mieszkańcy czuli się bezpiecznie, nie byli narażeni też na oszustów. Natomiast my podchodzimy do tego szeroko, czyli z jednej strony chcemy zapewnić nową usługę dla mieszkańców i oczywiście tą usługę wystawia gmina, która jest partnerem w projekcie. Natomiast nam zależy też na takim szerokim spojrzeniu, czyli na transformacji energetycznej, która odbywa się właśnie lokalnie. Znakomicie wszyscy obserwujemy teraz, jakie mamy problemy, jeżeli chodzi o kwestie energetyki. Czas nie jest łatwy dla nikogo, natomiast to właśnie ta transformacja energetyczna rozproszona u źródła, która ma zwiększyć bezpieczeństwo, ale także i obniżyć koszty pozyskiwania energii, jest kluczem do rozwiązania wielu problemów, ale także i ubóstwa energetycznego. O tym jeszcze dzisiaj nie wspomnieliśmy, natomiast barierą dla wielu osób związaną ze zmianą sposobu ogrzewania na te bardziej ekologiczne jest kwestia ubóstwa. I to jest jednym z zadań ekodoradców, żeby diagnozować problem w poszczególnych gminach, skierować pomoc szczególnie do osób potrzebujących, pozyskując na to odpowiednie informacje i zestawiając to z dostępnymi źródłami finansowania. Na chwilę obecną mamy zatrudnionych już 91 ekodoradców. W programie mamy zapisanych 117, więc w niektórych gminach ten proces zatrudniania jeszcze trwa. Ale oprócz tego, że będą zatrudnieni ekodoradcy, oni będą wyposażeni w narzędzia do pracy, takie, które umożliwią też pracę w terenie. Dlatego, że ta nowa usługa, która ma być wystawiona dla mieszkańców, ma być bliżej nich. W związku z tym zależy nam na tym, żeby ekodoradcy pracowali u mieszkańców z mieszkańcami, a nie zza biurka tylko i wyłącznie w okienku w urzędzie. Więc na tym nam zależy. Chcemy oczywiście też ekodoradców wyposażać w wiedzę. Z jednej strony w wiedzę, która poprawi sposób komunikacji z mieszkańcami, czyli mówimy o kompetencjach miękkich, interpersonalnych, ale z drugiej strony też w twardą wiedzę merytoryczną, a wiemy, że ta się zmienia. Na przestrzeni czasu widzimy też duże postępy w technologii, ale żeby móc bezpiecznie je wdrażać, to chcemy, żeby ekodoradcy mieli tą wiedzę najbardziej aktualną. Wkrótce ruszą takie szkolenia merytoryczne. No i oczywiście liczymy na współpracę. Gminy to jest nasz naturalny partner. Bardzo się cieszymy, że taki był duży odzew na ten projekt. To jest projekt bez precedensu, jeżeli chodzi o liczbę partnerów. 98 partnerów to jest duże wyzwanie na pewno dla nas, organizacyjne, ale także dla gmin i tutaj na pewno dużo pracy wspólnej przed nami, ale efektem będzie czyste powietrze, no i co ważne, bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców.
6: Szanowni Państwo, tutaj Pan Dyrektor wspomniał o tym, że oprócz tego w tym programie, oprócz zatrudnienia ekodoradców, to również chcemy ich wyposażyć w odpowiednią wiedzę i to będzie wiedza taka bardzo mocno merytoryczna, ale też chcemy, żeby wszyscy ekodoradcy mieli bardzo podobną tą wiedzę, dlatego oni będą takimi samymi metodami szkoleni po to, żeby właśnie ten przekaz szedł z każdej gminy bardzo podobny. Tutaj też ja wspomniałam wcześniej o tych naszych programach, bo jak Państwo pamiętacie, jak rozmawialiśmy na temat budżetu samorządu województwa, to te programy, na początku był program dotyczący Mazowsza dla czystego powietrza, później następny program powstał Mazowsze dla klimatu, później następny, widząc, że w różnych miejscach jest problem, jeśli chodzi o ubóstwo energetyczne, to Mazowsze dla czystego ciepła. No i dzisiaj jeszcze mamy w tym budżecie, który za chwilę zatwierdzimy, mamy wprowadzone dodatkowe działanie skierowane do spółdzielni energetycznych. Chcemy, żeby te wszystkie działania nasze były skorelowane, żebyśmy z różnych stron mogli właśnie wspierać mieszkańców w tym z jednej strony strony zrozumieniu, że bez ich pomocy nie zadbamy o czyste powietrze, ale z drugiej strony, żeby pozwolić im na to, żeby jak najmniej bezkosztowo wymienić piece na te bardziej energooszczędne, bardziej ekonomiczne, ale też nie zanieczyszczające powietrza. No i oprócz tego, że to jest nasza wspólna sprawa, żeby to nasze środowisko było w jak najlepszym stanie i żebyśmy je potem oddawali w jak najlepszym stanie przyszłym pokoleniom.
10: Pani marszałek wspomniała o narzędziach. Ja widzę, że tu ekodoradca przyniósł sprzęt. Może warto go pokazać, bo rozumiem, że to jest kupiony w ramach programu. To jest kamera termowizyjna. Ta kamera generalnie ma z jednej strony pokazać, z jakim problemem się mierzymy konkretnie w miejscu, natomiast myślę, że to jest świetne narzędzie też do przekonywania o potrzebie zmiany u mieszkańca, czyli z jednej strony wskazać miejsca, gdzie ciepło ucieka, czy jest potrzeba przeprowadzenia termomodernizacji, po to też, żeby zaoszczędzić po prostu na rachunkach. Dzięki takim narzędziom jestem przekonany, że uda się też, że uda się mieszkańców przekonywać, ale przede wszystkim prowadzić inwestycje w sposób adekwatny do problemu. Mamy wiedzę, że bardzo często prowadzone termomodernizacje są w sposób albo na wyrost, albo w sposób nie do końca przemyślany i niedokładny. Natomiast to, od czego powinno się zacząć ten proces, to jest właśnie badanie kamerą termowizyjną plus jeszcze audyt energetyczny, który może pomóc dobrać najlepsze rozwiązania.
6: Chodzi o to, żeby ekodoradca był nie tylko, tak jak wspomniał pan dyrektor, w okienku w urzędzie, tylko też rozmawiał z mieszkańcami na miejscu, a nawet ten sprzęt świadczy o tym, że może też się zorientować, w którym miejscu trzeba na przykład docieplić.
11: Nasz ekodoradca Jacek już w każdej miejscowości był co najmniej dwa razy. Bywa, że są spotkania tematyczne, czy z daną grupą, tak na przykład z seniorami, więc tych spotkań każdego roku, Jacku, prowadzisz pewnie kilkadziesiąt. Czy wykorzystujemy też preteksty, na przykład spotkania na okoliczność wyboru sołtysa, czy fundusz sołecki, zadysponowanie. Wówczas też Jacek niemal na każdym spotkaniu jest i też mieszkańców informuje o nowych zasadach, o tym, że mamy nową formę wsparcia, że są nowe technologie i tak dalej, i tak dalej. Zajęć edukacyjnych jest bardzo dużo w szkołach. Dla przykładu, teraz w tym momencie jest przy szkole w Zbuczynie, największa szkoła, około 500 uczniów, jest prowadzona akcja związana z czystym powietrzem, jest instalacja we współpracy, w partnerstwie z organizacją pozarządową Polski Alarm Smogowy, dziękuję. Są płuca, które pokazują już stoją dwa tygodnie. Okazuje się, że jest nieźle w Złuczynie, bo po dwóch tygodniach nie są jeszcze czarne. Bardzo byśmy chcieli, aby były tak białe po miesiącu. Pewnie takiego stanu się nie da uzyskać, ale najważniejsza jest edukacja, pokazywanie, jak wyglądają nasze płuca poprzez to, że oddychamy powietrzem zanieczyszczonym, więc to ma duży sens, ale to nie tylko dzieci, bo dzieci przychodzą w trakcie godzin wychowawczych czy zajęć przyrody, ale pójść i porozmawiać z radnymi, trochę pożartować, ale pokazać, jak to funkcjonuje, czy z sołtysami. Mieliśmy szkolenie z radnymi, radni wyszli, zainteresowali się, sami z siebie się zainteresowali, bo jest coś innego, coś nowego. To są inicjatywy, które już są obok tego projektu, ale które bardzo dobrze wpisują się w nasze myślenie na poziomie Mazowsza, czy na poziomie gmin wiejskich, czy miast związanych właśnie z czystym powietrzem i tą transformacją energetyczną.
9: Ja tylko dodam, że właśnie nawet w tym roku byłem w każdej szkole na terenie naszej gminy z takim prelekcją smogowe sztuczki, gdzie to były zajęcia prowadzone dla dzieci klas 0-3, czyli tych najmłodszych, ale w sposób przyjazny dla nich, tak jakby to nie był typowo wykład, ale to takie warsztaty, gdzie dzieci mogły wstać, coś robić, dmuchać balonik, odpowiadać na pytania, więc to też mówiliśmy o tym, żeby dzieci zauważały, co to jest w ogóle powietrze, tak, i chociaż nie widzą tego powietrza, to wiedzą, że ono jest, prawda, i że chcemy oddychać świeżym powietrzem.
0: SK Siedlce.
1: Program Siedlce to inicjatywa uczniów i nauczycieli siedlackiego ekonomika. Monika Olęcka i grupa młodych ludzi prowadzą stronę internetową i media społecznościowe, w których opisują ciekawe miejsca w mieście. Zapraszam na rozmowę z uczestnikami tego przedsięwzięcia.
4: A dzisiaj z nami przedstawiciele programu Siedlce. Postaramy się Państwu powiedzieć, czym zajmuje się młodzież skupiona w tym projekcie.
12: Cześć, jestem Wiktoria. Nasz

0: miasto Siedlce, ciekawe miejsca i okolice, pokazywać taki pozytywny wizerunek miasta i Mazowsza. Na stronie Program Siedlce można znaleźć gry terenowe, quizy o Siedlcach, infografiki, materiały profilaktyczne, również dla nauczycieli. Młodzież chce promować ludzi, którzy mają ciekawe zainteresowania i talenty. Promują również siedleckie szkoły, pokazując różnorodność kierunków kształcenia, wydarzenia z życia szkoły, szczególnie w szkół średnich. Chcemy tworzyć projekty międzyszkolne w zakresie profilaktyki, promowania skutecznych sposobów uczenia się, jak również zdrowego stylu życia. Tak jak młodzież wspomniała, tworzą stronę internetową Facebooka, Instagram, TikToka, infografiki, plakaty, ucząc się jednocześnie zawodu, ponieważ chcemy też nawiązać współpracę z pracodawcami w celu kształcenia umiejętności przydatnych młodzieży w dalszym rozwoju zawodowym.
1: Wiktoria Szczurowska.
2: Wiktoria, co robisz w ramach programu Siedlce? Co jest takim twoim konikiem?
1: No ostatnio mogę się pochwalić, byłam na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym. Prowadziłam wywiad z paniami studentkami. Studiowały logopedię i dowiedziałam się paru interesujących rzeczy moim zdaniem. Wywiad jest już na Facebooku, także można go obejrzeć, jak najbardziej zachęcam. A oprócz tego, no lubię też tworzyć grafiki o Siedlcach. Myślę, że to sprawia mi taką frajdę. Realizuję się w projekcie, naprawdę mi to pomaga rozwinąć siebie. Myślę, że tak, dzięki temu zdobywam nowe pasje i rozwijam te, które już mam.
2: Czy ty chciałabyś zostać dziennikarzem w przyszłości? To taka próba przed gdzieś tam wyborem studiów może?
1: No przyznam szczerze, że kiedyś myślałam o takim rozwiązaniu i nie wykluczam tego do teraz. Właśnie lubię się tak testować, na przykład w tej chwili. I no nie wykluczam, że może kiedyś spełni się ta pasja.
2: A grafiki o Siedlcach, to chyba lubisz też historię Siedlec i lubisz poznawać właśnie jakieś takie ciekawostki dotyczące miasta.
1: Tak, myślę, że jednak żyjąc w tym mieście tyle lat od urodzenia, wypadałoby znać chociaż trochę ciekawostek i lubię sama wyszukiwać je, jak również mówić o nich, o tym, co wiem, co sama się dowiedziałam, po prostu.
2: A jeśli ktoś chciałby zajrzeć właśnie na stronę Program Siedlce, to jakie ciekawostki o mieście tam znajdzie?
1: Przeróżne, o ludziach, którzy mieszkają w Siedlcach lub mieszkali, a wykazali się czymś konkretnym, jak również gdzie można dobrze zjeść regionalnie. Oraz można znaleźć też tam informacje o noclegach dla ludzi przyjezdnych i wszystko, co po prostu dusza zapragnie.
2: Dużo czasu poświęcasz na Program Siedlce. Nie koliduje to na przykład ze szkołą?
1: Na początku przyznam się, że miałam takie obawy, jak to może być, ale im bardziej się w to włączałam, im bardziej dawałam od siebie, to zrozumiałam, że umiar też jest ważny i realizuję się, ale mam też czas na swoje przyjemności.
2: Zosia, co ty robisz w ramach programu Siedlce i skąd pomysł, żeby przyłączyć się do takiej inicjatywy?
3: Miałam praktyki w Tech Media, skąd znam Anię Dyńkę i ona zaraziła mnie tym pomysłem, żeby stworzyć właśnie ten program i bardzo mi się spodobała ta inicjatywa, więc stwierdziłam, że chętnie się zaangażuję. Aktualnie zajmuję się social mediami oraz przeprowadziłam wywiad z Maciejem Turkowskim.
2: Social media to coś, co cię ciekawi. Widzisz się właśnie jako specjalistka od sociali w przyszłości może?
3: Przyznam, że miałam niedawno okres, w którym bardzo interesowałam się rozwojem właśnie social mediów. Kończyłam różne kursy na ten temat, więc możliwe, że w przyszłości w tym kierunku pójdę.
2: A czy współpraca z programem Siedlce daje ci takie poczucie, że rozwijasz się tak właśnie poza murami szkoły jednak również?
3: Tak, zdecydowanie program Siedlce pozwala mi na rozwój moich pasji, zainteresowań oraz daje taką perspektywę też rozwoju na przyszłość.
4: Mam na imię Wiktoria i chciałabym trochę opowiedzieć o programie Siedlce. Nasza inicjatywa powstała w celu, aby pokazać naszym mieszkańcom, jak tajemnicze i ciekawe jest nasze miasto, jak dużo rzeczy możemy w nim znaleźć i jakie ciekawe miejsca możemy odwiedzić. Pragniemy również pokazać możliwości, jakie daje nam nasze miasto, więc na przykład jeśli ktoś ma pasję bądź jakieś zainteresowania, na naszej stronie może znaleźć różne kierunki rozwoju w każdej dziedzinie.
2: Rozwijacie się bardzo mocno też wy w programie Siedlce, bo możecie realizować

0: odkrywać swoje pasje i możecie też odkrywać swoje nowe pasje. Co najbardziej lubisz robić właśnie w ramach programu Siedlce?
1: Najbardziej lubię tworzyć grafiki, ale również bardzo mnie jakby interesuje szukanie informacji na temat Siedlec, bo często dowiaduję się czegoś nowego, na przykład rzeczy, których w ogóle nie miałam pojęcia, a jednak historia naszego miasta jest dosyć ciekawa. I dużo miejsc ciekawych mamy w mieście, które warto naprawdę odwiedzić i właśnie lubimy z koleżankami jakby je sprawdzać i później możemy je opisywać na stronie, czy warto je odwiedzić.
0: A co było takiego zaskakującego? Jakie miejsce odkryłyście, o którym wcześniej nie miałyście pojęcia?
1: No to chociażby niektóre restauracje, gdzie podawane jedzenie jest razem z kwiatami.

0: SK Siedlce.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: Reklama. Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
1: I po reklamie.

0: powietrzu zapach ciepłego lata, pachnące psy.
1: Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio SK.
2: Nie wiem, kim jesteś, a czuję, że będziesz na zawsze obok mnie. Dlaczego

0: Polska, Siedlce.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Jestem jak worek z farsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic, eskam na okrągło. Jestem jak worek z forsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to, co modne.

0: Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć. Jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem. Ale dzięki słowu mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej.